0: że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: SK Kraśnik.

Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Radio SK.
1: Będzie to, co ma być, nie inaczej. Rozpromieni się ktoś, ktoś zapłacze.

łezka się kręci, gdy wspominam czasy. Dla falu nie kasy. Wracam do wspomnień, nie zmieniłbym trasy. Lepiej zapnij pasy.

Wiedziałem, że to jest prawdziwe, kiedy twoje imię stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo swoje

0: Dziś rano w Kraśniku niebo zasłonią chmury, a temperatura wyniesie około 8 kresek. Wiatr umiarkowany, więc warto się cieplej ubrać. Po południu spodziewamy się przelotnych opadów, ale temperatura wzrośnie do 17 stopni. Będzie trochę mokro, dlatego parasol się przyda.
1: Jestem w Stanach Zjednoczonych. Wczoraj przyleciałem, oświadczył w niedzielę Zbigniew Ziobro na antenie telewizji Republika. To jest 6 SK News, Jakub Krzyżak, zapraszam. Zbigniew Ziobro oświadczył, że nie uciekł z Polski, zapewnił, że przed każdym sądem chętnie stanie, a niezawisły sąd amerykański na pewno jest sądem niezawisłym. To porażka Donalda Tuska, komentuje PiS. Z kolei Platforma Obywatelska mówi, że to Zbigniew Ziobro jest porażką. W rozmowie z Super Expressem Waldemar Żurek zapewnił, że będą ścigać Zbigniewa Ziobrę po całym świecie. Wystąpimy pilnie o ekstradycję. Nikt nie stoi ponad prawem. Ceny paliw w poniedziałek takie same jak w weekend. Za litr 95 zapłacimy maksymalnie 6

0: 35, a za diesla 7,03. Jeszcze dziś nowe maksymalne ceny paliw. Poznamy te nowe maksymalne ceny paliw, które zaczną obowiązywać od jutra. Egzamin z języka polskiego mają już za sobą maturzyści. Teraz czas na ich młodszych kolegów. Już dziś pierwszy z trzech testów w ramach egzaminu ósmoklasisty.
1: Takim pewniakiem będzie albo dziada, albo opowieść wigilijna, bo jeszcze tych lektur nie było.
2: Liczę na małego księcia najbardziej, albo kamienie jakieś na szans, na jakieś Quo Vadis albo zemstę nie chciałbym trafić.
0: Egzamin startuje o 9:00, potrwa 150 minut.
3: SK Kraśnik News.
4: I Piotr Staszczuk. Kraśniccy urzędnicy chcą być w stałym kontakcie z przedsiębiorcami i lepiej dopasować ofertę wsparcia do ich potrzeb. W tym celu została uruchomiona ankieta. Więcej mówi burmistrz Krzysztof Staruch.
5: Celem jest zebranie aktualnych i rzetelnych danych kontaktowych do lokalnych firm. Chcemy stworzyć bazę przedsiębiorców, która ułatwi bezpośredni kontakt pomiędzy miastem a środowiskiem przedsiębiorców.
4: Przedsiębiorcy mogą cały czas zgłaszać się do urzędu i wypełnić ankietę. Szczegóły znajdziecie, odwiedzając stronę Kraśnik. EU.
6: Jankę i Wiktor. Dwie minuty po godzinie 6:00, to jest poniedziałek, mówi do was zaspany Wiktor.
7: To w takim razie ja po weekendzie jestem wylatana kama.
6: A tam na korytarzu jest kofeinowy Jankę.
7: Dobrze, że się nie pomyliłeś. Dodajcie do swojego imienia poniedziałkowy przymiotnik, który was określa. Zobaczymy, co z tego powstanie.
8: Ja jakby co to jestem kofeinowy.
6: Jankę i Wiktor. No to 664-402-302, messengerowe bla bla bla. No i właśnie.
8: Polać wam.
6: Czekamy na wasze poniedziałkowe, poranne przymiotniki, które określą was dzisiaj na początek tygodnia.

0: 8 minut po godzinie 6, walczący krzyżak o komputer razem z nami, tak a propos przymiotników.
1: I fizyczna Dua Lipa za nami,
0: tak
1: oczywiście.
0: Jest. I rozpędzający się tydzień. Dzień dobry, witamy.
2: Witamy i pytamy was, jak wasza forma samego rana, jaki przymiotnik pasuje do was tak najbardziej?
3: No dobrze, witam, Eska, z wami zaniepokojony Daniel. Dlaczego? A zabieg mi się zbliża i to troszkę mnie niepokoi. W sensie ja wiem, że to jest po to, żeby było lepiej, ale no jutro w szpitali, w środę zabieg i zobaczymy co dalej. Mam nadzieję, że szybka rekonwalescencja i powrót do zdrowia. Pozdrawiam. No,
0: może tego nie widać, ale już oba kciuki ściśnięte.
1: No oczywiście bardzo mocno trzymamy kciuki za to, żeby było wszystko dobrze, żeby było zdrowo i żeby te rzeczy, które dają na znieczulenie, dobrze działały.
0: Tak jest. Halo, dzień dobry. Kto jeszcze w kolejce?
4: Halo, cześć. Sebastian z tej strony. Ja jestem w sumie dzisiaj przy poniedziałku sebastyczny, czyli fantastyczny, ponieważ w ogóle ruszyłem się z łóżka i poszedłem do roboty, a to już jest dużo. Jankes, Kama, Kama
0: i Wiktor. Bledka, jaka? Muzyczna? Mhm. To teraz. Dajcie znać, jaki przymiotnik określa was w poniedziałek.
5: Daleko

0: przybijamy gwoździa, czy też gwoździe, kwadrans po szuflej.
1: Poranny prasowanie.
2: Ja dziś rano zastanawiamy się, jaki przymiotnik opisuje naszych fantastycznych słuchaczy, więc tu mamy, proszę bardzo, wylataną Kamę, tu mamy kofeinowego Jankesa, tu mamy zaspanego Wiktora.
0: A ty jaka jesteś?
3: Rozżalona.
2: Rozżalona?
3: Bo weekend trwał krótko.
4: Biedna Jadziunia, Jadzia, nasza wspaniała.
0: Jadzia przede wszystkim jest komentująca.
3: Ja w ogóle nie lubię poniedziałek.
0: Widziałaś wczoraj El Clasico? Ty wiesz, kto w ogóle Jadziu gra w El Clasico?
3: Nie.
0: Na pewno nie wiesz?
2: Ja też nie wiem.
4: Donald Tusk z Jarosławem Kaczyńskim.
0: A nie o piłce nożnej, to Hiszpania daleko. Co my tam będziemy się nimi interesować? Patrzymy, co tutaj w prasie, co się dzieje na naszym polskim podwórku.
2: My mamy ludzi w każdej telewizji, naszych eskowych. I w jednym z programów, czyli w programie Mam Talent, występuje nasz fantastyczny Jan Pirowski.
4: Tak jest.
0: Jest afera. Janek jest ekspertem muzycznym, to ważne.
4: Ale jest afera związana z tym, kto wygrał w ogóle Mam Talent, bo okazuje się, że wygrała uczestniczka ze swoim psem. Mm-hmm. Tenże pies wykonuje sztuczki. Mm-hmm. I podobno internauci są oburzeni,
0: że wygrała taki
4: że
0: talent.
4: Nie wybrali człowieka, tylko wybrali psa. I piszą tak: kpina! Piesek wygrał z prawdziwymi talentami! Takie są komentarze.
0: A, proszę, ciekawa historia.
3: Wiecie, co robią internauci? Psiotą.
0: To prawda, ale ja bym dał medal zwycięstwo dla Janka Pirowskiego. Ojejku, no bo tam był taki problem techniczny, tak?
4: Tak.
0: Że zamiast Whitney Houston wystąpiła Celine Dion, czy odwrotnie?
4: Albo tak, albo tak.
0: Okej. Okay. No. Ale ważne, Janku, kochamy cię, jesteś najlepszy, najwspanialszy i wszystko naj w ogóle.
2: A ja jak dorosły chciałabym być Marysią Jeleniewską. Tą
4: influencerka,
2: tak? Ojejku, tak. Nie dość, że ładna, to w dodatku bogata. I kupiła sobie 3 mieszkania w Hiszpanii, ale przez lata o tym zapomniała, bo tyle zarabia, że nie zastanawiała się, jaki ma majątek, i teraz w sumie jest mile zaskoczona. Oj.
4: O, mieszkania, o, jak fajnie.
2: 1, 2, 3.
4: O, proszę, o, ja mam, naprawdę? Mm.
3: Znam to uczucie. Tak? Kiedyś znalazłam 5 zł w spodniach do prania.
5: Poranne prasowanie. Tylko w Radiu SK.
4: Gorzej, jakby się w pralce mieszkanie obijało.

0: Za chwilę 6.30, dzisiaj o poniedziałkowe przymiotniki was pytamy, a niestety to był tragiczny weekend, jeżeli chodzi o żużel.
1: To znaczy, no, trzymam kciuki oczywiście za młodego żużlowca, chłopaka, który no, miał okropny wypadek. Bardzo mocno kibicujemy, na pewno za kilka chwil będziemy o tym między innymi mówić w newsach.

0: Reklama.
1: Używane samochody kupować warto w AAA Auto. Wejdź na aaauto.pl i sprawdź, o ile taniej kupisz samochód na naszej stronie i w salonie. Lublin Chemiczna 5. Kupuj taniej. Teraz ponad 1500 samochodów w obniżonych cenach na aaauto.pl. Wchodzisz, wybierasz, kupujesz. Kredyt lub leasing, pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Sprawdź ceny na aaauto.pl lub zadzwoń bezpłatnie na 800 033 000.
2: I po reklamie.
3: W Kraśniku poranek zacznie się chłodno, termometry pokażą 8 kresek, a nad miastem zawisną gęste chmury. Ciśnienie będzie stabilne, więc nie wpłynie na samopoczucie. Po południu możemy spodziewać się przelotnych opadów, a temperatura wzrośnie do 17 stopni.
4: Jest 6.30, to jest SK News, Jakub Krzyżak. Koszmarny wypadek podczas meczu Krajowej Ligi Żużlowej w Gnieźnie. Dwaj zawodnicy, Leon Szlegiel i Patryk Budniak, szczepili się motocyklami, przez co 19-letni Budniak dosłownie wyleciał w powietrze. Zawodnik uderzył, odbił się od trybun i spadł na dach busa. Helikopterem przetransportowano go do szpitala. Jego stan jest ciężki, ale stabilny. Szlegiel również ucierpiał, ale jego obrażenia nie zagrażają życiu. Dziś pierwszy z trzech egzaminów ósmoklasisty, ale wciąż trwa. Trwają też matury. Na egzaminie dojrzałości uczniowie rano zmierzą się z rozszerzoną matematyką, a po południu rozszerzony i dwujęzyczny rosyjski. Te egzaminy piszą już tylko maturzyści, którzy chcieli. Bełchatów dołącza do grona miast z własną tradycją muzyczną. Mieszkańcy każdego dnia mogą już usłyszeć oficjalny hejnał miasta.
5: Pada w ucho. Coś nowego.
6: Historyczny moment dla właśnie naszego miasta.
4: Hejnał rozbrzmiewa w centrum miasta codziennie o 17.37. Godzina ta nawiązuje do daty nadania Bełchatowowi praw miejskich.
7: Sponsorem programu jest Suzuki, producent samochodu Suzuki Vitara.
8: SK Sport News.
4: FC Barcelona górą w El Clasico i pewna obrona tytułu. Duma Katalonii wygrała na Camp Nou 2-0 z Realem Madryt. Królewscy stracili szansę na dogonienie Barcy, która po ostatnim gwizdku mogła rozpocząć świętowanie drugiego z rzędu i trzeciego w ostatnich 4 latach Mistrzostwa Hiszpanii. Aluron CMC zwarta Zawiercie z pierwszym w historii Mistrzostwem Polski. W decydującym 5. meczu siatkarze z Zawiercia pokonali broniącą tytułu Bogdankę Luk Lublin 3-1 i triumfując w całej serii 3-2. To nie koniec sezonu dla Warty, która rusza jeszcze z przygotowaniami do turnieju Final Four Ligi Mistrzów.
7: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
9: Jankes, Kama i Wiktor. W radiu SK.
10: Dzień dobry wam.
11: Dzień
10: mówimy
11: dobry.
10: Poniedziałek.
11: Dzień dobry, witamy, mamy się dobrze, wy też macie się dobrze. Pytanie, jaki przymiotnik najbardziej ma się dobrze do was?
12: Hej Eskowicze, ja jestem pourodzinowa Wiktoria, ponieważ wczoraj skończyłam podwójną 18. Dobrego tygodnia dla was wszystkich, pozdrawiam serdecznie.
11: O, a to jest grająca Eska.
10: Czekamy oczywiście na więcej. 664-402-302 lub eskowy messenger bla bla bla.

0: ale fajnie, ale miło, ale przyjemnie. Miley Cyrus, 6:40, 20 minut do godziny 7. Oho! Słuchajcie, no jest, poważnie się robi.
1: No i słusznie, bo my co prawda zazwyczaj nie gadamy o polityce, ale jest hit. Nie mogliśmy przejść obok niego zupełnie niezauważenie.
0: Jest hit rzeczywiście, to ja mam hit a propos tego pana. Jest gdzieś, lecz nie wiadomo gdzie.
1: Jak się okazuje, wiadomo. Zbyszek Ziobro, który przez ostatnie miesiące ukrywał się na Węgrzech,
0: był minister sprawiedliwości.
1: Został w weekend zauważony i sfotografowany na lotnisku.
0: Gdzie?
1: W USA.
2: Ło, brawo. Brawo. Przypominając sobie ksywę, którą kiedyś nadano panu Zbigniewowi, powiem tak. Ziobro zdziwienia. Radio
3: SK. America loves Poland. And America loves the Polish people.
4: Reklama.
5: Ósmoklasisto, interesuje cię gotowanie z pasją? Chcesz się zajmować zwierzętami? Myślisz o ekologii? Chcesz zdobyć wykształcenie rolnicze? Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku zaprasza do podjęcia nauki w branżowej szkole pierwszego stopnia oraz technikum na kierunkach. Technik żywienia i usług gastronomicznych, technik weterynarii, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik rolnik. Sprawdź ofertę na stronie i Facebooku ZSCKR Potoczek.
4: I po reklamie.

jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię trochę, kotek.

0: Tak, to jest SK. Proszę nie regulować odbiorników.
1: Właśnie, nie Iza, ale Iza do nas się zgłosiła, bo to tak naprawdę Andzia dzisiaj obchodzi urodziny. Dzień dobry.
0: Tak. One razem.
2: Witam serdecznie.
0: Dzień dobry.
1: Ale Iza, kim jest dla ciebie?
2: Moją siostrą.
3: Ach, pięknie, czyli to są rodzinne klimaty. Będą dzielone pieniążki.
0: Słuchaj, bo mamy oficjalnie w papierach napisane, że to jest siostra cioteczna.
2: Tak, oczywiście.
3: Ach,
2: tak. Ale
3: prawie
2: jak siostra.
0: A czy ktoś może mi wytłumaczyć, bo ja nigdy nie byłem dobry w te koniugacje rodzinne. Siostra cioteczna to znaczy, że co? Że kto jest kim?
3: Ja daję na kamę.
2: Proszę, kamo. Nasze mamy są siostrami.
0: A, w ten sposób.
1: I ta siostra mamy ma córkę, która ma na imię Iza, a ta druga siostra mamy, czyli mama naszej solenizantki, ma właśnie Anię i dziewczyny się lubią.
0: No, czego nie rozumiesz?
2: Siostra cioteczna. Kochamy się.
3: A to nie jest, że też kuzynka?
0: Tak, dla mnie to wszystko jest kuzynka. No.
3: Ale kuzynka też może być,
1: no,
3: prawda?
1: No, wy jesteście po prostu z innego miasta, no to dlatego.
3: No tak, ja z Gorzowa, ale... Wiktor Zielonej Góry.
0: Kuzyni!
1: Andziu, jakie macie najwspanialsze wspomnienie z dzieciństwa razem?
2: Wspólne wypady na imprezy.
1: Nie tego się spodziewałam.
2: Niezapomniane.
0: Zaczęłyśmy imprezować w wieku 3 lat.
1: W tej piaskownicy to tam tak sypali, że hej!
0: Pijąc sfermentowane mleko.
3: Jego, czego tobie życzyć? Powiedz, powiedz głośno. No. To się stanie na pewno.
2: Jeszcze raz.
1: Czego ci życzyć?
0: To się stanie na pewno, Jankę, sobie co, więc uważaj na słowa. No.
2: Na pewno zdrowia i samych wspaniałych chwil.
0: I to się stanie na pewno.
3: No i mamy to. I mamy jeszcze stówę urodzinową dla ciebie.
0: To wiadomo, że jak ktoś sobie życzy zdrowia, to życzy sobie też pieniędzy, no.
3: No i oczywiście.
0: Czy jest coś, co Polska powinna od ciebie usłyszeć w dniu twoich urodzin? Jakaś myśl taka, z którą się o rok starsza dzisiaj urodziłaś, która wpadła ci do głowy?
2: Żeby przeżywać każdy dzień na wesoło.
1: Fajne.
3: Słyszeliście?
1: To. Fajne,
3: no,
1: tak.
3: Proszę sobie tutaj dziary walnąć na czole i będzie dobrze.
1: I zawsze jak patrzysz w lustro, to się od razu uśmiechasz.
3: Na wesoło.
0: No, kuzyni.

0: Za chwilę siódma, człowiek się budzi w poniedziałek i znowu napadają go egzaminy.
1: No, ale przede wszystkim ściskamy bardzo mocno rodziców ósmoklasistów, bo to właśnie ósmoklasiści dzisiaj będą pisać pierwszy swój egzamin w życiu.
2: Jezu, super, tyle emocji, wspaniale.
0: O tym stresie, tak, zaraz w newsach.
1: Marcin, proszę.
0: Jakub Krzyżak!
3: Przepraszam, jestem.
4: Reklama.
5: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
6: Keno kręci nas już 18 lat.
7: A my się rozkręcamy.
6: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
8: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
9: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
10: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
11: Ale to kręci!
6: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci! Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
14: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
15: W poniedziałek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W poniedziałek chleb wiejski tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
16: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
17: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
18: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza, druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: I po reklamie.

0: Kraśniku poranek przyniesie chłód, termometry wskażą 9 kresek, a słońce ukryje się za chmurami. Wiatr z południowego wschodu będzie delikatny. Po południu możliwe przelotne opady, temperatura wzrośnie do 17 stopni. Przygotujcie się na zmienną pogodę.
1: Minęła siódma, to SK News. Jakub Krzyżak. Zbigniew Ziobro uważa, że jego potencjalna ekstradycja do Polski będzie wymagająca. Były szef resortu sprawiedliwości powiedział na antenie telewizji Republika, że do USA przyleciał w sobotę. Konsekwentnie podkreśla, że nie uciekł z Polski. W studiu Mateusz Gołębiewski. Powiedz, co zrobią polskie władze.
2: Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiedział, że Polska zwróci się do USA i Węgier z pytaniem o podstawy prawne, które umożliwiły Ziobrze opuszczenie Budapesztu. Żurek zadeklarował też, że niezwłocznie wystąpi o ekstradycję Ziobry. Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało, że miało informację o tym, że Ziobro jeszcze na Węgrzech składał wniosek o

0: otrzymanie dziennikarskiej wizy od Amerykanów. Łącznie polska prokuratura zarzuca Ziobrze popełnienie w sumie 26 przestępstw związanych z Funduszem Sprawiedliwości.
1: Jest śledztwo w sprawie tragicznego wypadku na zawodach skuterów wodnych w Płocku. W sobotę dwa skutery zderzyły się ze sobą. Zginął 18-letni sternik, drugiemu nic poważnego się nie stało. Był trzeźwy. Policjanci pobrali mu krew do dalszych badań. Zabezpieczono też oba skutery, kombinezon i kask ofiary. Śledztwo prowadzone jest pod kątem nieumyślnego narażenia na utratę życia. Egzamin ósmoklasisty startuje już za 2 godziny. Jest kilka zmian w porównaniu z poprzednimi latami, mówi Maria Łazuga, dyrektor szkoły nr 8 w Bełchatowie.
2: Więcej czasu na egzaminie, więcej materiału, chodzi tutaj o lektury, trochę trudniejsze zadania z matematyki.
1: Na pierwszy ogień o 9:00 język polski.
3: SK Kraśnik News.
4: I Piotr Staszczuk, Mosir w Kraśniku z rekordowym wynikiem finansowym. O szczegółach i powodach tak dobrego wyniku mówi burmistrz Krzysztof Staruch.
5: Zaledwie 4 miesiące 2026 roku Mosir w Kraśniku wypracował rekordowy przychód w wysokości 1 000 000 zł. Jest to wynik historyczny, tak naprawdę to już ponad połowę planowanego dochodu rocznego. O czym to świadczy? O szerokiej ofercie i dostosowanie cen, przystępności, ale też ciężkiej pracy wszystkich pracowników.
4: Przypomnijmy, że ubiegły rok miejska spółka również kończyła z rekordowym bilansem.
6: Jan, i Wiktor w Radiu SK.
7: Dzień dobry, witam raz jeszcze. Good morning, poniedziałek 11 maja.
8: Jak słychacie, mówi do was o rozbudzony Jankes.
9: Yes. No i szukamy faktycznie przymiotników, które mogą was opisać w poniedziałkowy poranek.
7: Pamiętacie tego klasyka?
10: Witam wszystkich, jestem zajechany Zygmunt.
11: Od razu zajechany. Dobrze wyglądasz. Ile masz lat?
10: 19.
9: Radio SK. Radio SK. Eskowy Messenger czeka.
7: Telefon eskowy też czeka. Dodajcie przemiotnik do swojego imienia. I really need you. I really need your love right now. I'm fading fast. Not gonna last.

0: Eska.
1: Eska Kraśnik.
2: Heja Eska. Od poniedziałku jestem po prostu pociągająca. Obudziłam się i coś mi z nosa kapie. Pozdrawiam serdecznie.

0: wszyscy jesteśmy jak ta poranna Dracula, tylko że my wysysamy kawę. Dzień dobry w poniedziałek, 9 minut po 7 rano.
1: Ja generalnie jestem osobą, która łatwo się wzrusza, ale jak to widziałam, to się wzruszyłam nawet bardziej niż ja się zazwyczaj
0: to powiedz,
1: wzruszam.
0: Co widziałaś?
1: Widziałam, jak Sir David Attenborough miał składane życzenia urodzinowe i cała wielka sala śpiewała mu 100 lat, tylko po angielsku, czyli Happy Birthday to you.
0: Trzeba przypomnieć, że Sir David Attenborough w ten weekend, uwaga, facet skończył 100 lat!
1: Dla tych, którzy gdzieś żyli pod kamieniem, to pewnie o nich właśnie Sir David Attenborough mówił, bo to jest miłośnik przyrody i najsławniejszy głos filmów przyrodniczych BBC, znany na całym świecie.
0: Oglądały go mamy, babcie i mamy tych babć.
1: No, 100 lat.
2: Czy możemy przypomnieć, jak brzmi ten, jak pan brzmi, mniej więcej?
0: On mówi o tym,
2: o właśnie,
0: że lwy leżące obok siebie właśnie rozpoczęły kopulację.
2: Wielkie brawa, naprawdę, ale tak sobie pomyślałem, że tak cudze chwalimy, swego nie znamy, chociaż znamy oczywiście, my mamy swojego Davida, prawda?
1: No i ma na imię Krystyna.
3: Wbrew obiegowej opinii, langusta żywi się wyłącznie owocami morza. Choć gdyby mogła, jadłaby dżem.

0: 17 minut po godzinie 7 po weekendzie, sporo rachunków.
1: Eska płaci twoje rachunki.
2: Co poniedziałek odrobinę was wspieramy, a właściwie nawet nie odrobinę, bo dzisiaj na kwotę 699 zł, więc o sporo.
3: Adrianna razem z nami, dzień dobry.
4: A dzień dobry, dzień dobry.
0: Dzień dobry, za co mamy zapłacić te 700?
3: Właśnie, co ty kombinujesz? Co to za pomysł na prezenty, za które mamy hajs wyłożyć?
2: I ja zacznę od tego, że świetnie wyglądasz.
0: O, dziękuję, Kamo.
4: Dzięki. Ale wiecie co, wpadam na taki pomysł, że przydałyby mi się nowe rolki.
3: I nie chodzi, nie chodzi o rolki na Instagram.
4: Nie, nie. Chodzi o rolki, żeby pomóc mi moją sylwetkę trochę wyrzeźbić.
2: Aha. To ja znowu przypominam, świetnie wyglądasz.
3: Nie jest tak dobrze, żeby nie mogło być lepiej.
4: Dokładnie, dokładnie. Niedługo zbliża mi się wesele i chciałabym jednak trochę się wysmuklić, a wiadomo, że roleczki to bardzo dobrze by mi w tym pomogły.
0: No pewnie wjaźdź na wesele na rolkach, no to rewelacja. Ja na takim weselu jeszcze nie byłem.
2: A powiedz mi, sukienkę masz już wybraną i kupioną?
4: Tak, sukienkę mam. No to... Nawet dwie.
2: A, no to jak ty weźmiesz i tak zrzucisz połowę siebie, to będą za duże.
4: Nie, wszystko się jeszcze ładnie dopasuje.
3: Dlaczego wy robicie wszystko, żeby nie zapłacić dziewczynie za to?
2: Ja po prostu chciałam zauważyć, że ona wygląda świetnie, taka jaka.
0: Bo ja mam rolki, u mnie w garażu jest wszystko.
2: Ojej.
0: Sąsiedzi wiedzą o to.
2: Czyli
0: oczywiście.
2: Za pół roku mogłaby się dostać.
3: Porównajcie stopy. Jaki masz rozmiar?
0: Jaki rozmiar?
4: 38.
0: Super! To tylko, że trzeba mi jeden przód. Ja mam 43. Nie, ja mam większe.
3: Odetniemy
0: szlifierko. Ja odwrotnie już chciałem, tam jeszcze jakieś dziury robić. Watę pani wepchniemy, będzie dobrze. Pani będzie miała taka...
4: To niewygodnie, to niewygodnie, jak z watą.
3: Adriana, ja jestem jedyny, który chce to zrobić, ale na szczęście ja też mam tu przycisk od płacenia, więc teraz słuchaj, patrz. Wciskam i leci przelew.
2: 699 zł. Płacimy za twoje nowe rolki po to, żebyś miała lepszą formę fizyczną, emocjonalną i żebyś była absolutnie gotowa na to, żeby wjechać w swoją nową drogę życiową. No, normalnie na czterech kółkach, czyli na jednej nodze.
4: Albo trzech.
0: Powiedz nam jeszcze, kiedy będziemy śpiewać, a teraz idziemy na kawusie, ha, ha, ha. Kiedy?
4: 26 września.
0: Proszę bardzo.
3: A do tego czasu to się jeszcze może wszystko wydarzyć.
4: Dokładnie. Dzięki.
2: Tylko nie połam się.

0: kochajanki. Ulubiony tytuł twój o poranku, czyli Espresso. Sabrina tak. Carpenter.
1: Ja nie, mówmy po polsku Espresso.
0: Cappuccina, cappuccina.
1: W Polsce jesteś.
2: Ale ja ostatnio już nawet podwójne na mnie nie działa, więc teraz już piję potrójne Espresso.
0: Ciekawe, jaką kawkę zaserwują ci na odlocie ściśle tajnym, bo nie wiemy, gdzie lecimy.
2: No właśnie nie wiadomo.
0: Się pojawił w studiu.
3: Może ja też nie wiem. W życiu nie wiem.
2: Nikt nic nie wie, no.
1: Słuchajcie, sytuacja jest taka, że w październiku mieliśmy pierwszą edycję naszej zabawy Odlot ściśle tajny. No i mniej więcej tak to brzmiało, kiedy ludzie wygrywali u nas.
4: Lecisz na Odlot ściśle tajny.
5: Super, bardzo się cieszę.
6: Nie będziemy mieli lekcji.
1: To było najważniejsze, bo to nasza słuchaczka, która była nauczycielką wychowania wczesnoszkolnego. Dzieciaki się ucieszyły.
0: I w tej edycji też jest coś najważniejszego. Jest to aplikacja Eski. To właśnie ją należy ściągnąć, bo tylko przez nią wchodzi się do gry.
2: Pewnie myślicie sobie, kiedy to będzie, bo sprawdzę, czy mogę i w ogóle. To będzie ostatni weekend maja. 29-31, dokładnie, w tych dniach.
1: Nadal lecimy. Nie wiemy dokąd, ale wiemy, że możemy razem z wami, a wy razem z nami. Zapraszamy.
0: Wiemy, że dzisiaj poznamy pierwszych lecących.
7: Wiesz z kim? Wiesz kiedy? Ale nie wiesz dokąd. Odlot ściśle tajny.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Hej, ósmoklasiści! Szukacie szkoły, która wzniesie was na wyżyny? Szkoła na Górce. Ponad 100 lat tradycji czyni nas mistrzami. Rozwiniecie skrzydła i pewnie zdacie maturę. Górka to szkoła marzeń. Zespół szkół numer 1 w Kraśniku to szkoła, jakiej potrzebujesz. Nowoczesna, bezpieczna i twoja. Wejdź na Górkę. Szczegóły na stronie www oraz Facebooku. Spot z projektu Nasza Edukacja, Twoja Satysfakcja, dofinansowanego przez Unię Europejską.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
4: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool. Technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem taniej o 400 zł.
6: I po reklamie.
7: Poranek w Kraśniku przywita nas pełnym zachmurzeniem i chłodną temperaturą 9 stopni. Powietrze w normie, więc spokojnie można oddychać. Później w nocy przygotujcie się na silny wiatr, który może dać się we znaki kierowcom. Temperatura wzrośnie do 17 stopni.
8: Jest 7.30, SK News, Jakub Krzyżak. Uwaga kierowcy, na czwórce są utrudnienia w kierunku Wrocławia. Ciężarówka wjechała w bariery energochłonne między węzłami Opole Zachód i Brzeg. Na szczęście nikt nie został ranny, ale kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami. Trasa będzie zablokowana jeszcze co najmniej półtorej godziny. Donald Trump zabrał głos po uwolnieniu Andrzeja Poczobuta z białoruskiego więzienia. Jak podkreślał, to dzięki wysiłkom jego i prezydenta Karola Nawrockiego. Stany Zjednoczone działają na rzecz naszych sojuszników i przyjaciół, napisał przywódca USA. Podziękował też prezydentowi Aleksandrowi Łukaszence za współpracę i przyjaźń. Uwaga na burzę. IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego stopnia. Alertami nie są objęte jedynie zachodniopomorskie i lubuskie. Najbardziej muszą uważać mieszkańcy w pasie od Gdańska po Kraków, Wrocław, Rzeszów i Przemyśl.
9: Sponsorem programu jest Suzuki, producent samochodu Suzuki Vitara.
10: SK Sport News.
8: Rafał Adamski ponownie bohaterem Legii. Napastnik strzelił główką w starciu z Brookbet Termaliką Nieciecza i było to jedyne trafienie w niedzielnym meczu. To jednak piłkarze Termaliki przeważali na boisku, chcąc pokazać się z dobrej strony na koniec swojej przygody z Ekstraklasą. W pozostałych wczorajszych meczach Motor Lublin 4-0 rozbił Wisłę Płock, a w starciu Piasta Gliwice z GKS-em Katowice bezbramkowy remis. Bardzo pewne zwycięstwo Igi Świątek w Rzymie. W trzeciej rundzie turnieju polska tenisistka pokonała Elisabetę Cocieretto 6-1, 6-0. W 1/8 finału Świątek czeka pojedynek z Naomi Osaką.
9: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
11: Jankers, Kama i Wiktor z Radio SK.
12: Dzień dobry, witamy raz jeszcze w poniedziałek, ulubiony dzień tygodnia.
13: W zależności od tego, w którą stronę zawieje, to mamy różne zapachy w studiu. Przed chwilą była kiełbasa, a teraz zielonym ogóreczkiem pachnie.
12: Słuchajcie, no rzeczywiście tutaj, no, jest na bogato z samego rana.
14: My jesteśmy pachnącymi prowadzącymi, a wy? Mhm. Jaki dacie sobie przymiotniczek?
15: A ja, Sylwia, przedurlopowa. Od poniedziałku, cały tydzień urlopu w Neapolu. Pozdrawiam.
13: A jeśli słucha nasz dział techniczny, to po prostu chłopcy mają takie perfumy. To nie to, że to jedzenie w studiu, nie.
12: Naprawdę? Ja tak pachnę?

0: 20 minut do 8 zostało. Mówiliśmy już dzisiaj o odlocie ściśle tajnym, że się zgłaszać przez apkę można i że dzisiaj zresztą już pierwsze dwie osoby poznamy, które polecą z nami, prawda?
1: Polecimy, ale wcześniej zajrzymy do samolotu. Nie naszego oczywiście, ale eksperci lubią zaglądać tu i tam. No i jest wynik tego, gdzie w samolocie jest najmniej...
2: Czysto.
1: Czysto. O, to ładnie, dziękuję ci bardzo.
2: Ale wyobraźcie sobie, wchodzi pan ekspert na pokład samolotu. Mówi: dzień dobry, jestem ekspertem, będę sprawdzał, gdzie jest syf. Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo. I okazuje się, że to nie jest na przykład toaleta, no bo w toalecie się sporo dzieje.
0: No to gdzie jest najbrudniej?
1: Badania pokazują i uważajcie, że w samolocie najwięcej niebezpiecznych bakterii czai się w kieszeni pod fotelem pasażera.
2: Tam w tym takim przed, tam, czyli ten taki na plecach tego poprzedniego fotela.
1: A to w kieszeni przed fotelem, tak.
0: Jak będziemy lecieć w takim razie, to ja swój telefon i książkę schowam w toalecie.
3: Jankes, Jankes i Wiktor.
2: A kartę kredytową też mógłbyś tam zostawić.
0: I kanapkę.
4: Reklama. Uwaga, Kraśnik! Już 16 maja o 9:00 setne otwarcie sklepu Pszczółka Express. Urzędowska 44. Promocje, oferta budowlana i wszystko, czego potrzebujesz. Szybko i blisko. Pszczółka Express. Rośniemy razem z wami.
5: Pszczółka. Dom, ogród i więcej.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Ósmoklasisto, Kraśnicki Rej zaprasza. Szukasz szkoły z przyszłością? Mamy profile: matematyczno-fizyczny, biologiczno-chemiczny, lingwistyczny, matematyczno-geograficzny, politologiczno-prawniczy, a może technik, ekonomista lub informatyk? Przyjazna atmosfera, szacunek, nauka na jedną zmianę, rozwój pasji i świetni ludzie? To właśnie Rej. Nie zwlekaj, my już tu jesteśmy. Czekamy na ciebie. Rej jest okej. Spot z projektu Nasza Edukacja, Twoja Satysfakcja, dofinansowanego przez Unię Europejską.
8: I po reklamie.

0: Panie śpiewają.
1: Tak, o mnie.
0: Nie, to jest o Krzysztofie Hibiszu.
2: No mówiłem o mnie.
0: 10 minut i bo nie znamy godzinę 8. Uwaga, uwaga, zbliża się noser.
3: I też tematy tobie bliskie.
2: Ta, prawdę?
3: Dzwonią ze szpitala, z laryngologii.
2: O!
4: Nosel wkręca. Nosel wkręca. Nosel wkręca w Radio SK.
5: Tak, słucham.
6: Czy ja do pana Bartosza się dodzwoniłem?
5: Bartłomieja.
6: Laryngologia po tej stronie oddziałowa. Nie wważę na Iwana, proszę pana. Ja w sprawie zabiegu na migdałki, to pan?
5: Tak, zgadza się.
6: Przypominam o terminie niedzielnym, o której pan będzie, bo w poniedziałek muszę zabieg, proszę pana, ustalić z panem.
5: No to nie wiem, a o której tam są przyjęcia?
6: Prosiłabym, żeby pan był do 15, bo wtedy ja jeszcze pana przyjmę.
5: No dobra, dobra, dobra.
6: Planowany pan będzie w poniedziałek na zrobienie tych migdałków o godzinie 11. Z tym, że o 12 pan doktor, proszę pana, ma budzik ustawiony. I tutaj planujemy, proszę pana, że to rozciągniemy na dwa tak zwane uśpienia.
5: No nie, no wolałbym tylko raz.
6: No nie da się, proszę pana. Pan będzie w momencie, kiedy przypomnienie pan doktor będzie miał włączone. I dlatego, proszę pana, tutaj pan się może przebudzić. Jak się pan przebudzi, to musimy pana wybudzić i jeszcze raz, proszę pana, do kolejnego etapu zabiegu pana uśpić.
5: No a o co chodzi z tym przypomnieniem, bo nie jestem w stanie zrozumieć tego.
6: Pan doktor jakieś tam ma schorzenie z tak zwanym usieniem plackowatym i o 12 musi wziąć tabletkę. I jak on już będzie, proszę pana, w wirze pracy, to ma przypomnienia poustawiane i to przypomnienie, proszę pana, dzwoni o 12, a pan będzie od 11 robiony. I boimy się, proszę pana, że wtedy jak będzie to przypomnienie panu doktorowi, proszę pana, dzwoniło, tak? No to wtedy, proszę pana, pan się przebudzi.
5: Znaczy, no nie, chciałbym, żebym dwa razy był się usypiany, no nie, bo to tak to będzie dwa razy zabieg robiony?
6: To i tak dobrze, że pan będzie kontynuowany, a nie przełożony na inny dzień, bo wtedy pan by nic nie mógł jeść.
5: No dobra, dobra, a niech pan mi powie, to jakieś znieczulenie będę miał, czy to po prostu jak się obudzę, to już będę...
6: To już pan mówię, to jest znieczulenie tak zwane, proszę pana, po całości. Pan będzie po prostu spał. Zazwyczaj operacje są robione w tak zwanym ciszy i tak dalej, ale... To przypomnienie u pana doktora na wzięcie tabletki na usienie plackowate, proszę pana, może pana przebudzić.
5: No okej, okay, a jak mnie nie przebudzi?
6: Nie, najczęściej przebudza, proszę pana. Od tygodnia pan doktor już ma takie incydenty i dlatego też wolałam, proszę pana, poinformować wszystkich, którzy są na liście do zabiegu na migdałki.
5: No dobra, no jak się nie da nic inaczej tego zrobić, no to co?
6: No chyba, że coś wymyśli Amelia.
7: Cześć, kochanie, zostałeś wkręcony w Radio SK.
5: Aha, dobra.
7: Kocham cię.
5: Ja cię
7: nie gniewaj.
4: Nosel wkręca w Radiu SK.
3: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
8: Jakby Nosel miał okolicznościowe kartki, to na każdej byłoby napisane: nie gniewaj się. I can't

0: Co ty tam kaszlesz do mikrofonu?
1: Kaszlę, że za momencik będzie godzina 8.
0: A po godzinie 8, no, władujemy kogoś do samolotu, który wkrótce leci z nami na odlot ściśle tajny.
1: No jasność, nie na siłę, to nie porwanie, sami się zgłaszacie w apce naszej.

0: pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
5: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, i co wtedy?
4: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
6: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
7: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
8: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
9: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 6,99 za kilogram. Tak, pomidory na gałązce tylko 6,99 za kilogram, a do tego pieczarki 500 gramów jedynie 4,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
10: Codziennie niskie ceny.
11: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
12: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Termorobot MC Smart z Wi-Fi 1200 W. Z kuponem Lidl Plus aż 900 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 2499 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl, to się opłaca.
16: I po reklamie.

0: Kraśniku przed południe zapowiada się umiarkowanie ciepłe z temperaturą około 15 kresek. Ciemne chmury będą dominować na niebie, ale deszcz raczej nas ominie. Wieczorem temperatura wzrośnie do 17 stopni, jednak uwaga na silny wiatr, który może utrudniać jazdę.
1: Jest 8, SK News, Jakub Krzyżak. Ekstradycja Zbigniewa Ziobry ze Stanów Zjednoczonych może trwać latami. W resorcie sprawiedliwości jeszcze dziś ma się odbyć specjalna narada w tej sprawie. Minister Waldemar Żurek zapowiada, że Polska w najbliższych godzinach wystąpi o ekstradycję byłego ministra sprawiedliwości. Jak teraz mogą wyglądać procedury, to sprawdzał Mateusz Gołębiewski.
2: Podobne sprawy między Polską a USA opierają się na obowiązującej między państwami umowie ekstradycyjnej. Zgodnie z nią sprawę prowadzi Sąd Federalny w USA, który sprawdza m.in. to, czy Ziobro w Polsce może liczyć na uczciwy proces. Nawet jeśli sąd wyraziłby zgodę, to ostatnie słowo należałoby do administracji amerykańskiej. Ekstradycję musiałby zatwierdzić sekretarz stanu USA Marco Rubio.
1: O szczegółach tej sprawy piszemy też na sk.pl. Dron został zabezpieczony i przewieziony na dalsze badania.
3: Do laboratorium kryminalistycznego Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej. Po prostu będą badane wszystkie jego funkcje.
1: Mówi podpułkownik Dariusz Rozkosz z Żandarmerii Wojskowej, która bada sprawę, a chodzi o bezzałogowca znalezionego w weekend na polu w miejscowości Osieka, niedaleko Bartoszyc. Mundurowi chcą też ustalić, skąd wziął się dron i czy to możliwe, by przyleciał z Rosji. Wisła Kraków wraca do Ekstraklasy. Biała Gwiazda przypieczętowała awans piątkową wygraną 2-0 z Chrobrym Głogów. Po ostatnim gwizdku ruszyła wielka feta. Wisła z Ekstraklasy spadła 4 lata temu. Pierwszą ligę w tym sezonie całkowicie zdominowała, ponosząc tylko 3 porażki.

0: Piotr Staszczuk, gmina Dzieskowice, podsumowała działania w ramach programu ochrony ludności cywilnej. Samorząd zakupił m.in. mobilną stację uzdatniania wody, agregat prądotwórczy czy cysternę do transportu wody pitnej. Koszt działań wyniósł prawie 380 tysięcy złotych, a szczegóły znajdziecie na Facebooku samorządu. Już tylko do środy na Kraśnickim Rynku będziemy mogli zobaczyć tradycję Wojska Polskiego z dwudziestolecia międzywojennego. To ekspozycja, którą przygotował oddział IPN-u w stolicy województwa. Szczegóły znajdziecie na Facebooku miasta.
1: No i 8:02. Dzisiaj dodajemy przymiotniki, więc to już jest rozpędzony poranek.
2: No właśnie, i sprawdzamy, jak tam u was. Dzień dobry.
1: Halo, halo.
3: Cześć, Eska. Ja za to czuję się jak koń. Jestem wykończony.
1: Dziękujemy.
2: Patataj, jedziemy dalej.
1: Jedźmy, zróbmy to oczywiście. Co lubi konik jeść najbardziej?
2: Siano.
1: A cukier? To już nie? Nie wiem, naprawdę.
2: Banany.
1: Cukier też chyba, prawda? Kostki. Daj ten cukier, który tam masz. Dla konia naszego.
4: Nie, to nie koń, przepraszam.

0: tutaj Radio Sofia, 9 minut po godzinie 8 w poniedziałek, 11 maja.
1: A do nas przyszła WRK i za chwilę live na TikToczku. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Za chwilę będziemy na live'ie?
1: Tak, tak się muszę ubrać. Popraw się, okularki załóż.
3: Dla odmiany będziesz na żywo.
1: Słuchajcie, no, jeszcze jedno imię damskie, Justyna. Justyna Styczkowska.
3: Właśnie ja cię kręcę, jak ona wygląda. No.
1: Czytam na kolorowych portalach.
4: Że przepraszam, przerywamy program. Ona bierze to samo, co Krzysztof Ibisz.
1: Czy ja mogę w końcu powiedzieć, co przeczytałem?
4: Powiedz. No zaraz możesz powiedzieć.
1: Patrzę na newsa, że Justyna Styczkowska opowiada o kulisach życia z synem.
0: I co tam u nich?
1: I mówi tak: on ma do mnie dużo cierpliwości i ja to doceniam. Koniec cytatu.
3: To u mnie jest centralnie w drugą stronę. Ja mam dużo cierpliwości do mojej córki, ale nie wiem, czy

0: Mr. Know It All, czyli tak zwany Mondrala. Teddy Swim z 15 po 8.
1: Wujek Teddy, fantastycznie jak zwykle wybrzmiał na Antoniewski. No teraz to po 8 zabieramy się za... No właśnie, uważajcie.
2: SK. Odlot ściśle tajny w Radiu SK.
1: Za często mówimy na antenie, że to jest nasza ulubiona akcja. Mamy ich sporo naprawdę, ale to jest jedna
3: ulubionych.
1: Tak, tych ulubionych, no bo to jest coś pięknego. My naprawdę nie wiemy, gdzie lecimy, wy też nie wiecie, gdzie lecicie. Wiemy tyle, że będzie fajnie.
0: I wiemy, że jedyne wejście do samolotu prowadzi przez apkę Eski, więc jeżeli jeszcze jej nie macie, to ściągajcie, no i tam właśnie właśnie do gry.
3: No i zrobiła to Ola, dzień dobry.
4: Dzień dobry, cześć.
3: Cześć. Ola, czym ty się ostatnio zajmujesz po godzinach pracy?
4: Remontowanie mieszkań.
3: Ale to takie hobby, czy raczej twoja robota?
4: Nie, to i chyba nie hobby, nie robota, tylko akurat przymus. I tak sytuacja wygląda życiowo, że trzeba się wziąć i zrobić.
1: Ale co, jakieś stare mieszkanie swoje stwierdziłaś, że wyremontujesz, czy wzięłaś sobie kredyt na całe życie?
4: Nie, to jest mieszkanie mojej przyjaciółki, że radzimy sobie same, mamy TikToka i inne media społecznościowe, to korzystamy po prostu.
1: Remont z TikToka, ludzie kochani!
3: Jedyne rzeczy takie tutorialowe, które są z internetu, no to ja gotuję tylko i wyłącznie i to nie zawsze wychodzi, więc mam nadzieję, że wam wychodzi to lepiej.
4: Samo jest z remontami.
5: Jest taka seria filmów, nie wiem czy widzieliście, gdzie jest paru takich Hindusów, którzy potrafią po prostu w jeden wieczór z piachu zrobić zamek, także to wszystko się da. No.
1: Ale czekaj, co fajnego już zrobiłyście? Położyłyście na przykład płytki?
4: Położyłyśmy.
1: I co?
4: Odcięłyśmy na przykład farbę na ścianie, połowa jest szara, połowa jest biała.
3: Okej.
4: A tak miało być? Czy... Na przyklejanie taśmy albo jakichś różnych wzorków, wyszło średnio.
5: Brzmisz Jankes właśnie jakbyś nie wierzył, wiesz, jakbyś wątpił.
3: Bo Jankes robi remont teraz swojego domu.
1: Czy macie wolny termin, dziewczyny?
4: Oczywiście. Więcej doświadczenia, już będziemy bardziej przygotowane.
3: Ale my tu gadamy o remoncie, a od remontu, wiadomo, od czasu do czasu trzeba odpocząć, więc rozumiem, że chciałabyś polecieć razem z nami.
4: Zgadza się.
3: A kogo zabierzesz ze sobą?
4: No właśnie, Olę, moją przyjaciółkę, z którą robimy ten swój remont.
3: Ale tu się jedna rzecz nie zgadza, bo ludzie w Polsce biorą urlopy po to, żeby robić remont, a wy od remontu chcecie sobie wziąć urlop.
1: Ale to wyremontujemy coś tam, gdzie polecimy, spokojnie.
5: Tak, jak będzie
1: hotelu,
5: impreza,
1: w pokoju.
3: Coś Wiktor popsuje.
5: Ja, bo na przykład może urwę umywalkę i trzeba będzie ją z powrotem przytentegować. Mogę na was liczyć?
4: Chyba aż takich lifehacków nie ma, ale możemy spróbować.
3: Znajdziemy na YouTubie.
5: Mamy dla was bardzo dobrą informację. Lecicie z nami na odlot ściśle tajny!
1: No ona zabiera koleżankę, swoją przyjaciółkę, TikToka i całą resztę.
5: I wiaderko gipsu.
1: Tak, dokładnie.
3: Już pachnę do malowania. Ola, ponieważ my cały czas nie wiemy, dokąd lecimy, to może uruchommy pierwszą podpowiedź i razem wspólnie postarajmy się rzucić jakieś pomysły, dokąd możemy się spakować.
5: Jak co roku, jak zawsze jest z nami przystojny kapitan. Posłuchajcie go.
6: Z tej strony kapitan. W mieście, do którego lecicie, poczujecie się bardzo młodo.
5: I to już? I
1: skąd pochodzi Krzysztof Ibisz?
3: Okej.
5: Czy ty masz jakieś podejrzenia, Aleksandro?
7: Nie wiem,
5: gdzie to może być po tej pierwszej podpowiedzi?
7: Ale co to może być w ogóle? No.
4: Miasto młodości.
3: No. Ja mam pomysł.
5: Sosnowiec?
3: Zabiorą nas do Ciechocinka.
4: Trochę właśnie sanatorium, jakaś woda źródlana.
1: Mamy to, Ciechocinek póki co, ale zobaczymy co jeszcze.

0: Wyobraźni, teraz radio jest w internetach, na TikToku, zapraszamy serdecznie, tam jest nasz live, jeżeli chcecie zobaczyć, kto jest najładniejszy w studiu i jakie Jankes ma okulary, to zapraszamy.
1: Uwaga,
0: bardzo.
1: Podnoszę kurtynę.
2: O nie, Janki, proszę cię.

0: Reklama.
1: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony są. Nowoczesne akcesoria czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: O, masz wiadomość.
3: Tak, Ola i Maciek chcą nas zaprosić na ślub.
2: Super, tylko co im damy w prezencie?
3: Nie mam pojęcia. Kopertę?
2: Taka okazja zasługuje na coś więcej niż zwykła koperta. A może sztabkę złota?
3: Brzmi trochę filmowo.
2: Spokojnie. Sztabkę złota można kupić już za niecałe 200 zł. A to prezent, inwestycja w jednym.
3: Przekonałaś mnie. Tylko gdzie...
2: W Tawex. W jednym z ich salonów lub na tawex.pl.
4: Tawex dla ciebie i twoich bliskich.
5: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
6: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
10: I po reklamie.
11: Przedpołudnie w Kraśniku zapowiada się z pełnym zachmurzeniem, a temperatura wyniesie około 15 kresek. Ciśnienie będzie stabilne, bez większych zmian. Wieczorem i w nocy możliwy silny wiatr, który może utrudniać jazdę, a termometry pokażą 17 stopni.
12: Jest 8.30, SK News, Jakub Krzyżak. Zakażony statek wpłynie dziś do Holandii. Chodzi o wycieczkowca, na pokładzie którego wykryto hantawirusa. Pasażerowie opuścili już pokład i zostali skierowani na 6-tygodniową kwarantannę w swoich krajach. W Holandii statek zostanie zdezynfekowany, do Rotterdamu dotrze za 5 dni. Według WHO na MV Hondius stwierdzono 8 przypadków zakażenia, w tym 3 zgony. 45% Polaków popiera referendum w sprawie zwiększenia władzy prezydenta. Wynika z najnowszego sondażu Polstera dla Superekspresu. Przeciwnego zdania było 43% ankietowanych, szczegóły na se.pl. Wieczorem czekają nas kolejne tenisowe emocje. Iga Świątek w meczu 1/8 finału turnieju w Rzymie zmierzy się z Naomi Osaką, pracującą z byłym trenerem Polki Tomaszem Wiktorowskim. Panie na korcie pojawią się nie wcześniej niż o 18:00.
13: Jan, Wiktor.
14: W Radiu SK.
15: No i pięknie lecimy dalej w poniedziałek. Który dzisiaj? 11 maja już?
16: Musiałeś sprawdzić?
15: Tak, właśnie jakoś tak, no.
16: Słuchajcie, jesteśmy maja. W radiu, jesteśmy na TikToku, ale będziemy też na koncercie Maty, bo w tej godzinie jeszcze rozdamy komuś podwójne zaproszenie.
17: No to w takim razie szybciutko dołączajcie do naszej zabawy, bo za chwilę dzwonimy i będziecie mogli powiedzieć Mata bilety.
16: Mata i data. Szczegóły matowe na sk.pl.
15: A Mata w piątek wystąpi tam, gdzie ona niedawno wystąpiła.
16: Stadion Narodowy i koleżanka Sanach.

0: Dzień dobry Państwu, witamy, 8.38. Na chwilę przenosimy się do pięknego kraju pod tytułem Węgry.
1: Tak jest, dzieje się na Węgrzech, tam nastąpiła zmiana pawiana, który kieruje krajem.
2: Zmiana władzy, chciał powiedzieć kolega.
0: Ja kiedyś grałem w Węgry Birds, to było wspaniałe.
1: No właśnie, Ziobro też
0: grał. A ta gra w ogóle jeszcze jest?
1: Pewnie tak, okay, chyba dobrze, tak.
2: Okazuje się, że nowy premier Węgier pierwszy raz w ten weekend przemówił do narodu. No i jak wiadomo, nie wszyscy mamy węgierską telewizję u siebie w domu, więc ci, którzy oglądali to na TVN24, to mogli się delikatnie zaskoczyć, ponieważ pan tłumacz tak się wzruszył, że przetłumaczył... A zresztą sami posłuchajcie.
3: Zniszczyli naszą gospodarkę ekonomicznie. Całe zapasy ekonomiczne, erotyczne, przepraszam, nie erotyczne, tylko ekonomiczne.
0: Zapasy erotyczne. Zniszczyli wszystkie zapasy erotyczne na Węgrzech?
2: Wszystkie. No to nie.
1: Ale słuchajcie, nie ma co się dziwić. Węgierski to jest najtrudniejszy język w Europie.
4: Coś ty powiedział, że co?
5: No tak gość powiedział, w Budapeszcie i buraki kupił. Radio
6: SK. Reklama. RTV Euro AGD. Kupujesz? Zyskujesz! Teraz 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł na produkty objęte promocją. Na przykład kup smartfon Motorola Moto G57 Power 5G za 1399 zł i zyskaj 100 zł rabatu. Rabat naliczamy od razu. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Promocja do 12 maja. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
7: Dbasz o bezpieczeństwo i wygląd swojego auta? Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów w Kraśniku, ulica Lubelska 117, zaprasza na badania techniczne. Tuż obok myjnia samochodowa, czynna całą dobę oraz mechanika pojazdowa i wulkanizacja. Dla naszych klientów przygotowaliśmy atrakcyjne upominki. Uwaga, nowość! Już teraz wykonujemy badania techniczne w pojazdach rolniczych z dojazdem do klienta. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów w Kraśniku, Lubelska 117.
8: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda. To będzie ostatnia reklama. Co masz?
9: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
8: Chipsy Lays? Dzięki.
9: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
8: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
9: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
10: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
11: I po reklamie.

0: Słuchajcie, ważna sprawa, bo...
1: Dzwoni papuga, mówi, że musi się udać.
0: No pewnie, że się uda. Jak się wchodziło na sk.pl i się zostawiało zgłoszenia a propos maty, no to się uda teraz. Przynajmniej jednej osobie.
2: Proszę, bo tak sobie tutaj...
3: Krzysiu się opluł ze szczęścia.
0: Krzysiu po prostu, on ten poranek wciąga nosem.
4: Wychodzę stąd.
3: Z nami jest Kama, dzień dobry.
5: Hej, hej.
3: Dzień dobry. Ty w sprawie biletów na matę.
0: Tak jest.
5: Dokładnie tak.
3: Kto jest największym fanem maty u ciebie w domu?
5: Moja mama.
0: Jak to? Mama, a nie ty? Co to za odwrócenie historii?
5: Moja młodsza siostra wciągnęła tak w to mamę, że mama stała się większym fanem maty niż moja młodsza siostra, a która ma 13 lat.
3: Który numer kocha najbardziej?
5: Który numer? Jored de Mar.
0: O, piękny kawałek. Piękny. Akurat taki mamuśkowy też. No. No.
3: Wyjdźmy z tego
5: tak,
3: tematu.
5: Dokładnie.
3: Wiktor się rozmarzył. No to rozumiem, że jakbyś dostała bilety na matę, to idziesz z siostrą czy z mamą?
5: Z mamą. No, z mamą, teraz... no bo to mama jest największą fanką.
2: Ale teraz pytanie najważniejsze, bo to będzie na PGE Narodowym, na boisku, na stadionie. Kto stoi w bramce? Mama czy ty?
5: Oj, no to mama.
4: No czyli mama.
5: No to oczywiście, że mama. Ja to tak z tyłu, ja to mamę tylko zabiorę.
3: To my w takim razie poprosimy filmiki, jak tam mama w pierwszym rzędzie pod sceną będzie na macie skakać i śpiewać oczywiście wszystkie piosenki. To już oficjalnie, dziewczyny, możemy wam powiedzieć, że mamy dla was bilety.
5: Super, dziękujemy bardzo.
2: W najbliższy piątek na PGE Narodowym Mata ze swoim show. No, dlaczego też w ogóle no, akurat na PGE Narodowym Mata bardzo lubi grać w piłkę? No to będzie okazja. No.
0: Bardzo prosimy mamę, mam nadzieję, że ona teraz to słucha, jak nie to jej przekaż. Na wszystkich brzydkich wyrazach musi zakrywać ręką ci usta.

0: fajnie tutaj ta gitarka gra w tym utworze. To jest cały czas moje takie niespełnione marzenie, żeby nauczyć się grać na gitarze.
1: To już się nie uda.
0: A na wyjeździe nie uda się? Na odlocie się tajne?
1: W tym wieku mózg nie przyswaja nowych informacji.
0: Kamatisz zawsze lata z gitarą na różne wyjazdy.
2: Dokładnie, ja wyjmuję z kieszeni i mamy.
0: O, czyli super. Lećcie z nami uczyć się grać na gitarze, jeśli chodzi o odlocie się tajne.
1: Przypominamy, zgłoszenia tylko przez apkę. Nie ma przez stronę, nie ma przez wujka, przez ciocię, że ktoś kogoś zna w radiu, poleci. Nie, ściągamy apkę, tam się zgłaszamy i wylatujemy.
2: Zgadza no właśnie, się. Jutro kolejna podpowiedź. Przypominamy, że dzisiejsza podpowiedź to było, że w tym miejscu poczujemy się młodo. Mm-hmm. No i tak obstawiamy między miejscem urodzenia Krzysztofa Ibisza a Ciechocinkiem. Jeszcze nie wiemy, dokąd lecimy, ale fajnie, że możemy lecieć razem z wami.
1: Kolejne podpowiedzi już jutro. Pa!
3: Kama i Wiktor.
4: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Mia! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
8: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
9: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
10: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
11: Play.
12: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
13: Od poniedziałku do środy cukier biały. Kup 5 kg z Kaufland Kart Ekstra.

0: Produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
1: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.

0: Great Brands.
1: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
2: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
3: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
4: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
5: I po reklamie.

0: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Dziś przed południem w Kraśniku czeka nas szare niebo i łagodna temperatura około 14 kresek. Wiatr będzie umiarkowany, więc nie powinien przeszkadzać. Wieczorem jednak spodziewajcie się silniejszego wiatru, a termometry pokażą maksymalnie 17 stopni.
0: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Zbliża się 9:00, SK News, Jakub Krzyżak. Żużlowiec nadal w ciężkim stanie. W nocy przeszedł poważną operację kręgosłupa. To najnowsze informacje po wczorajszym wypadku na zawodach w Gnieźnie. Dramatyczne sceny rozegrały się podczas 5. kolejki Krajowej Ligi Żużlowej. Ze szczegółami Natalia Krystek.
4: Patryk Budniak ze startu Gniezno wciąż jest w szpitalu. Jego stan lekarze oceniają jako ciężki, ale stabilny. 19-latek już wczoraj odzyskał przytomność. Drugi uczestnik zderzenia, Leon Szlegiel ze Śląska Świętochłowice, miał więcej szczęścia. On także trafił na badania do szpitala, ale w jego przypadku skończyło się na potłuczeniach.
3: Policja wyjaśnia okoliczności zdarzenia, a nagrania z niego krążą po sieci. Zdjęcia z miejsca zdarzenia znajdziecie na sk.pl. Wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry ze Stanów Zjednoczonych jeszcze dzisiaj zapowiedział minister Waldemar Żurek. Dziś w resorcie sprawiedliwości specjalna narada w tej sprawie. Rząd ma niewiele możliwości, ocenia w rozmowie z nami politolog profesor Bartłomiej Biskup.
5: Nie sądzę, żeby rząd zdecydował się z tego powodu na jakieś pogorszenie relacji polsko-amerykańskich.
3: Prokuratura zarzuca Ziobrze 26 przestępstw w związku z Funduszem Sprawiedliwości. Jest stresik, mówią ósmoklasiści, którzy właśnie rozpoczynają pierwszy egzamin z języka polskiego.
6: Egzamin jest trudny dla mnie.
7: Stres i podekscytowanie, bo jestem ciekawa, co znajdzie się na tych egzaminach.
3: Mówili ósmoklasiści z Bełchatowa. Dziś polski, we wtorek matematyka, a w środę język obcy. Relacje na żywo z egzaminu mamy dla Was na sk.pl.
0: SK Kraśnik News.
8: I Piotr Staszczuk. Meteorolodzy ostrzegają, cały powiat kraśnicki jest narażony na burzę. Przebywając w pomieszczeniu, pamiętajmy, by zamknąć okna, z parapetów zabrać wszystkie rzeczy i odłączyć od zasilania urządzenia elektryczne. Jak jednak zachować się na otwartej przestrzeni, mówi zastępca komendanta powiatowego PSP w Kraśniku, brygadier Piotr Michałek.
9: Unikajmy wiatr jakichś takich konstrukcji słabych, które w ekstremalnej sytuacji mogą nawet stwarzać dodatkowe zagrożenie.
8: Ostrzeżenie pierwszego stopnia obowiązuje dziś do godzin nocnych.
10: Zagadeczka, kiedy patrzę tak na ciebie, aj?
3: Dla mnie masz styla! Tak jest! Tak.
10: Szanowni Państwo! Po jednej nutce, no dobra, po siedmiu. Trzeci wymiar w tej godzinie w Radiu SK, obiecuję dosłownie za kilkanaście minut na początek. Swedish House Mafia, Michu Sapkowski, witajcie. 9:02, w SC już grają.

0: hit zawsze na czasie od Linkin Park. To Burn It Down na antenie Radia SK. Poniedziałkowe poranki, no dobra, przed południa, 9:18 na zegarach, to taki czas, gdy ledwo się cokolwiek rozumie, prawda? Nawet jak ktoś do nas wyraźnie mówi, w dodatku nawet po polsku. No to ja się zderzyłem z takim czymś otwierającym maila i dowiadując się, że u nas w firmie mail wysłany do wszystkich jest i tu cytat z tematu maila. Nowy wzór ankiety oceny wyboru procesora. Oprócz słowa nowy mamy tu 5 rzeczowników. To nie są łatwe rzeczy, tak to zrozumieć. Słowo procesor tam się pojawia, więc może chcą mi coś zrobić w komputer na przykład. Więc czytam tego maila i dopiero w drugim zdaniu pada słowo kontrahent.
1: I już wiem, że to nie jest do mnie.
0: I już wiem, że może nic z tego nie rozumiem, ale na szczęście nie muszę rozumieć. Dla wszystkich, którzy zderzają się w poniedziałek od rana z korpo rzeczywistością, to pozdrowienia. To w ogóle dla wszystkich, którzy po prostu poniedziałkowo zderzają się z rzeczywistością. Pozdrowienia i powodzenia. Damy radę z takimi hitami jak ten na pewno. Zokaria, czyli Andy Dust i Harris w SC za moment, a później Ed Sheeran.
2: Reklama.
3: Autocenter. Synonim perfekcji w

0: 1. Poczuj. Prawdziwy luksus.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Ósmoklasisto, zespół szkół numer 3 w Kraśniku to ogromne możliwości. Nowoczesne centrum kształcenia zawodowego, doskonale

0: Wybierz przyszłość. Wybierz trójkę. Spot z projektu Nasza Edukacja, Twoja Satysfakcja, dofinansowanego przez Unię Europejską.
1: Już są Dni My Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w My Media Markt. Szczegóły w regulaminie.

0: 19,99. Już jutro w KFC.
1: Izolacje natryskowe pianą PUR. Ocieplamy poddasza, dachy, ściany, fundamenty, garaże blaszane i kontenery. Innowacyjna metoda docieplenia. Już w Klaśniku. Bez mostków termicznych. Nie chłonie wilgoci. Odporna na szkodniki. Nie osiada jak inne materiały izolacyjne. Trwała i niezawodna. Oszczędzaj energię latem i zimą. Zamów darmową wycenę. 785-967-448. To wszystko w lokalnej firmie. Buster Wood. Profesjonalnie docieplimy twój dom.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Uwaga, Kraśnik! Już 16 maja o 9:00 setne otwarcie sklepu Pszczółka Express. Urzędowska 44. Promocje, oferta budowlana i wszystko, czego potrzebujesz. Szybko i blisko. Pszczółka Express. Rośniemy razem z wami.
2: Pszczółka. Dom, ogród i więcej.
4: I po reklamie.

0: Armin van Buuren i Come Run Again. Jeden z hitów, które lubię wam grać i jeden z hitów, który na pewno w jakimś bardzo dzikim remiksie mógłby pojawić się w końcu u niego w ramach Estate of Trance. U niego, czyli u Armina van Buurena. Przypomnę, Estate of Trance na antenie Radia SK w ramach naszego legendarnego, powracającego w piątki po godzinie 20 pasma SK Live Remix. Najpierw 2 godziny dobrze zmiksowanych i zremiksowanych hitów, a później między innymi Estate of Trance. Ale jakby było mało. Moi drodzy, odpalacie apkę, o której wam mówimy, za darmo, do pobrania, na jeden system, na drugi system i tam jest w ogóle cały stream SK Live Remix. I w ramach tego streamu, słuchajcie, może teraz, słuchajcie, spróbuję go włączyć na chwilkę, poczekajcie. A teraz akurat Robin Schulz. Jeśli macie ochotę na EDM-owe, taneczne, dance'owe brzmienia, takie w najlepszym stylu od najlepszych DJ-ów na świecie, to można wbić na naszą apkę i tam sobie posłuchać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Kiedy tylko chcecie, gdzie tylko chcecie, jeśli macie internet. SK Live Remix. Maneskin w Radiu SK. Za moment, a później Bledka i świetne. Komu miałabym powiedzieć?
1: Autopromocja.
2: Niektórzy nie dowierzają.
3: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
2: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
4: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
2: A są tacy, którzy po prostu grożą.
3: No, zabijecie po prostu.
2: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
1: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser królewski 135 gramów. Teraz aż 77% taniej za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena sprzed obniżki 6,49. Produkt objęty limitem. Abelassan oliwa z oliwek Virgin 750 ml. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Co masz?
10: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
9: Chips Lays? Dzięki.
10: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
9: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
10: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
11: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
12: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
13: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
12: A w środku?
13: Ogromny bagażnik, 604 litry.
12: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
13: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
14: Kia. Movement that inspires.
15: I po reklamie.

0: Billy S i Swim w Radiu SK. Tuż przed godziną 10, po 10 kolejna dawka hitów na czasie. Doktor Michu poleca. Ragged Bowman i Human na początek.
1: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.

0: innowacyjna metoda docieplenia już w Kraśniku. Bez mostków termicznych, nie chłonie wilgoci, odporna na szkodniki, nie osiada jak inne materiały izolacyjne, trwała i niezawodna. Oszczędzaj energię latem i zimą. Zamów darmową wycenę 785-967-448. To wszystko w lokalnej firmie Buster Boot. Profesjonalnie docieplimy Twój dom.
1: Panie Pascalu, ma Pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
2: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Ósmoklasisto, interesuje Cię gotowanie z pasją? Chcesz się zajmować zwierzętami? Myślisz o ekologii? Chcesz zdobyć wykształcenie rolnicze? Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku zaprasza do podjęcia nauki w branżowej szkole pierwszego stopnia oraz technikum na kierunkach. Technik żywienia i usług gastronomicznych, technik weterynarii, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik rolnik. Sprawdź ofertę na stronie i Facebooku ZSCKR Potoczek.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero tylko 6,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pinos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. Szczegóły w aplikacji.
7: Lidl. To się opłaca.
8: I po reklamie. Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: W Kraśniku przed południe zapowiada się pochmurno, ale spokojnie. Temperatura osiągnie około 15 kresek, więc będzie dość przyjemnie. Później wieczorem spodziewajcie się silniejszego wiatru, który może utrudniać jazdę. W nocy temperatura spadnie do 17 stopni.
8: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
11: Minęła 10:00, SK News, Jakub Krzyżak. 6-letnie dziecko potrącone na parkingu w Zakopanem. Do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem na jednym z prywatnych parkingów.
12: 13-letni mężczyzna wykonujący manewr zawracania najechał na siedzące przed maską pojazdu 6-letnie dziecko.
11: Mówi Roman Wieczorek z zakopiańskiej policji. Mimo natychmiastowej pomocy chłopiec nie przeżył. Kierujący był trzeźwy. Policja i prokuratura prowadzi śledztwo w tej sprawie. Zakażony statek wypłynie dziś do Holandii. Chodzi o wycieczkowca, na pokładzie którego wykryto hantawirusa. Pasażerowie opuścili już pokład i zostali skierowani na 6-tygodniową całkowitą kwarantannę w swoich krajach.
13: Hantawirus ma dwie postaci. Ta postać, o której mówimy teraz, czyli wirus Andes, jest bardzo niebezpieczna. Sięga śmiertelność nawet 50%.
11: Mówi główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski. W Holandii statek zostanie zdezynfekowany. Do Rotterdamu dotrze za 5 dni. Według WHO na MV Hondius stwierdzono 8 przypadków zakażenia, w tym 3 zgony. Musieli zmierzyć się w konkurencjach wymagających precyzji, refleksu i opanowania. Za nami pierwsze w historii Radomia mistrzostwa kierowców autobusów. W weekendowych zawodach wzięło udział 30 osób. Zwyciężył Michał Czerwiński.
14: Nie spodziewałem się, że wszystkich pokonam. Myślałem, że będzie tak w pierwszej dziesiątce. Jakbym był, to bym był zadowolony. A że jest pierwsze miejsce, no to super.
15: Kacper Przegaliński, pasażerowie mogą zobaczyć, z jakimi rzeczami mierzymy się, bądź możemy się zmierzyć. Dlatego pokazujemy, że jesteśmy do tego przygotowani.
11: Na miejscu była nasza reporterka Daria Żurowska.
16: SK Kraśnik News.
17: I Piotr Staszczuk, Stal Kraśnik z dobrą passą. Niebiesko-żółci dopisali kolejne 3 punkty po spotkaniu z drugą drużyną Krakowi. Mecz zakończył się wynikiem 2-1. Bramki zdobyli Sasza Martinez i Mateusz Duarte. Darmowe badania wzroku w Trzydniku Dużym to czeka nas już 22 maja. Autobus zatrzyma się na parkingu przy Urzędzie Gminy między 13.30 a 14.30. Wcześniej trzeba się zapisać telefonicznie. Szczegóły znajdziecie na Facebooku samorządu.
18: Pamiętam, jak zagrałem ten numer i ktoś powiedział, ale to siadło. Przepraszam, napisał na eskowym messengerze Jeeps i spółka, czyli win. Oto jak siadło, to wstanie. Już za chwilę gram ten numer. Będzie też męskie granie. Orkiestra 2026, czyli Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino, czyli nareszcie. 10:02, no już prawie 3 na zegarach, a my gramy. Rag & Bone na początek. Michu, witajcie.

Radio SK.

0: Niektórym ten motyw muzyczny kojarzy się z Michaelem Jacksonem, a niektórym już tylko z Rihanną. Tak czy inaczej, Don't Stop the Music, jeden z hitów zawsze na czasie, który mamy dla Was. Mówiliśmy już o tym dzisiaj, ale powtórzmy. Piłkarska FC Barcelona z lewym i szczęsnym składzie, z mistrzostwem Hiszpanii po zwycięstwie w El Clasico 2-0. No i Canal Plus po meczu złapał mistrzowskich chłopaków na wywiad. No i to pytanie musiało paść.
1: Robert, to pytanie muszę Ci zadać. Twój kontrakt wygasa za 51 dni.
2: No sobie tak obliczyliście. Dzieci tam są, weź, Ania wołała.
3: Czyli mam jeszcze
1: pytanie. Ania, co mówiłaś?
3: Czekaj.
0: To oczywiście szczęsny. Patrz, patrz, ptaszek, ptaszek. Na szczęsnego zawsze można liczyć. Swoją drogą Wojtek radził lewemu, żeby poszedł na emeryturę, bo wtedy pojawiają się najlepsze oferty. Wie chłopak, co mówi, naprawdę. A lewy mówi, że jeszcze ma czas na decyzję. Joy End of Beginning, wreszcie za moment, później Illenium i Ellie Goulding, czyli Don't Want Your Love. To wszystko wesce.
4: Autopromocja.
5: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
6: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
4: Tylko w Radiu SK.
6: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
7: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
4: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Hej, ósmoklasisto! Masz już plan na przyszłość? Chcesz szybko ogarnąć konkretny zawód, który da Ci realną kasę? Wbijaj do technikum i branżówki w Urzędowie. Informatyk, handlowiec, a może fryzjer albo kucharz. Mamy to wszystko! Cukiernik, rolnik, budowlanka. Wybór jest Twój. Jesteś dorosły i chcesz się uczyć? Przyjdź do liceum dla dorosłych albo do szkoły policjalnej. W Urzędowie nauczysz się fachu od A do Z. Sprawdź stronę internetową Zespołu Szkół w Urzędowie. Czekamy na Ciebie! Spot z projektu Nasza Edukacja, Twoja Satysfakcja, dofinansowanego przez Unię Europejską.
10: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: To będzie ostatnia reklama.
11: Castorama!
12: Teoria
13: i praktyka.
12: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
13: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
12: Tak?
13: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej! Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: I po reklamie.

0: Ach, ile było tańczone do tego numeru. No dobra, tańczone to zdecydowanie za dużo powiedziane. ATB, You're Not Alone na antenie Radia SK. Trwa The Final Chapter, czyli trasa koncertowa, show ATB. Trwa i zagości niedługo w Polsce od 28 sierpnia w Bydgoszczy, później między innymi Kraków, Szczecin, Rzeszów, Wrocław, Poznań, Warszawa, Łódź. Dobra, przeczytam wszystkie. Gdynia, Białystok, Lublin i 12 grudnia w Katowicach. Finał, jeśli chodzi o polską część. The Final Chapter, czyli ostatni rozdział. Ja się nie doszukałem, ale podobno nie chodzi o to, że ATB przychodzi na emeryturę, a jedynie o to, że na ten moment to jest ostatni album, który stworzy. O, wiadomo, jak to jest z tymi ostatnimi albumami. Mnóstwo artystów miało mnóstwo ostatnich albumów. Miejmy nadzieję, że tak samo będzie i tym razem. ATB za nami, za chwilę Alex Warren i Carry You Home, a później Calvin Harris w SC.
1: Radio SK. Reklama.
2: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
3: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
4: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
5: A właśnie, że pasuje.
6: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
7: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
8: O, masz wiadomość.
9: Tak, Ola i Maciek chcą nas zaprosić na ślub.
8: Super, tylko co im damy w prezencie?
9: Nie mam pojęcia. Kopertę?
8: Taka okazja zasługuje na coś więcej niż zwykła koperta. Może sztabka złota?
9: Brzmi trochę filmowo.
8: Spokojnie, sztabkę złota można kupić już za niecałe 200 zł. A to prezent, inwestycja w jednym.
9: Przekonałaś mnie. Tylko gdzie...
8: W Tawex, w jednym z ich salonów lub na tawex.pl.
10: Tawex dla ciebie i twoich bliskich.
11: Autocenter. Synonim perfekcji.

0: poczuj. Prawdziwy luksus.
1: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
2: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Dbasz o bezpieczeństwo i wygląd swojego auta? Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów w Kraśniku, ulica Lubelska 117, zaprasza na badania techniczne. Tuż obok myjnia samochodowa, czynna całą dobę oraz mechanika pojazdowa i wulkanizacja. Dla naszych klientów przygotowaliśmy atrakcyjne upominki. Uwaga, nowość! Już teraz wykonujemy badania techniczne w pojazdach rolniczych z dojazdem do klienta. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów w Kraśniku, Lubelska 117.
6: I po reklamie.

0: Duet, który łączy pokolenia i brzmi naprawdę świetnie. Madonna i Sabrina Carpenter, Bring Your Love w Radiu SK tuż przed 11:00, po 11:00. Czyli Dracula w remiksie, Tame Impala i Jenny wam zagram.
1: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięs.

0: Reklama.
1: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2900.

0: poniedziałek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W poniedziałek chleb wiejski tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Już trwa Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
2: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
3: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
2: Sprawdź to sam, Checkit Out kusi ceną każdy dział.
3: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Uwaga, Kraśnik! Już 16 maja o 9:00 setne otwarcie sklepu Pszczółka Express. Urzędowska 44. Promocje, oferta budowlana i wszystko, czego potrzebujesz. Szybko i blisko. Pszczółka Express. Rośniemy razem z Wami.
6: Pszczółka. Dom, ogród i więcej.
7: I po reklamie.
8: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Dziś w Kraśniku ciepło, termometry pokażą 20 kresek, ale gęste chmury nie opuszczą nas przez cały dzień. Powietrze w normie, więc oddychamy spokojnie. Wieczorem wiatr nabierze siły, co może utrudniać jazdę. W nocy temperatura spadnie do 17 stopni.
8: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
11: Minęła 11, czas na SK News. Jakub Krzyżak. 200 strażaków wciąż monitoruje i dogasza pożar Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Jutro minie tydzień od pojawienia się ognia w tym miejscu. Na czym będą dziś koncentrować się strażacy, sprawdził nasz reporter Jacek Werner.
12: Na miejscu pracuje wciąż około 200 strażaków. Przeczesują las w poszukiwaniu zarzewi ognia, przekopują je i dozorują pogorzeliska. Dziś mają tak skontrolować kolejnych 450 hektarów. Wykorzystują m.in. drony z systemem termowizji.
13: Mamy do dyspozycji jeszcze moduł GFF. Nasz województwa lubelskiego.
12: Mówi starszy kapitan Mateusz Małyszek z Biłgorajskiej Straży Pożarnej. Mimo opadów Ściółka dalej jest sucha. Strażacy liczą na kilkudniowy deszcz. Najbliższe opady w tym miejscu spodziewane są jutro.
11: Wojewódzka 849 na tym odcinku wciąż pozostaje zamknięta. Teraz uroczystość w Pałacu Prezydenckim. Karol Nawrocki wręczył właśnie nominacje sędziowskie. Otrzymały je łącznie 162 osoby. Nazwiska nowych sędziów zostały ujawnione dopiero w trakcie wydarzenia. Kraków wrócił do tradycji sprzed trzech wieków. W weekend w Barbakanie po 216 latach przerwy uroczyście otwarto bramy miasta.

0: Tak będzie już codziennie. Uroczyście otwierana będzie brama kleparska.
1: SK Kraśnik. Na czasie.
2: I Piotr Staszczuk. W ten weekend odbędzie się wyjątkowy wernisaż wystawy pokonkursowej. Mowa o pierwszym kraśnickim konkursie fotograficznym imienia Marka Nasiatki. Organizatorzy wybierali spośród 700 zgłoszonych prac. Te, które najszybciej skradły serca jury, będziemy mogli obejrzeć już w ten piątek. Wystarczy wybrać się do Galerii Trójka w Centrum Kultury i Promocji w Kraśniku. Wernisaż rozpocznie się o godzinie 18. Udział jest bezpłatny, a szczegóły znajdziecie na Facebooku CKIP.
3: Propozycja ode mnie? Zostańcie z nami, bo warto. Ed Sheeran i Azizam, później Kungs i Galaxy. No i oczywiście w ramach Wszystkie Hity Zaczynają się w SC. Nowy numer od Macieja Musiałowskiego. A na początek Tame Impala i Jenny. Michu Sobkowski, witajcie. Wow!

0: i Ben Hollow, hity na czasie po godzinie 11 w Radiu SK. Czy można, korzystając tylko z samouczków w internecie, położyć płytki w remontowanym mieszkaniu? No, oczywiście, że można. Ale czy zrobi się to dobrze, to już zupełnie inna historia, o czym przekonują Ola z koleżanką. Dziewczyny razem remontują właśnie mieszkanie i same już właśnie korzystając z tutoriali położyły płytki. Jak twierdzi Ola, no średnio im poszło. Ale te remontowe umiejętności, jak rano przekonywał Wiktor, mogą się przydać. Gdzie? Podczas odlotu ściśle tajnego.
1: Może urwę umywalkę i trzeba będzie ją z powrotem przytentegować. Mogę na was liczyć?
2: Chyba aż takich lifehacków nie ma, ale możemy spróbować.
1: Mamy dla was bardzo dobrą informację. Lecicie z nami na odlot ściśle tajny!
2: Super!
0: I ściśle fajny. Krótko mówiąc, wiadomo kiedy, wiadomo z kim, ale nie wiadomo dokąd będzie ta podróż. Ale pierwsze dwa miejsca w ciemno już zajęte. Mamy ich jeszcze sporo. Zgłoszenia w aplikacji Radia SK. Za chwilę Benson Boone, Sorry I'm Here For Someone Else, a później Bledka i Dwa Dni Wesce.
3: Radio SK. Reklama.
4: Używane samochody kupować warto w AAA Auto. Wejdź na aaauto.pl i sprawdź, o ile taniej kupisz samochód na naszej stronie i w salonie. Lublin Chemiczna 5. Kupuj taniej. Teraz ponad 1500 samochodów w obniżonych cenach na aaauto.pl. Wchodzisz, wybierasz, kupujesz. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Sprawdź ceny na aaauto.pl lub zadzwoń bezpłatnie na 800 033 000.
5: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
6: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
5: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
7: Ten zabójca nie popełnia błędów.
5: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
8: Ósmoklasiści, zastanawiacie się co dalej? Zespół szkół imienia Jana Pawła II w Annopolu to twój najlepszy wybór. Kościuszki 22, zapamiętaj. Branżowa szkoła, technikum ekonomiczne? Sam wybierasz. Nauka, praktyka i realny zarobek już w trakcie szkoły. Rodzice to szansa na pewną przyszłość waszego dziecka. Oferujemy też edukację dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. Zdobądź zawód, zarabiaj i rozwijaj się. Zespół szkół w Annopolu. Twoja przygoda zaczyna się właśnie tutaj. Spot z projektu Nasza Edukacja, Twoja Satysfakcja, dofinansowanego przez Unię Europejską.
9: Autocenter. Synonim

0: Poczuj. Prawdziwy luksus.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Izolacje natryskowe Pianą Pur. Ocieplamy poddasza, dachy, ściany, fundamenty, garaże blaszane i kontenery. Innowacyjna metoda docieplenia już w Kraśniku. Bez mostków termicznych, nie chłonie wilgoci, odporna na szkodniki, nie osiada jak inne materiały izolacyjne. Trwała i niezawodna. Oszczędzaj energię latem i zimą. Zamów darmową wycenę 785-967-448. To wszystko w lokalnej firmie Buster Boot. Profesjonalnie docieplimy Twój dom.
3: I po reklamie.

0: się wszyscy!
1: Do tej pory ten artysta bardziej dał się nam poznać jako aktor za rolę w Sali Samobójców Hater. Dostał nawet swego czasu nominację do polskich nagród filmowych za najlepszą główną rolę męską. Ale Maciej Musiałowski, bo to o nim mowa, również śpiewa i zaśpiewa dla Państwa już za chwilę, szanowni Państwo. Będzie to numer Flora o jego pierwszej dziecięcej miłości, to utwór o pierwszej ważnej relacji mojego życia, tak mówi artysta, o relacji, która mnie ukształtowała, to utwór o tęsknocie za czymś, co w pamięci zachowane jest jako święte i czyste. Maciej Musiałowski, Flora, bardzo proszę.

0: kompletnie nie wierzę, że mieliby nie wykonać tego numeru podczas Warsaw Music Festival już 17 czerwca, czyli za miesiąc z hakiem, właśnie w stolicy Black Eyed Peas. W ramach tego festiwalu i akurat tego dnia również na tej scenie Kacperczyk, Trips i m.in. Calvi i Remi. A to jeden z trzech festiwalowych dni. 13 i 20 czerwca też będzie się w stolicy działo dużo. Zaproszenia, karnety, bilety, no, słuchajcie nas uważnie. Za chwilę wesce Taylor Swift, The Fate of Ophelia, a później Stromae i Papa Uty.
1: Radio SK. Reklama.
2: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony są. Nowoczesne akcesoria czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
3: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
4: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
7: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
8: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
9: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: I po reklamie.

0: Thank you, DJ.
1: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.

0: No i zobaczcie, jak szybko to przedpołudnie minęło w Esce. Jakbyśmy szybkim samochodem się poruszali. Fast Cars and Superstars, czyli Christian Marki w Radiu SK tuż przed rodziną 12. Kasia Węsielska z wami po 12 i popołudnie ze Ską. I hity na czasie Somber i Back to Friends na początek. Michu Sobkowski. Mam nadzieję, że jutro słyszymy się po 9. Cześć.
1: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.

0: 57 Power 5G za 1399 zł i zyskaj 100 zł rabatu. Rabat naliczamy od razu. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Promocja do 12 maja. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
1: I po reklamie.
2: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Przed nami ciepłe popołudnie w Kraśniku z temperaturą sięgającą 20 kresek. Niebo będzie pokryte gęstymi chmurami, a wiatr da się we znaki. Wieczorem i w nocy wiatr jeszcze bardziej przyspieszy, co może utrudniać jazdę. Temperatura spadnie do 16 stopni.
2: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
5: Południe, Agata Chruściak, zapraszam. Policja bada przyczyny dramatycznego wypadku w Gnieźnie podczas zawodów żużlowych. Zawodnik startu Patryk Budniak szczepił się motocyklami z Leonem Szlegielem ze Śląska Świętochłowice. 19-latek wyleciał w powietrze i spadł na busa. Służby ustalają, czy winę za wypadek ponoszą organizatorzy. Mówi Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji.
6: Zabezpieczyli dokumenty dotyczące licencji toru i dopuszczenia go do zawodów. Przesłuchali świadków, a także zabezpieczyli monitoring.
5: A zawodnik przeszedł już operację kręgosłupa. Polska idzie do TSUE z powodu umowy z Mercosurem. Warszawa skierowała do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości skargę na umowę handlową z grupą krajów Ameryki Południowej. Rząd chce też wstrzymania stosowania porozumienia do czasu wydania wyroku przez sędziów z Luksemburga.
7: Wiceszef MSZ Marcin Bosacki poinformował w Brukseli, że skarga została wysłana do Luksemburga w niedzielę wieczorem. Polska argumentuje w niej, że umowa z Argentyną, Brazylią, Paragwajem i Urugwajem może uderzyć w polskie i europejskie rolnictwo. Szef resortu rolnictwa Stefan Krajewski podkreślił we wpisie na portalu X, że Polska jest jedynym krajem Unii, który zdecydował się zaskarżyć porozumienie do TSUE.
5: O czym informował Mateusz Gołębiewski. Zmierzyli się z testem i bajkami robotów Lema. Za ósmoklasistami egzamin z języka polskiego. Pierwszy z trzech sprawdzianów na koniec podstawówki.
8: Jak ktoś się uczył, no to było łatwo. Łatwo. Było o wiele łatwiejsze niż egzamin próbny.
9: No, lekki stresik był.
5: Słyszymy od ósmoklasistów z Kielc. Jutro uczniowie napiszą egzamin z matematyki, a w środę język obcy.
10: SK Kraśnik. Na czasie.
11: I Piotr Staszczuk, miłośnicy planszówek z Trzydnika Dużego mogą uszykować się do wspólnej zabawy z mnóstwem nowości. Mowa o klubie gier planszowych, który rozpoczął sezon 2026. Jak zapewniają organizatorzy, to miejsce, gdzie spotykają się pasja i zabawa. Do klubu mogą dołączyć zarówno ci, którzy kochają już planszówki, jak i ci, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę z tym rodzajem rozgrywki. To dziś o 14:00. Szczegóły znajdziecie na Facebooku Gminnego Ośrodka Kultury w Trzydniku Dużym.
12: 2 minuty po godzinie 12:00. Podobno ma być już tylko lepiej, przynajmniej jeżeli chodzi o liczbę zadań na ten tydzień. A nie, to chyba w drugą stronę. To znaczy, że będzie ich tylko więcej. To może dla niektórych i lepiej. Są Back to Friends, Britney Spears w tej godzinie. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: 15 minut po 12. To Britney Spears, Born to Make You Happy. Za nami w Radiu SK. Ostatnio mam takie przemyślenia, że my wszyscy mieszkamy w tym samym domu. Do takich wniosków dochodzę, kiedy rozmawiam na przykład z wami, bo w każdym domu dzieje się, uwaga, dokładnie ta sama magia, o ile najczęściej mieszka się z kimś i co do tego najczęściej płci przeciwnej. Na przykład rolka po papierze toaletowym magicznie nie chce dać się wynieść z łazienki przez osobę, która ten papier zużyła. Nigdy. I ona tam tak leży. Ubrania też magicznie leżą na wszystkich meblach, chociaż do kosza na bieliznę albo do szafy to są tak w przybliżeniu jakieś 3 kroki. A także farby, taśmy, pędzle od pół roku nie chcą trafić ze sklepu do domu, żeby zamalować ten jeden kawałek sufitu, który na to czeka już naprawdę od wielu miesięcy. No i normalnie to byśmy ze względu na tę magię cały czas chodzili źli, ale jest jedno zaklęcie, które tę całą złość też równie magicznie wymazuje. To zaklęcie to jest miłość, którą teraz właśnie autorą tej magii w waszym i w swoim imieniu na antenie Radio SK wyznaję. Bibi Rexha, Faithless, New Religion, za chwilę u nas.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane. Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
1: Tylko w Radio SK.
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
5: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips, aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
7: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum 2 rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
8: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
9: A w tobie?
8: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
10: Hej, ósmoklasiści! Szukacie szkoły, która wzniesie was na wyżyny? Szkoła na Górce. Ponad 100 lat tradycji czyni nas mistrzami. Rozwiniecie skrzydła i pewnie zdacie maturę. Górka to szkoła marzeń. Zespół szkół numer 1 w Kraśniku to szkoła, jakiej potrzebujesz. Nowoczesna, bezpieczna i twoja. Wejdź na Górkę. Szczegóły na stronie www oraz Facebooku. Spot z projektu Nasza Edukacja, Twoja Satysfakcja, dofinansowanego przez Unię Europejską.
11: Dbasz o bezpieczeństwo i wygląd swojego auta? Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów w Kraśniku, ulica Lubelska 117, zaprasza na badania techniczne. Tuż obok myjnia samochodowa, czynna całą dobę oraz mechanika pojazdowa i wulkanizacja. Dla naszych klientów przygotowaliśmy atrakcyjne upominki. Uwaga, nowość! Już teraz wykonujemy badania techniczne w pojazdach rolniczych z dojazdem do klienta. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów w Kraśniku, Lubelska 117.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11.
15: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: Ósmoklasisto, interesuje Cię gotowanie z pasją? Chcesz się zajmować zwierzętami? Myślisz o ekologii? Chcesz zdobyć wykształcenie rolnicze? Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku zaprasza do podjęcia nauki w branżowej szkole pierwszego stopnia oraz technikum na kierunkach. Technik żywienia i usług gastronomicznych, technik weterynarii, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik rolnik. Sprawdź ofertę na stronie i Facebooku ZSCKR Potoczek.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bajoportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
19: I po reklamie.

0: Przejdźmy w takim razie tym tropem. Cały czas Oskar Sims w Radiu SK, 22 minuty, zostało jeszcze do godziny 13. Cały czas mogłabym robić, tu stawiam trzy kropki, a wy musicie teraz dokończyć. Można też zamienić to na nie robić. Byleby cokolwiek nagrać, głosówki na SK-owym Messengerze czekają, gadżety SK-owe do zgarnięcia także czekają, bylebyście dali znać, co możecie robić cały czas. Cały czas mógłby być weekend, odpowiedź zajęta przeze mnie. Żaden szef nie podpisze się pod tym, więc chyba nawet nie ma sensu próbować. Sanach za chwilę u nas.
1: Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 6,99 za kilogram. Tak, pomidory na gałązce tylko 6,99 za kilogram, a do tego pieczarki 500 gramów jedynie 4,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
3: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
4: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści pięcioro suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak. Tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
5: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
6: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz telewizor Samsung OLED 65 cali 4K Ultra HD za 4749. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5399.

0: Great Brands.
1: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
2: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 14,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: I po reklamie.

0: Cruel, Don't Say That w Radio SK 5 minut do 13. Po tej 13 sprawdzimy, co moglibyście robić cały czas, bo przyszło sporo nagrań i niektóre bardzo zaskakujące. Mam swoją teorię na ten temat, ale więcej o tym powiem po 13. Wtedy też zagramy między innymi Harry'ego Stylesa w Esce.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama. My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
1: Można poinformować po prostu.
2: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
3: No w sumie.
4: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Uwaga, Kraśnik! Już 16 maja o 9:00 setne otwarcie sklepu Pszczółka Express. Urzędowska 44. Promocje, oferta budowlana i wszystko, czego potrzebujesz. Szybko i blisko. Pszczółka Express. Rośniemy razem z Wami.
7: Pszczółka. Dom, ogród i więcej.

0: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia, proszę zwrócić się do swojego lekarza.
1: Keno kręci nas już 18 lat.
2: A my się rozkręcamy.
1: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
3: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
4: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
3: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
2: Ale to kręci.
1: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Castorama!
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
5: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
6: Tak?
5: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja.

0: jakość na bogato.
1: I po reklamie.
2: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: W Kraśniku poniedziałkowe popołudnie przyniesie nam zachmurzone niebo, a termometry wskażą przyjemne 20 kresek. Wieczorem sytuacja się zmieni, bo nadciągnie silny wiatr, który może trochę namieszać na drogach. W nocy temperatura spadnie do 16 stopni.
2: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
5: 13. Agata Chruściak, zapraszam. Śledczy zarzucają sądom opieszałość w sprawie Zbigniewa Ziobry. Prokuratura Krajowa zajmuje się wyjazdem byłego ministra sprawiedliwości do USA i sprawdza, czy ktoś pomagał Ziobrze w ucieczce. Śledczy od miesięcy zabiegają o to, aby Ziobro był poszukiwany europejskim nakazem aresztowania, ale wniosek...
6: Do dnia dzisiejszego nie został rozpoznany. No i to jest powód, dlaczego Zbigniew Ziobro nie jest poszukiwany międzynarodowo.
5: Zaznacza Przemysław Nowak z Prokuratury Krajowej. Śledczy zarzucają Zbigniewowi Ziobrze, że jako minister kierował zorganizowaną grupą przestępczą. Chodzi o wielomilionowe nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Jutro na stacjach będzie taniej. Minister energii podał nowe ceny maksymalne. I tak za 95 zapłacimy nie więcej niż 6,30 za litr, za 98 6,81, a za litr oleju napędowego 6,93 zł. Cztery młode bociany pojawiły się w gnieździe w nietulisku dużym w Świętokrzyskiem. Życie ptasiej rodziny podglądają internauci dzięki transmisji online.
7: Są nawet propozycje, żeby nadać imiona tym bocianom, czyli jest wielkie zainteresowanie.
5: Mówi burmistrz Kunowa Lech Łodej. Dawniej gniazda znajdowały się na drzewach, ale niszczyły je wichury, dlatego mieszkańcy przygotowali teraz dla bocianów nowe miejsce, specjalne gniazdo na słupie.
8: SK Kraśnik. Na czasie.
9: I Piotr Staszczuk, zapraszam. Przed nami kolejna odsłona konkursu wokalnego, który rusza pod hasłem A ja śpiewam. Będzie to już 11. edycja muzycznej imprezy. Udział mogą zgłosić zarówno przedszkolaki, jak i uczniowie szkół podstawowych terenu gminy Trzednik Duży. Jeżeli jesteście zainteresowani podzieleniem się swoją muzyczną pasją i talentem wokalnym z szerszą publicznością, zapiszcie datę 20 maja. Zapisy potrwają jeszcze do piątku. Szczegóły na Facebooku Gminnego Ośrodka Kultury w Trzedniku Dużym.
10: Można albo iść w kierunku lunchu. Ci, którzy są na home office, to już pewnie ugotowali obiad z trzech dań, albo w kierunku spotkania, albo w kierunku znowu biurka. Trzy opcje dla wszystkich, którzy są w pracy na 2 minuty po 13:00. Harry Styles, As It Was, dla wszystkich niezmiennie już teraz. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: Roma, Roma, ma gaga, ulala, what you been romance.
1: W środku nocy obudzona byłabym w stanie właśnie tę końcówkę zaśpiewać. Lady Gaga, Bad Romance w Radiu SK. Gramy wam najlepsze hity. Damiano David będzie najlepszym przykładem. Pytałam o to, co moglibyście robić cały czas. Jest jedna odpowiedź, która mnie bardzo zaskoczyła.
2: Ja bym mógł cały czas pracować. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie.
1: No przepraszam bardzo, mam nieodparte wrażenie, że szef, kiedy nagrywałeś Fabian tę wiadomość, to stał obok i patrzył i słuchał bardzo uważnie.
3: Radio SK. Reklama. Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony? Są! Nowoczesne akcesoria? Czekają! Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to! Nie czekaj na ostatnią chwilę! Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
4: Autocenter. Synonim perfekcji.

0: Poczuj. Prawdziwy luksus.
1: Ósmoklasisto, Kraśnicki Rej zaprasza. Szukasz szkoły z przyszłością? Mamy profile: matematyczno-fizyczny, biologiczno-chemiczny, lingwistyczny, matematyczno-geograficzny, politologiczno-prawniczy, a może technik, ekonomista lub informatyk? Przyjazna atmosfera, szacunek, nauka na jedną zmianę, rozwój pasji i świetni ludzie? To właśnie Rej. Nie zwlekaj, my już tu jesteśmy. Czekamy na ciebie. Rej jest okej. Spot z projektu Nasza Edukacja, Twoja Satysfakcja, dofinansowanego przez Unię Europejską.
2: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14 T5G, bo w Play płacisz mniej.
3: Play.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Izolacje natryskowe Pianą Pur. Ocieplamy poddasza, dachy, ściany, fundamenty, garaże blaszane i kontenery. Innowacyjna metoda docieplenia już w Kraśniku. Bez mostków termicznych, nie chłonie wilgoci, odporna na szkodniki, nie osiada jak inne materiały izolacyjne. Trwała i niezawodna. Oszczędzaj energię latem i zimą. Zamów darmową wycenę 785-967-448. To wszystko w lokalnej firmie Basterbud. Profesjonalnie docieplimy Twój dom.
6: I po reklamie.

0: To Timbaland Promises na antenie Radio SK, 24 minuty do godziny 14. Co moglibyście robić cały czas? O to pytałam. No, pojawiła się taka odpowiedź, że na przykład cały czas można byłoby pić, jeść, spać, jak Tamagotchi, albo druga, mogłabym gotować cały czas i jeść. No i ja tę odpowiedź z jednej strony rozumiem, bo jeść to ja też mogłabym cały czas, niekoniecznie potem wchodzić na wagę bym chciała. Natomiast z tym gotowaniem to mam wrażenie, że to jest trochę taki upiór dorosłości. Są dni, kiedy chce nam się gotować naprawdę bardzo, są dni, kiedy nie chce nam się gotować w ogóle, ale chciałoby nam się jeść. I to, czego nie uczą w szkole, a uważam powinni, to to, że właściwie nikt z nas do końca życia nie pozbędzie się jednego obowiązku. Wymyślania codziennie, co na obiad. I dlaczego nie ma takiego przedmiotu w szkole? Gdyby był, to ja bym nawet maturę z niego zdawała, żeby się lepiej do życia przygotować.
1: Autopromocja.
2: Niektórzy nie dowierzają.
3: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
2: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
4: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
2: A są tacy, którzy po prostu grożą.
3: No, zabijecie po prostu.
2: Nosem wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
8: Oszczędzam.
7: O, a ile?
8: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
9: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
11: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, i co wtedy?
10: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
12: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju produkty Regina, papier toaletowy, rumiankowy 10 rolek i ręcznik kuchenny Power 1 rolka. Jedynie 10,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Netto, patent na tanie zakupy.
13: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz telewizor Samsung OLED 65 cali 4K Ultra HD za 4749. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5399.
14: Trawę kosisz? Dla rodziny grillujesz? W Bricomarsze super okazję upolujesz. Tylko do 16 maja. Kosiarka elektryczna 1300 W, jedynie 187. A grill prostokątny z pokrywą tylko 289. Sprawdź więcej okazji i nowości w aktualnej gazetce. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
15: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Wpadaj do Lidla po niskie ceny, codziennie, już dziś. Szynka szwarcwaldzka Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 12,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
18: Lidl, to się opłaca.
19: I po reklamie.

0: Ale mam nadzieję, że sobie nie za bardzo wzięliście do serca nowy numer Lore. Wszystko jedno, wszystko źle i raczej jest wszystko niejedno i wszystko dobrze. Jakie jest przeciwieństwo wszystko jedno takiego określenia? Wszystkim się przejmuje. Nie, to tego też bym nie życzyła, bo jak się człowiek zbyt wieloma rzeczami przejmuje, to potem niestety rodzą się z tego kłopoty. Jeśli czegoś nie możesz... Jak to było? Poczekajcie, dzisiaj usłyszałam bardzo piękne zdanie, które musiałabym przetoczyć w wersji nieco bardziej ocenzurowanej. Jeśli nie możesz mieć czegoś w sercu, to warto, żebyś to miał w czterech literach. Nie wiem, czy to jest odniesienie do wszystkiego, ale może ktoś potrzebował akurat tego. To usłyszeć właśnie teraz. Pod 14 w Radiu SK kolejny hit. Poniedziałek daje się we znaki także i u mnie, ale jesteśmy w tym razem. Dobrze gram po 14 w SC.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: W poniedziałek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W poniedziałek chleb wiejski tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Dbasz o bezpieczeństwo i wygląd swojego auta? Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów w Kraśniku, ulica Lubelska 117, zaprasza na badania techniczne. Tuż obok myjnia samochodowa, czyn na całą dobę oraz mechanika pojazdowa i wulkanizacja. Dla naszych klientów przygotowaliśmy atrakcyjne upominki. Uwaga, nowość! Już teraz wykonujemy badania techniczne w pojazdach rolniczych z dojazdem do klienta. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów w Kraśniku, Lubelska 117.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
4: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
5: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
6: A właśnie, że pasuje.
7: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
8: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Termorobot MC Smart z Wi-Fi 1200 W. Z kuponem Lidl Plus aż 900 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 2499 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
14: W Kraśniku popołudnie przyniesie nam 20 kresek, ale niebo będzie zasnute chmurami. Wiatr południowy zacznie mocniej dmuchać, co może być odczuwalne. Wieczorem i w nocy wiatr przybierze na sile, co może utrudniać jazdę. Temperatura spadnie do 18 stopni.

0: Prowadził auto, był trzeźwy. Politycy KO się cieszą, PiS daleko w tyle. Znamy wyniki najnowszego sondażu Instytutu Polster dla Superekspresu. Gdyby wybory odbyły się w najbliższą niedzielę, na KO chce zagłosować blisko 36% ankietowanych, na PiS prawie 27%. Podium zamyka Konfederacja, na którą głos oddałoby niemal 12% uprawnionych. Szczegółowe wyniki sondażu znajdziecie na sf.pl. Pioruny, bolidy, łaziki marsjańskie czy roboty Politechnika Białostocka zmieniła się dziś w wielki poligon doświadczalny. Dużo emocji wzbudziły też sala symulująca oddział intensywnej terapii.
1: Bardzo interesujące były ogólnie o sprzęcie, który jest używany właśnie w szpitalach. Głównie EKG, respirator.
0: A Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki potrwa do niedzieli.
2: SK Kraśnik na czasie.
3: I Piotr Staszczuk w Zakrzówku. Odbędą się bezpłatne warsztaty z malowania akwarelami. To już w ten weekend. Zajęcia poprowadzi Artur Przybysz. Te są kierowane zarówno do początkujących, jak i bardziej zaawansowanych artystów. Tematem najbliższego spotkania będzie Dworek Kościuszków. To w Centrum Kultury i Biblioteki w gminie Zakrzówek w najbliższą sobotę. Początek o 11:00. Wcześniej jednak należy się zgłosić telefonicznie. Szczegóły dotyczące warsztatów oraz numer do zapisów znajdziecie na Facebooku CKIB w Zakrzówku.
4: 14:02. Wycieczkowiec z hantawirusem już na Teneryfie, mówi mi jedna z telewizji informacyjnych. Pierwsi pasażerowie odlecieli już do swoich krajów. Co złośliwsi mówią, że już czas ćwiczyć te trendy z TikToka, żebyśmy tym razem nie przegapili swojej szansy na tę wielką karierę w pandemii. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam. Justin Bieber, Beauty and the Beat za chwilę.

0: Niezastąpiona. Taylor Swift, Elizabeth Taylor. W Radiu SK to wam zagraliśmy, a ósmoklasiści napisali. Egzamin z języka polskiego. Egzamin się już zakończył. Arkusze są już w sieci i tak dowiadujemy się, że w zadaniach pojawił się m.in. Małe Książę, Kamienie na szaniec. Trzeba było napisać opowiadanie o przygodzie z bohaterem jednej z lektur obowiązkowych, w którym istotną rolę odgrywał przedmiot o niezwykłych właściwościach, to jest cytat, albo była alternatywa w postaci przemówienia skierowanego do rówieśników. Dotyczące miało być to przemówienie kształtowania własnej przyszłości. Trudne się tutaj wylosowało, bo wszyscy, którzy teraz tego słuchamy, zastanawialiśmy się nad tym, co my byśmy powiedzieli o kształtowaniu własnej przyszłości, skoro trudno powiedzieć, jak sytuacja będzie wyglądała w naszym życiu w sobotę, nie mówiąc o tym, co będzie za rok. Jedynie NFZ w miarę się wpisuje, bo jak wam ustali termin kolonoskopii na za 4 lata, to jest już jakiś plan na przyszłość, więc dziękujemy bardzo Narodowemu Funduszowi Zdrowia teraz.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane. Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
1: Tylko w Radiu SK.
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801-181-181 lub na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Ósmoklasisto, zespół szkół numer 3 w Kraśniku to ogromne możliwości. Nowoczesne centrum kształcenia zawodowego.

0: dofinansowanego przez Unię Europejską.
1: O, masz wiadomość.
2: Tak, Ola i Maciek chcą nas zaprosić na ślub.
1: Super, tylko co im damy w prezencie?
2: Nie mam pojęcia. Kopertę?
1: Taka okazja zasługuje na coś więcej niż zwykła koperta. A może sztabkę złota?
2: Brzmi trochę filmowo.
1: Spokojnie. Sztabkę złota można kupić już za niecałe 200 zł. A to prezent, inwestycja w jednym.
2: Przekonałaś mnie. Tylko gdzie...
1: W Tawex. W jednym z ich salonów lub na tawex.pl.
3: Tawex dla ciebie i twoich bliskich.
4: Nadchodzi Kortowiada 2026. Powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
5: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
6: To będzie ostatnia reklama. Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
7: I po reklamie.

0: A żeby nie skończyć tak jak w kawałku 1.8L, jak zapomnieć, czyli ze złamanym sercem, to trzeba przestrzegać pewnej zasady w życiu, która sprawia, że związek przetrwa. Podobno nawet lata. Mówią psychologowie, którzy to zbadali. Chodzi o docenianie się za małe rzeczy, docenianie się nawzajem. Czyli na przykład, jeżeli ktoś wypróbował nowy przepis i mu wyszedł dobry obiad, to trzeba to celebrować. Jeżeli ktoś wreszcie zrobił to, o czym mówił, że będzie to robił, a mówienie trwało rok, to też należałoby w takim razie celebrować ten mały sukces, choć on już wtedy urasta do miary naprawdę dużego sukcesu. Myślę, że to można też przenieść na zupełnie inne pola, czyli nie tylko my siebie nawzajem, ale siebie samych. Jeżeli ktoś dzisiaj wstał razem z pierwszym budzikiem, a przypominam, jest poniedziałek, nie było drzemki, to ja uważam, że może celebrować odpoczywając przez resztę dnia. Just Jackson. Tinder, turn the lights on za chwilę westy.
1: Reklama. RTV Euro AGD. Kupujesz? Zyskujesz. Teraz 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł na produkty objęte promocją. Na przykład kup smartfon Motorola Moto G57 Power 5G za 1399 zł i zyskaj 100 zł rabatu. Rabat naliczamy od razu. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Promocja do 12 maja. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
2: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
3: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
4: Od poniedziałku do środy filet z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pieczarki 500 gramów 4,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: Great Brands.
1: Ósmoklasisto, interesuje Cię gotowanie z pasją? Chcesz się zajmować zwierzętami? Myślisz o ekologii? Chcesz zdobyć wykształcenie rolnicze? Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku zaprasza do podjęcia nauki w branżowej szkole pierwszego stopnia oraz technikum na kierunkach. Technik żywienia i usług gastronomicznych, technik weterynarii, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik rolnik. Sprawdź ofertę na stronie i Facebooku ZSCKR Potoczek.
2: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Uwaga, Kraśnik! Już 16 maja o 9:00 setne otwarcie sklepu Pszczółka Express. Urzędowska 44. Promocje, oferta budowlana i wszystko, czego potrzebujesz. Szybko i blisko. Pszczółka Express. Rośniemy razem z Wami.
5: Pszczółka. Dom, ogród i więcej.
6: I po reklamie.

0: Nowość od tego pana. Sąb Potential w Radiu SK 6 minut do godziny 15. Spojrzałam i bardzo żałuję na długoterminową prognozę pogody na maj dla naszego kraju. Nawet na maj, na początek czerwca. Żałuję, bo nie za wiele się dowiedziałam. Może być tak albo tak. Może być tak, że będzie ciepło, powyżej 20 stopni nawet, ale może być też tak dniami różnymi, że będzie poniżej stopni 15. Może być tak, że będzie pełnia słońca. Piękna pogoda. Naprawdę prawdziwa wiosna. Ale może być też tak, że będą burze, opady deszczu. I uwaga, krótkotrwałe, przygruntowe przymrozki, bo temperatura nocami może spadać nawet do około 5 stopni Celsjusza. I tak w całej tej prognozie pogody mniej więcej to brzmi. Czyli to jest dokładnie tak, jak z szansą na wygraną w jakiejkolwiek akcji tego typu, gdzie do zgarnięcia są duże pieniądze. Macie 50%. Albo wygracie, albo nie wygracie. Pirowski, Pawełek będą. To na pewno za chwilę w Radiu SK. Wrzucamy na luz od 15. To jest wszystko, co możecie zrobić najlepszego w ten poniedziałek po południu.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka, jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Masz Allegro Smart?

0: i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
2: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
1: Sprawdź to sam, czekaj out, kusi ceną każdy dział.
2: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.

0: za 19,99. Już jutro w KFC.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
6: W Kraśniku po południu termometry pokażą 20 kresek, ale niebo będzie raczej szare. Mimo to jakość powietrza pozostanie w normie, więc nie ma się czym martwić. Wieczorem i w nocy uważajcie na silny wiatr, który może utrudniać jazdę, zwłaszcza na otwartych przestrzeniach.
5: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
7: 15. Agata Chruściak, zapraszam. Jest w śpiączce farmakologicznej. Decydujące będą najbliższe dni. To najnowsze informacje po dramatycznym wypadku na stadionie w Gnieźnie. Podczas wyścigu żużlowców zawodnik startu Patryk Budniak zderzył się z jednym z rywali i wyleciał w powietrze. Uderzył o ogrodzenie i spadł na busa. 19-latek był reanimowany. W nocy przeszedł poważną operację kręgosłupa.
8: Jest na oddziale intensywnej opieki medycznej. Oprócz tych urazów kręgosłupa ma złamaną miednicę oraz kończyny dolne.
7: Relacjonuje Zuzanna Pankro ze szpitala imienia Józefa Strusia w Poznaniu.

0: Rozpędzamy poniedziałek razem z wami i dla was i jedziemy szybkim wozem razem z Gipsem i Dophausem. To WIN na antenie Radia SK i 14 minut po 15. Dzień dobry, pięknie witamy, tu Pirowski.
1: Dzień dobry, tu Pawełek. Mamy nadzieję, że podobnie jak szybko jechaliśmy z Gipsem, wy dzisiaj szybko...
0: Jechaliście bezpiecznie i porządnie, przestrzegając przepisów ruchu drogowego. Czy to chciałeś właśnie, Pawełku, powiedzieć?
1: Też, ale chodziło mi o to, że nie szybko jako prędkość wydostania się z pracy do domu autem, ale chodzi o to, o brak korków, taką płynną jazdę, oczywiście przepisową, ale bez zatorów tak zwanych.
0: Jasna sprawa, no nikomu, Pawełku, zatoru nie życzymy, prawda? Szczególnie, że jesteśmy chyba wszyscy, jak tu siedzimy i wy być może siedzicie albo stoicie w takim wieku, że jeszcze...
1: Wieku zagrożonym?
0: Pawełku, błagam cię, ja rozumiem, że statystyki się obniżają wszędzie w Polsce, no ale chyba nie aż tak,
1: mamy nadzieję, że nie aż tak.
0: Jeżeli nic dzisiaj nie wywołało waszego zawału serca, mówiąc ilustracyjnie, to bardzo dobrze, no chyba, że wydarzyły się inne rzeczy, o których warto jednak zaznaczyć w głosówce albo w SMS-ie wysłanym pod 664 402 302 do waszego ulubionego Radia SK.
1: Tak zwane na każdy temat. Zapraszamy także z głosówkami na eskowym Messengerze. Oczywiście, że jakieś eskowe prezenciki się dla was znajdą.
0: Pawełku, jesteś przekonany, że słowo jakieś przy prezenty z Radia SK to jest na pewno dobry epitet?
1: Oczywiście. Podtrzymuję ostatecznie i definitywnie.
0: Jak?
1: Delfinitywnie.
0: Delfinitywnie, Pawełku. Jesteś przekonany, że akurat praca radiowca to najlepszy pomysł był na twoją karierę i przyszłość?
1: To właśnie... Radio
0: SK. Się kurna wszyscy zastanawiamy.
1: Definitywnie także wescy za chwilę Tame Impala.
0: Póki nie Iwan i Delfin, Pawełku, to naprawdę jeszcze tu będę pracował.
2: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.

0: do technikum i branżówki w Urzędowie. Informatyk, handlowiec, a może fryzjer albo kucharz. Mamy to wszystko. Cukiernik, rolnik, budowlanka. Wybór jest twój. Jesteś dorosły i chcesz się uczyć? Przyjdź do liceum dla dorosłych albo do szkoły policjalnej. W Urzędowie nauczysz się fachu od A do Z. Sprawdź stronę internetową Zespołu Szkół w Urzędowie. Czekamy na ciebie. Spot z projektu Nasza Edukacja, Twoja Satysfakcja, dofinansowanego przez Unię Europejską.
1: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
2: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
1: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
2: A w środku?
1: Ogromny bagażnik, 604 litry.
2: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
1: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
5: Izolacje natryskowe Pianą Pur. Ocieplamy poddasza, dachy, ściany, fundamenty, garaże blaszane i kontenery. Innowacyjna metoda docieplenia już w Kraśniku. Bez mostków termicznych, nie chłonie wilgoci, odporna na szkodniki, nie osiada jak inne materiały izolacyjne. Trwała i niezawodna. Oszczędzaj energię latem i zimą. Zamów darmową wycenę 785-967-448. To wszystko w lokalnej firmie Buster Boot. Profesjonalnie docieplimy twój dom.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Autocenter. Synonim perfekcji w

0: Like It to Alesso i Nate Smith w Radiu SK.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: 28 minut po godzinie 15 i to prawda, że wszystkie hity zaczynają się w Esce. Mam najlepszy dowód, Pawełek też się zaczął w Radiu SK.
2: Pirowski, czy ty się zacząłeś w Radiu SK?
0: Nie, ja akurat w Radiu SK to się skończę, Pawełku.
2: No dobrze, to przejdźmy do gwiazdy, która na pewno w Esce ma swoje, może nie wiem czy stałe miejsce, ale zawsze chętnie ją gościmy. To Roxy Węgiel, która już niedługo wydaje swój nowy album Błękit i daje nam kolejny przedsmak tej płyty. I to jest wspólny singiel z bardzo popularnym raperem, prawda?
0: Pawełku, jeżeli myślisz o White 2115, trudno odmówić ci słuszności.
2: O nim właśnie mówię.
0: Niesamowita
2: album
0: sprawa.
2: Album Roxy już 19 czerwca, a teraz 11 maja w 3:30 nowy singiel Roxy Węgiel w Esce.
0: Gramy go, zróbcie głośniej, bo oto oni, ten duet prawdopodobnie będzie długo z nami.

0: Justin Bieber, przepraszający was wszystkich serdecznie, 24 minuty przed godziną 16, a my z kolei witamy bardzo pięknie, tu Pirowski.
1: Tu Pawełek, dzień dobry i przeglądamy oczywiście wiadomości i głosóweczki od was, prosimy o więcej, eskowy messenger do waszej dyspozycji. Tutaj widzę na przykład Milena dzisiaj przeszczęśliwa, bo
0: o,
1: był
0: dobrze.
1: upał wypragniony po takim chłodniejszym weekendzie, a teraz to już w ogóle po pracy i jest cudownie, chociaż tu teraz oczywiście po Pawełkowemu popsuję trochę sytuację, bo słyszałem, że gdzieniegdzie w Polsce dzisiaj są możliwe burze.
0: Naprawdę, Pawełku?
1: No.
0: A mam do ciebie taką prośbę. A mógłbyś następnym razem przykładać ucho gdzieś indziej? Tam, gdzie jest jakaś szansa na słoneczko na przykład.
1: To pewnie za kilka dni dopiero słońce wróci.
0: To za moment. Wracamy z muzą. Dopóki się nie znudzisz, to Miu i Zalia po przerwie.
2: Reklama. My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 14,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
10: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
11: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
12: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
13: Sherlock Holmes, James Moriarty.
12: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
14: Wyjdziemy stąd. Razem.
12: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
15: Dbasz o bezpieczeństwo i wygląd swojego auta? Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów w Kraśniku, ulica Lubelska 117, zaprasza na badania techniczne. Tuż obok myjnia samochodowa, czynna całą dobę, oraz mechanika pojazdowa i wulkanizacja. Dla naszych klientów przygotowaliśmy atrakcyjne upominki. Uwaga, nowość! Już teraz wykonujemy badania techniczne w pojazdach rolniczych z dojazdem do klienta. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów w Kraśniku, Lubelska 117.
16: Castorama.
17: Teoria
16: i praktyka.
17: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
16: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
17: Tak?
16: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
18: To będzie ostatnia reklama.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. Już dziś. Szynka Schwarzwaldzka Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 12,99. Orzechy Alesto XXL. Już od 17,99 za opakowanie.
8: Lidl. To się opłaca.
2: I po reklamie.

Hours, Puerto Rico. Welcome to the paradise. Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.

wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię trochę kotek.

0: K-pop na antenie Radia SK to BTS i Swim na zegarkach 4 minuty do 16.
1: I za chwilę w naszych newsach punktualnie o 4:00 ważne informacje dla kierowców, szczególnie tych na opolskim odcinku A4. Tam naprawdę drogowy Armagedon.
2: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
2: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
4: A właśnie, że pasuje.
5: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
6: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Lato w Half Price.

0: Great Brands. Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
5: W Kraśniku popołudnie zapowiada się z przelotnymi opadami, ale na termometrach zobaczymy przyjemne 20 kresek. Warto mieć parasol pod ręką. Wieczorem i w nocy wiatr nabierze siły, co może utrudniać jazdę, więc kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność na drogach.
4: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
6: 16. Agata Chruściak, zapraszam. Drogowy Armagedon na opolskim odcinku A4 na wysokości miejscowości Ochodze między węzłami Opole Południe i Opole Zachód. Laweta najechała na tył ciężarówki. Nie żyje jedna osoba, jedna jest ranna. Droga w kierunku Wrocławia jest zablokowana.
7: Wjeżdżajcie z autostrady najlepiej już przed węzłem Opole Południe, aby uniknąć ogromnych korków.
6: Apeluje Ewelina Karpińska z opolskiej policji. Problemy też w Konopnicy pod Lublinem. Ponad 20 osób zostało rannych po zderzeniu pasażerskiego busa z osobówką. 6 osób jest w szpitalu. Trwa ustalanie, który z kierowców doprowadził do wypadku. Podziękował załodze i pasażerom. Jan Dobrogo.

0: bardzo pewnie. W trzeciej rundzie pokonała Elisabeth Ciocioretto 6-1, 6-0.
1: SK Kraśnik News.
2: I Piotr Staszczuk. Kraśniccy urzędnicy chcą być w stałym kontakcie z przedsiębiorcami i lepiej dopasować ofertę wsparcia do ich potrzeb. W tym celu została uruchomiona specjalna ankieta. Przedsiębiorcy mogą ją cały czas wypełnić. Szczegóły znajdziecie na kraśnik.eu. Karta Mieszkańca od teraz w nowej formie. Kraśnik wprowadza nowy program Zintegrowani Karta Mieszkańca, który zastąpi dotychczas istniejący dokument. Wnioski będzie można składać od przyszłego poniedziałku. Zasady przyznawania karty pozostają bez zmian.
3: Wrzuć na luz!
4: Wrzuć na luz!
5: Wrzuć na luz!
6: Rzucamy na luz 2 minuty po 16. Dzisiaj poniedziałek, a za moment Ed Sheeran w waszych głośnikach. Będzie Bibi Rexa, Oscar Sims i Eminem. A my pięknie witamy i zapraszamy. Tu Pirowski.
7: Tu Pawełek, dzień dobry.
6: Dzień dobry. Dzień

0: Legendarny Eminem i nie mniej legendarny Lose Yourself zagrało wam nie mniej legendarne Radio SK. Już 13,5 minuty po 16. Dzień dobry, tu Girowski.
1: Dzień dobry, tu Witamy was wszystkich. Tak, tak, tak. I teraz będzie sytuacja łóżkowa, wyobraź sobie.
0: Naprawdę, Pawełku?
1: Tak.
0: A nie chciałbyś pierwszej takiej sytuacji w swoim życiu zostawić wyłącznie dla siebie bez świadków? Przeżyć ją po swojemu?
1: No właśnie, nie będziemy się o dziwo moją sytuacją zajmować, ale zajrzymy do Jowity, bo u niej no taka była sytuacja, bym powiedział...
0: To może nie mów, Paweł.
1: Do Jowita wszystko wam powie.
2: Odezywałbym, bo prowadziła nie siebie, ale mojego chłopaka, ponieważ w nocy wczoraj śpiąc nagle ze snu wybudził mnie z kurczłytki, więc ze snu wybudziłam go krzykami ratuj mnie, także... No i chyba o mało co nie dostał zawału.
0: Jezu, niesamowite. Dwa skurcze w cenie jednego, tutaj promocje się łączą, ale ta druga mogła się skończyć koszmarnie. Trzymamy kciuki za dobry poziom magnezu w organizmie. Radio SK. Dobry poziom muzyczny zapewniamy wam po południu. Tate McRae już za moment.
3: Autopromocja.
4: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
5: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
3: Tylko w Radiu SK.
5: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
4: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
3: Autopromocja.
6: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Ósmoklasiści, zastanawiacie się co dalej? Zespół szkół imienia Jana Pawła II w Annopolu to twój najlepszy wybór. Kościuszki 22, zapamiętaj. Branżowa szkoła, technikum ekonomiczne, sam wybierasz. Nauka, praktyka i realny zarobek już w trakcie szkoły. Rodzice to szansa na pewną przyszłość waszego dziecka. Oferujemy też edukację dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. Zdobądź zawód, zarabiaj i rozwijaj się. Zespół szkół w Annopolu. Twoja przygoda zaczyna się właśnie tutaj. Spot z projektu Nasza Edukacja, Twoja Satysfakcja, dofinansowanego przez Unię Europejską.
11: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
12: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
13: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
14: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
15: Uwaga, Kraśnik! Już 16 maja o 9:00 setne otwarcie sklepu Pszczółka Express. Urzędowska 44. Promocje, oferta budowlana i wszystko, czego potrzebujesz. Szybko i blisko. Pszczółka Express. Rośniemy razem z wami.
16: Pszczółka. Dom, ogród i więcej.
3: To będzie ostatnia reklama.
17: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład margaryna słynne MR 500 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
18: Lidl, to się opłaca.
19: I po reklamie.

0: je, jak dobrze gramy dzisiaj. One Kiss od Calvina Harrisa i Dua Lipy w Radiu SK. Już 26 minut po 16. Tu nie ma Lipy, tu Pirowski.
1: Tu Pawełek, dzień dobry. Dobry. Fajnie, będziemy grać dalej, bo już za moment nowy hymn męskiego grania, ale wcześniej to, co lubimy najbardziej, czyli te momenty, gdy wygrywacie fajny odlot po prostu. Wróciła nasza akcja Odlot Ściśle Tajny. Wiecie, z kim lecicie. To jest nasza ekipa porankowa.
0: Ale nie wiecie, gdzie lecicie. Mm-hmm. To, że będzie Wiktor Brzozowski, Kamaryciak i Jankes, jest pewne.
1: No i wiemy też, że na pewno będzie Aleksandra z koleżanką. To do nich dzisiaj zadzwonił nasz poranek.
2: Mamy dla was bardzo dobrą informację. Lecicie z nami na Odlot Ściśle Tajny!
3: Super!
1: Dziewczyny się cieszą, chociaż jeszcze nie wiedzą tak naprawdę, dokąd polecą. Łączy je tutaj ciekawa relacja, bo Ola z koleżanką, z którą leci, remontują właśnie mieszkanie tej koleżanki i no wiadomo, jak to remont, to pieniądze z portfela wypływają strumieniem, więc mają przynajmniej tutaj rekompensatę.
0: Na całe szczęście, jeśli chodzi o koszty takiej wyprawy, w ogóle nie musicie się przejmować. Ja bym się raczej przejmował, czy wziąć krótkie spodenki, a może jednak długie, czy wziąć sukienkę, a może cały kombinezon.
1: Przez to, że nie wiemy, dokąd lecimy, to trochę tutaj trzeba być może na razie zapakować się na cebulkę, chociaż nasz kapitan zdradza
0: pewne
1: informacje. Posłuchajmy, co powiedział dzisiaj o tym. Albo o, może tu.
4: Z tej strony kapitan. W mieście, do którego lecicie, poczujecie się bardzo młodo.
1: Szkoda, że my nie lecimy, fajnie byłoby.
0: Pawełku, my już jesteśmy po prostu młodzi. Młody też jest ten hit na rynku, który gramy wam już teraz. Męskie granie, Orkiestra 2026. Igor Herbut, Zalia i Vito Mambino już teraz u was.

0: Zerowa twarz Lady Gagi na naszej antenie 25 minut przed 17. To jest Radio SK, tu Pirowski.
1: Tu Pawełek, dzień dobry.
0: Mamy też SMS od Mateusza, który napisał: przeczytałem dzisiaj, że nasiona ryżu kiełkują i rosną szybciej, gdy słyszą deszcz. Tak sobie pomyślałem, że jest podobnie z wami, gdy słyszę wrzuć na luz, to jakby wrzucam na szósty bieg, bo czuję nadchodzący koniec pracy. Bardzo dziękujemy, o to właśnie chodzi, żeby sprawić wrażenie, że tej pracy macie coraz mniej i że praca do domu, trasa do domu jednak, być może nie praca.
1: Nie pracy też... do domu nie bierzcie, absolutnie.
0: Skracała się z każdą minutę. Za moment na antenie Radia SK Taco na Fide i Tamagotchi. Duży hit tej grupy.
2: Reklama.
3: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony? Są! Nowoczesne akcesoria? Czekają! Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to! Nie czekaj na ostatnią chwilę! Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser królewski 135 gramów. Teraz aż 77% taniej za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena sprzed obniżki 6,49. Produkt objęty limitem. Abelassan, oliwa z oliwek virgin 750 ml. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
6: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo Log 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej.
8: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
9: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
8: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
10: Ten zabójca nie popełnia błędów.
8: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
11: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz telewizor Samsung OLED 65 cali 4K Ultra HD za 4749. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5399.
12: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
13: Play.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Sięgaj śmiało po markowe pewniaki w Carrefourze. Lody Zielona Budka 1 litr w promocji, drugie 60% taniej. 14,69 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 21,69.
16: I po reklamie.

0: Out to You usłyszycie na antenie Radia SK w poniedziałkowe popołudnie, jeszcze przed 17.
1: To Anotr u nas. Ostrzegałem chwilę temu, że mogą pojawić się w Polsce burze. Kierowski mówił, że sieje tutaj negatywną energię, ale Gerard właśnie napisał, że Pawełek nie kłamał. W Bydgoszczy burza.
0: Już do Bydgoszczy już dotarło?
1: Dotarła i więcej o tych burzach powiemy w newsach, no i sprawdzimy też dokładną prognozę pogody. To za moment w Esce.
2: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Co masz?
7: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
6: Chips Lays? Dzięki.
8: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
6: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
7: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
9: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
10: O, masz wiadomość.
11: Tak, Ola i Maciek chcą nas zaprosić na ślub.
10: Super, tylko co im damy w prezencie?
11: Nie mam pojęcia. Kopertę?
10: Taka okazja zasługuje na coś więcej niż zwykła koperta. A może sztabka złota?
11: Brzmi trochę filmowo.
10: Spokojnie. Sztabkę złota można kupić już za niecałe 200 zł. A to prezent, inwestycja w jednym.
11: Przekonałaś mnie. Tylko gdzie...
10: W Tawex. W jednym z ich salonów lub na tawex.pl.
12: Tawex dla ciebie i twoich bliskich.
13: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
14: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Ser żółty w plastrach Światowit Golda 500 gramów. 7,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. A do środy tylko z aplikacją. Karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs. 9,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto Moja Biedronka. Oraz z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka. 17,99 za kilogram. Biedronka.
15: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Ósmoklasisto, interesuje Cię gotowanie z pasją? Chcesz się zajmować zwierzętami? Myślisz o ekologii? Chcesz zdobyć wykształcenie rolnicze? Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku zaprasza do podjęcia nauki w branżowej szkole pierwszego stopnia oraz technikum na kierunkach. Technik żywienia i usług gastronomicznych, technik weterynarii, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik rolnik. Sprawdź ofertę na stronie i Facebooku ZSCKR Potoczek.
18: I po reklamie.
19: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
20: Wieczorem w Kraśniku temperatura utrzyma się na poziomie 18 kresek, co zapewni przyjemne warunki. Możliwe są przelotne opady, więc warto mieć parasol pod ręką. Wiatr będzie słaby, południowo-zachodni, ale w nocy przybierze na sile, co może wpłynąć na komfort jazdy.
19: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
21: 17. Agata Chruściak, zapraszam. Do szpitala trafiło 21 osób, w tym 5 dzieci. To najnowsze informacje w sprawie wypadku w Konopnicy pod Lublinem. Zderzyły się tam ze sobą pasażerski bus i osobowe Audi. Na linii Lublin i Bartłomiej Ważny.
22: Jak na razie wiadomo, że kierowca busa był trzeźwy. Policja cały czas czeka na wyniki badań kierowcy Audi. Mundurowi ustalają również jeszcze, jak doszło do wypadku. Kierowcy składają bowiem rozbieżne zeznania. Łącznie w tym zdarzeniu uczestniczyło 25 osób.
21: A utrudnienia mogą potrwać jeszcze kilka godzin. Nie będzie likwidacji Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę w tej sprawie, a tak tłumaczył swoją decyzję.
23: Likwidacja CBA to nic innego jak przenoszenie Polski do lat 90., gdzie za walizkę pieniędzy można było kupić wszystko.
21: Mówił prezydent, a poza ustawą o likwidacji CBA zawetował też ustawę o kształtowaniu ustroju rolnego. Początek tygodnia pod znakiem burz w alertach prawie cała Polska. Synoptycy wydali ostrzeżenia w 14 województwach poza ścianą wschodnią i

0: W ekstremalnej sytuacji mogą nawet stwarzać dodatkowe zagrożenie.
1: Mówi zastępca komendanta powiatowego PSP w Kraśniku brygadier Piotr Michałek.
2: Wrzuć na luz!
3: Wrzuć na luz!
2: Wrzuć na luz!
3: W Radiu ESK.
4: Dzień dobry, mówimy wam 3 minuty po 17. Za moment Andy Dust dołączy Tymek, Swedish House Mafia i Happy Set ze swoim legendarnym Zanim przyjdzie pani Jadzia do naszego studia, zagramy dużo dobrej muzy. Witamy pięknie, tu Pirowski
5: i Pawełek, dzień dobry.
4: Dzień

0: Pani Jadziu, to chyba tak samo jak w naszej relacji, kiedy jedno spada w dół, drugie ciągnie je ku górze, czyż nie?
1: Tak.
0: Dzień dobry. Witamy bardzo pięknie w naszym popołudniowym zakątku, w składzie. Jedyna gwiazda prawdziwa w Polsce, pani Jadzia.
1: Dzień dobry.
0: Pan Pawełek.
2: Dzień dobry i oczywiście kierownik całego zamieszania, czyli Pirowski.
0: To był zespół Happy Set. Zanim pójdę, pięknie was witamy porą popołudniową. Pani Jadziu, mam nadzieję, że pani zaraz nigdzie nie pójdzie, tylko zostanie z nami podczas trwającego popołudnia. Pani Jadziu,
2: do mikrofonu
0: mogli...
2: w radiu.
1: No na pewno.
0: No. To jednak nie wiem, czy ja wolę, jak Jadzia mówi do mikrofonu. Ale zaczynamy zabawę. Co Pawełek trzyma w ryjku? Pani Jadzia podpowiada. Pawełek instaluje przedmiot we własnej twarzy, póki co niosącej jeszcze ślady młodości. A wy dzwonicie pod 664 402 302 i zdobywacie jeden z elementów popołudniowego merchu Pirowski, Pawełek i Warsaw Saints.
3: Jestem gotowy.
1: Coś do mleka.
0: Coś do mleka. Zapraszamy serdecznie. Odbieramy pierwsze połączenie w tej rundzie.
3: Halo, halo. Co się bawi, Jadziu? Co się
1: bawi? Nic, absolutnie.
3: No, właśnie. Dzień dobry.
0: Kogo witamy?
4: Halo, halo. Cześć, witam, Sebastian z tej strony.
0: Dzień dobry, Sebastianie. Pawełku, z każdym twoim słowem zostaje coś na tym blacie, który masz przed sobą, więc uważałbym na mnogość słów.
3: Szypie się po prostu.
0: Co takiego?
3: Szypie się.
0: Aha, ja to
1: kruszy
0: rozumiem.
1: Kruszy się, sypie się.
0: Sebastian, próbuj.
4: Dobrze, czyli tak, do mleka i się może sypać, tak? Sypie się?
3: No już masz tak, w zasadzie tyle podpowiedzi, aż na dzień dobry.
4: Dobra, nie a pałk. Czy to, co się sypie, jest słodkie? Może być słodkie?
3: Nie sądzę.
1: Jak posłodzisz, to tak.
3: No widzisz.
4: Jak posłodzę, to tak.
3: Jadzia wyjaśniła.
4: No to ja strzelam, będzie to herbata.
0: Herbata. Pani Jadziu, czy to jest herbata?
1: Nie, herbata? To nie jest herbata. Do
3: herbata
1: mleka?
3: Z mlekiem to chyba bawarka.
0: Bawarka, tak, tak to bawarka. Się nazywało.
1: Tak się kiedyś nazywało.
0: Dziękujemy bardzo, Sebastianie. To nie jest herbata, to jest coś innego. Raczej nie do zaparzania, a do
1: jedzenia.
0: Wprowadzania w organizm. Tak jest. I z tym spotkajmy się za moment w rundzie drugiej.
5: Radio SK. Reklama. Autocenter. Synonim perfekcji.

0: poczuj. Prawdziwy luksus.
1: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
2: A w tobie?
1: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
3: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Izolacje natryskowe Pianą Pur. Ocieplamy poddasza, dachy, ściany, fundamenty, garaże blaszane i kontenery. Innowacyjna metoda docieplenia już w Kraśniku. Bez mostków termicznych, nie chłonie wilgoci, odporna na szkodniki, nie osiada jak inne materiały izolacyjne, trwała i niezawodna. Oszczędzaj energię latem i zimą. Zamów darmową wycenę 785-967-448. To wszystko w lokalnej firmie Buster Boot. Profesjonalnie docieplimy twój dom.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Dbasz o bezpieczeństwo i wygląd swojego auta? Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów w Kraśniku, ulica Lubelska 117, zaprasza na badania techniczne. Tuż obok myjnia samochodowa, czynna całą dobę oraz mechanika pojazdowa i wulkanizacja. Dla naszych klientów przygotowaliśmy atrakcyjne upominki. Uwaga, nowość! Już teraz wykonujemy badania techniczne w pojazdach rolniczych z dojazdem do klienta. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów w Kraśniku, Lubelska 117.
9: I po reklamie.

0: Alan Walker i Dancing in Love. Zagraliśmy wam w Radiu SK 29 minut przed 18. Rozpoczynamy zabawę, co Pawełek trzyma w ryjku. Przed nami runda druga.
1: Round 2. Pani Jadzia przypomina podpowiedzi i to, co wiemy do tej pory, a ja instaluję przedmiocik.
2: Do mleka.
0: Jeszcze raz.
2: Do mleka.
0: A, do mleka. Do mleka się to dodaje.
1: Nie jest to herbata.
0: Zapraszamy serdecznie. Dzwońcie do nas pod 664 402 302. Co takiego Pawełek trzyma w ryjku? Pojawiły się propozycje wasze SMS-owe, że może być to kakao. Pani Jadziu, pani by potwierdziła taką wiadomość, czy raczej ją wykluczyła?
2: Wykluczyła.
0: Wykluczyła. Dziękujemy pięknie, a zatem zapraszamy serdecznie. Odbieramy pierwsze połączenie w tej rundzie.
3: Momencik, bo rozsypałem to.
0: No, rozumiemy, Pawełku. Dzień dobry.
3: Halo, halo.
4: Halo, halo.
0: Kogo witamy?
4: Ania.
0: Dzień dobry, Aniu, bardzo proszę.
4: Kawainka?
0: Kawainka. Też nie. Też nie, też nie kawainka. Nie herbata, nie kawainka. Coś, co dodajemy do mleka.
3: Tak, żeby zrobić sobie na przykład takie zdrowe śniadanie. Ale nie są to takie typowe płatki śniadaniowe. Halo?
0: Dzień dobry.
5: Halo, dzień dobry.
0: Kogo witamy?
5: Krystian.
0: Cześć, Krystian, próbuj.
5: Więc tak, nie jest to słodkie z tego, co słyszałem podpowiedzi.
0: Nie jest.
5: Dobra, moje pytanie do pani Jadzi. Może to być służyć jako śniadanie?
2: Może.
3: Może. Co ci jeszcze mogę tutaj powiedzieć, że jest to bardzo szybkie, ale bez problemu można, jak widzisz, mówić w tym w buzi, więc nie jest to taki proszek, bo myślę, że kakao by mnie udusiło na przykład.
5: Nie jest to proszek. Płatki owsiane?
0: Płatki owsiane! Brawo! Doskonale! Doskonale! Wielkie brawa! Gratulujemy serdecznie. Pawełku, zanim się je użyje, to chyba tutaj jest napisane, trzeba je zagotować w pół litrze zimnej wody.
3: Gotuję w mojej budzi skutecznie, bo czuję, jak miękną.
0: Ponieważ to już w takim razie ostatnie spotkanie z Pawełkiem na naszej antenie. Podziękujmy mu. Tak jest, podziękujmy mu za wieloletnią obecność. Pawełku, dziękujemy, ale rósł już w pewnych częściach swojego ciała, będziesz sama, szpękniesz. Wysyłamy ciuszki w twoją stronę, a w waszą Airplanes od B.O.B.

0: Dobrego numeru Fast Cars and Superstars, no i całą burzę dźwięków. Christian Mercy, piękne dzięki, 21 minut przed godziną 18. A jeśli chodzi o burzę i inne dźwięki, które dochodzą do waszych uszu, niekoniecznie płynące z Radia SK, no to w tym momencie takie są i w kujawsko-pomorskim, i w pomorskim, i zachodnio-pomorskim, i dolnośląskim. Tam wszędzie teraz grzmi i uwaga, okolice Dolnego Śląska i Śląska także przepowiedziano możliwe opady gradu dzisiaj.
1: Prawdziwe grzmoty będą też w ten weekend na Narodowym w Warszawie, bo wtedy przejmuje go Mata z dwoma koncertami. Jeżeli macie się ochotę wybrać, no to tylko w SC do zdobycia bilety, wpadajcie na SK.pl. No i zgłaszajcie się po odbiór biletów na Matę.
2: Radio SK. Reklama.
3: RTV Euro AGD. Kupujesz? Zyskujesz! Teraz 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł na produkty objęte promocją. Na przykład kup smartfon Motorola Moto G57 Power 5G za 1399 zł i zyskaj 100 zł rabatu. Rabat naliczamy od razu. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Promocja do 12 maja. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
4: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
5: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz telewizor Samsung OLED 65 cali 4K Ultra HD za 4749. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5399.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: To co, Angela? Idziemy na rower?
8: Ale mój stary już nie daje rady.
7: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
8: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
7: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
9: Kup w Media Expert. W promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: I po reklamie.
11: Eska.

0: duetu nikt na świecie się nie spodziewał, a okazuje się, że niemal każdy potrzebował. Bring Your Life, Madonna wraca razem z Sabriną Carpenter. I super, że robią to na antenie Radia SK jeszcze przed 18.
1: I za chwilę imprezka w SC. Takich brzmień na pewno nie zabraknie, ale już po 18 zaopiekuje się wami Michał Hanczak.
0: Zapraszamy.
2: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu.

0: Reklama.
1: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Uwaga, Kraśnik! Już 16 maja o 9:00 setne otwarcie sklepu Pszczółka Express. Urzędowska 44. Promocje, oferta budowlana i wszystko, czego potrzebujesz. Szybko i blisko. Pszczółka Express. Rośniemy razem z Wami.
3: Pszczółka. Dom, ogród i więcej.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W stalonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
8: Wieczorem w Kraśniku czeka nas ciepła aura z temperaturą sięgającą 18 kresek. Możliwe są przelotne opady deszczu, więc warto mieć parasol pod ręką. W nocy wiatr się wzmocni, co może być odczuwalne podczas jazdy. Na szczęście jakość powietrza pozostanie w normie.
7: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
9: 18. Agata Chruściak, zapraszam. Znamy nowe ceny maksymalne paliw. Jutro litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,30, to spadek o 5 groszy. Z kolei górna granica diesla to 6,93, czyli o 10 groszy mniej niż dziś. Rządowy pakiet CPN obowiązuje jednak do piątku. Czy będzie przedłużony?
10: To rekomenduje minister energii. Kluczowy będzie też głos ministra finansów, który pilnuje wpływów do budżetu. Do środy wszystko ma być jasne. Ceny maksymalne, niższe stawki VAT-u i akcyzy to odpowiedź na zawirowania na światowych rynkach przez konflikt na Bliskim Wschodzie i blokadę cieśniny Ormus. Ostatnie informacje od maklerów mówią o wzrostach po tym, jak Donald Trump odrzucił propozycję pokojową przedstawioną przez Iran.
9: O czym informował Michał Skolimowski. Hiszpania, Irlandia i Słowenia nie będą transmitować Eurowizji. To potwierdzili dziś publiczni nadawcy z tych krajów. Przyczyną decyzji jest udział Izraela w konkursie. Finał konkursu w sobotę w Wiedniu.
11: Sponsorem programu jest Suzuki, producent samochodu Suzuki Vitara.
12: SK Sport News.
9: Pierwsze w historii z Polski złoto dla naszych juniorów podczas strzeleckich mistrzostw Europy w pistolecie standard na 25 metrów. W imprezie w chorwackim Osijeku na podium stanęli też Szwedzi i Węgrzy. Impreza potrwa do niedzieli.
11: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
12: SK Kraśnik News.
13: I Piotr Staszczuk. Kolejny sukces niebiesko-żółtych. Stal zakończyła sobotnie spotkanie z drugą drużyną Krakowi, dopisując 3 punkty do tabeli. Bramki dla Kraśniczan zdobyli Sasza Martinez i Mateusz Duarte, a sam mecz zakończył się z wynikiem 2-1. Mieszkańcy Trzydnika Dużego będą mogli za darmo przebadać wzrok. Autobus zatrzyma się na parkingu przy Urzędzie Gminy między 13.30 a 14.30 już 22 maja. Wcześniej trzeba się zapisać telefonicznie. Szczegóły na Facebooku samorządu.
12: Imprezka.
14: Imprezka. Imprezka.
12: Imprezka. Imprezka.
15: Proszę bardzo, dobieramy się teraz w pary. Justin Bieber z Nicki Minaj, Damiano Dawid z Tylą, Shawn Mendes na początek akurat sam, no to ze mną będzie w parze. Michał Hanczak z tej strony, zapraszam na imprezkę. A wy z kim się dzisiaj dobierzecie? Nie pytam do kogo, tylko z kim, jakby co.

Talk to me, tak wam zagrałem w Radiu SK w imprezce 12 po 18. No właśnie, mówcie do mnie, mówcie mi, co tam się u was wydarzyło albo dzisiaj, albo w weekend. Dzisiaj szukam takich historii o czymś, co wydarzyło się w waszym życiu teoretycznie bardzo prozaicznego, bo może to nie wiadomo, co to nie było, ale jednak w waszym przypadku to coś szalonego. Czyli krótko mówiąc, co takiego w ten weekend albo dzisiaj zrobiliście szalonego, co dla innych może wydawać się przyziemne. Czekam na wasze historie, nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK, a ja wam będę grał. Sugar Babes About You Now, już na przykład teraz. A potem jeszcze Jonathan PZ i Liwka, czy Teddy Swims. Gdyby ktoś pytał, co ja takiego zrobiłem szalonego w ten weekend, a niby prozaicznego, to w ogóle uważam, że najbardziej szaloną rzeczą, jaką zrobiłem, to skończyłem 40 lat. Radio SK. Ale już zamknijmy ten temat. Nie wracajmy do tego.

0: Kapitalny Teddy Swims, Mr. Know It All na antenie Radia SK. Ola zapytana o to, co szalonego, choć trochę prozaicznego mimo wszystko zrobiła w ten weekend, albo dzisiaj, napisała mi, że w weekend spała 9 godzin. Ho, ho! W dorosłym życiu, zwłaszcza kiedy ma się dużo pracy, albo dzieci na przykład, to rzeczywiście jest to szaleństwo i niezły wyczyn, także gratuluję. Za chwilę do tego tematu będę jeszcze wracał, zajrzę do głosówek, w których opowiadacie mi na Messengerze, co ostatnio u was się szalonego, choć niby prozaicznego wydarzyło. Też zagram za chwilę jeden z hitów Dua Lipy, czyli Levitating. Dua Lipa żąda 15 milionów dolarów od pewnej firmy produkującej sprzęt RTV, bardzo dużej, bardzo popularnej, za to, że ta firma bez jej zgody i wiedzy wykorzystała na kartonach z telewizorami jej wizerunek. Po prostu ten wizerunek był niby na ekranie monitora na tym kartonie. No i sprawa teraz trafi do sądu. Czyli mamy już kolejną poszkodowaną przez kartony. Teraz Dua Lipa, a kiedyś Hanka Mostowiak.
1: Reklama.
2: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
3: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
2: Sprawdź to sam, czy kidout kusi ceną każdy dział.
3: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
6: I po reklamie.
7: Esko.

0: Que te hace llorar.
1: Czy w sobotę Enrique zaśpiewał ten hit w Gdańsku? No, słyszałem od paru osób, że było naprawdę bardzo dobrze na tym koncercie. 19 minut nam zostało do godziny 19. Słuchacie imprezki Westy, Hanczak z tej strony. Ja was dzisiaj pytam o to, co szalonego, chociaż z pozoru może i prozaicznego, zrobiliście w ten weekend albo dzisiaj. Łukasz się odezwał na Messengerze Eski.
2: Witam.
1: Cześć.
2: Szalone to było w niedzielę. Wyjechałem o godzinie 16 motorem do piekarni po bułki. Wróciłem po 3 godzinach, mając na liczniku 124 km przejechane.
1: No to powiem ci, że masz niezły kawałek do tej piekarni. No ale widocznie Łukasz jest wyznawcą zasady, że jak się jedzie po bułkę paryską, to do Paryża.
3: Niektórzy nie dowierzają.
4: Jest to naprawdę... Wkręciłam w takie coś?
3: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
5: No udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
3: A są tacy, którzy po prostu grożą.
4: No zabijecie po prostu.
6: Nosel wkręca w Radiu SK.
7: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
8: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
9: Autopromocja.
10: Reklama.
11: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
12: Skoczysz do Carrefoura?
13: Pewnie! Mają chrupiącą promkę. Papryka czerwona 50% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 maja. Cena przed obniżką 19,99.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
16: I po reklamie.

0: Jest coś wciągającego w tym refrenie. A wszystkie hity zaczynają się wesoło, dlatego Flora od Maćka Musiałowskiego oczywiście na naszej antenie zagościła. Bardzo zdolny aktor i piosenkarz, jak się okazuje też. To nowość na naszej antenie, a za kilka chwil będę miał dla was bilety na koncert innego młodego Matczaka. Bądźcie czujni, za chwilę wracamy z biletami.
1: When I lose control.

0: Reklama.
1: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2898 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Czy to sezon ogrodowy, czy remontowy? Z Brico Marché zawsze będziesz gotowy. Tylko do 16 maja. Lawenda francuska w supercenie 8,99. A farba lateksowa Nobile Spory roku 2,5 litra. Tylko 34,99. Więcej okazji znajdziesz w nowej gazetce. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
6: I po reklamie.
7: Kraśnik na czasie.
8: Piotr Staszczuk, 0% wulgaryzmów i polityki, za to 100% dobrej zabawy dla wszystkich. Kabaret Smile powraca z nowym programem Kontra i odwiedzą również Kraśnik. Jak zapewniają twórcy, nowy program to kontra dla nudy, schematów i banałów.
9: Ma może ktoś z państwa banknot 200 zł? Znacie tę sztuczkę? Dobra, to może inaczej. A ma może ktoś z państwa chusteczkę higieniczną? Nie, no nie zużytą, no, a nosisz zużyte, no...
8: Występ w naszym mieście odbędzie się już 29 maja. Szczegóły dotyczące wejściówek możecie znaleźć, zaglądając na kupbilecik.pl.
10: Muzyką się żyje.
11: Mata w romantycznej odsłonie? No tak można w skrócie opisać jego nowy hit pod tytułem Echo, ale co ja wam będę opisywał, ja wam po prostu go zagram. Słuchajcie uważnie imprezki za kilka minut. Co więcej, będę miał dla was bilety na jego najbliższy koncert. Ten w piątek, The Best of Mata na PGE Narodowym w Warszawie. Pojawią się największe hity tego rapera, pewnie Echo też, ale jeżeli chcecie się przekonać, to najpierw przekonajcie mnie, że jesteście największymi fanami Maty w tym kraju. Czekam na sk.pl, tam się można zgłosić. Święto piłki nożnej znowu będzie miało głos Shakiry. To ona stworzyła hymn tegorocznego mundialu. To kawałek Daj Daj, a premiera w najbliższy czwartek. Na razie Shakira udostępniła w mediach społecznościowych fragment tego kawałka. Daj, daj, to był taki sprzedawca, a nieważne. Teledysk powstał na legendarnym brazylijskim stadionie Maracana w Rio de Janeiro. A przypomnijmy, Shakira ma już na koncie hymn mundialu, słynne Waka Waka. Kolejne skomplikowane słowa. To była oficjalna piosenka Mistrzostw w RPA, która ciągle jest hitem, ciągle ją gramy w Radiu SK.
12: Imprezka.
13: Impreska.
12: Impreska.
11: I na pewno zagram w tej godzinie coś od Shakiry. Akurat nie będzie to Waka Waka, ale też bardzo znany hit, a po 20 jeszcze pewna nowość, ale nie Daj Daj. Na razie dam Alexa Warrena, Fever Dream, za chwilę Kungs i Galaxy na początek, minuta po 19, tu Hanczak. Dobry wieczór.

0: Dawid Podsiadło bardzo lubi grać na stadionach. W czerwcu kolejna jego trasa, obrotowy tour, ale wcześniej, bo już w najbliższy weekend dwa koncerty Maty na PGE Narodowym w Warszawie. Cześć Magda, witam cię serdecznie.
1: Cześć, witam ciebie i wszystkich słuchaczy Radia SK.
0: Wyciągnąłem cię z SK.pl. Ty nie jesteś największą fanką Maty w tym kraju, bo jest jedna fanka, która jest jeszcze większa. Kto to taki?
1: To moja córka Pola.
0: Naprawdę musiałaś z nią jeździć po całym mieście, kiedy ona się dowiedziała, że Mata jest u was w mieście?
1: Tak, jak się dowiedziała, że Mata jest w Rzeszowie, to było tylko jedno. Mamo, musimy jechać. I jeździłyśmy w okolicach hotelu, krążyłyśmy, w końcu pojawił się on. Siedział na schodach, przed hotelem. Był pisk, było hasło Mata i wyszedł z samochodu. No i były zdjęcia i autografy. Było
0: niesamowite,
1: super.
0: Niesamowite. Czy twoja córka ma 7 lat?
1: Nie.
0: Nieco więcej. Ale to jest niesamowite, że nadal jest tak, że idole działają tak na fanów i fanki, że są gotowe naprawdę jeździć za nimi wszędzie, szukać, piszczeć, cieszyć się tym, potem nie spać nocami, bo to jeszcze długo przeżywają. I
1: oczywiście,
0: tak jest, rozumiem,
1: tak.
0: Swoją córką. Słuchaj, no dobra, no to na PGE Narodowy w Warszawie w piątek. Dasz radę przyjechać?
1: Ależ oczywiście.
0: Tak? Razem z córką?
1: Tak, razem z córką.
0: Ale ja nie mogę obiecać, że Mata akurat da sobie zrobić zdjęcie i będzie siedział na schodach. Ale koncert da na pewno. The Best of Mata.
1: Otóż to.
0: No to w takim razie podwójne zaproszenie dla was już teraz od Radia SK. Gratuluję. Och, aż zasięg się zgubił. I usłyszałem tylko jakieś echo i szum. No dobra, to teraz gitarka i pośpiewajcie sobie, dziewczyny, trochę. Już na spokojnie. Echo to jest najnowszy singiel od Maty. Gramy w Radiu SK, a kolejne bilety wkrótce. SK.pl, tam się zgłaszacie.

Ja na nią patrzę, bo mi się głos, a to środek show. Myślimy, że to może na zawsze, może na jedną nocę. Chyba cię sprawdzę, trzymałeś planszę, że chcesz iść na after i żebym cię wziął. Dobrze wiesz, że będzie ślub, większe masz szanse. Jestem na nie, co tak so. Ale też wiem, że wypiję ze dwie, co najmniej dzisiaj. Jestem Michał Mała. Dobrze wiem, że się zakochałaś.

0: W rolach głównych w Radiu SK Taylor razy dwa. Taylor Swift i Elizabeth Taylor to jej nowy hit, który gramy. 19.30 na zegarkach to imprezka. Kanczak z tej strony. Nie trzeba imprezkować oczywiście. Można po prostu odpoczywać słuchając hitów, które lubicie i nowości, które wam proponuję. Dzisiaj z pozdrowieniami dla ósmoklasistów, bo oni dzisiaj zaczęli swój bój. Maturzyści oczywiście już po pierwszych egzaminach, teraz ustne, dodatkowe przedmioty i te sprawy, a ósmoklasiści dzisiaj pisali sprawdzian z polskiego. Jeżeli się nie mylę, jutro i pojutrze kolejne, matma, język obcy. Nie zaglądałem do tych arkuszy, nie mam w ogóle pojęcia, jakie tam były tematy, jakie są zadania i nie zamierzam tego robić. Wam też nie radzę, drodzy dorośli, po co? Jeszcze się okaże, że nie umiecie tego zrobić w ogóle. Po co się stresować, prawda? Tame Impala i Jenny za chwilę.
1: Reklama. Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
3: Sherlock Holmes, James Moriarty.
2: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
4: Wyjdziemy stąd. Razem.
2: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Taco Hemingway 2026 Tour. Premierowy koncert albumu Latarnie wszędzie dawno zgasły. Piątek 22 maja PGE Narodowy Warszawa. Bilety dostępne na ebilet.pl. Nie zwlekaj i kup już teraz. Poleca Radio SK.
7: I po reklamie.

0: lubicie niespodzianki, albo lubicie wyjazdy, a najlepiej wyjazdy niespodzianki, to Jazzy Candy Night w Radiu SK w Imprezce, a jeśli chodzi o wyjazdy niespodzianki, to w sumie to my takie wam prezentujemy. W ramach akcji Odlot Ściśle Tajny. Ta akcja wróciła, już się można do niej zgłaszać. Co więcej, już można wygrywać i Aleksandra, nasza słuchaczka, razem ze swoją koleżanką, jako pierwsze bilety na Odlot Ściśle Tajny dostały. Posłuchajcie, jak to było dzisiaj rano.
1: Mamy dla was bardzo dobrą informację. Lecicie z nami na Odlot Ściśle Tajny!
2: Super!
0: No i tu w sumie zaczyna się cała zabawa, bo nie wiadomo, dokąd dziewczyny polecą razem z naszą porankową ekipą, czyli z Jankesem, Kamą i Wiktorem. Wiadomo tylko, kiedy ten wylot. W ostatni weekend maja. Jeżeli chcecie dołączyć do takiego wyjazdu w ciemno, nie boicie się wyzwań, lubicie przygody, to zgłaszajcie się koniecznie. Tylko przez naszą apkę można się do tej zabawy zgłosić, także ściągnijcie na swój smartfon, jeżeli jeszcze nie macie aplikację Radia SK, wchodzicie, zgłaszacie się, czekacie na telefon, jeszcze w tym tygodniu kolejne bilety lotnicze, no i oczywiście też zaproszenie do hotelu z noclegiem, wiadomo, to wszystko będziemy wam wręczać. Odlot Ściśle Tajny na koniec maja, ale ekipę kompletujemy już teraz. Tymczasem ja gram dalej i tutaj nic tajnego nie mam, od razu powiem, Kaśka Sochacka i Szum, 13 minut do godziny 20.

Dla kogo maj pachnie konwaliami albo bzem i z tym się kojarzy? No to może jeszcze niech maj brzmi jak Just the Way You Are, bo naprawdę to jest bardzo wiosenna nowość. Chociaż niektórzy zaraz powiedzą, jaka nowość, przecież to jest hit, który ma ponad 20 lat. To prawda. Milky Just the Way You Are powstało na początku lat 2000, ale ostatnio dostało drugie życie dzięki Davidowi Getcie, który zremiksował ten numer po tym, jak stał się wiralem w sieci. Pomieszał tu jeszcze z kawałkiem klasycznym od ekipy Stardust, takim klasycznym imprezowym. No i wyszło pięknie moim zdaniem. Mam nadzieję, że wam też się podoba i wpadło w ucho. Głosujcie na SKPL w gorącej 20, jeżeli tak właśnie jest. A za chwilę 20, po 20 numer 1 gorącej 20. New Religion od Bebe Rexha.

0: Reklama. Taco Hemingway 2026 Tour. Premierowy koncert albumu Latarnie wszędzie dawno zgasły. Piątek 22 maja, PGE Narodowy Warszawa. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Nie zwlekaj i kup już teraz. Poleca Radio SK.
1: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
3: To będzie ostatnia reklama. Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
4: I po reklamie.
5: Kraśnik na czasie. I Piotr Staszczuk lada moment, kolejna odsłona stacji poezji. Każdy będzie miał możliwość zaprezentować dwa napisane przez siebie wiersze. Powiatowe spotkania poetów mają bogatą historię, o czym więcej mówi Ewa Sobota, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Trzedniku Dużym.
6: W 1999 roku Gminny Ośrodek Kultury w Trzedniku Dużym po raz pierwszy zorganizował konkurs o nazwie Powiatowy Konkurs Recytatorski Wiersza Autorskiego. Natomiast w 2017 roku zmieniliśmy tę formułę.
5: A tegoroczna odsłona stacji poezji odbędzie się 27 maja. Szczegóły na Facebooku GOK w Trzedniku Dużym.
7: Muzyką się żyje.
8: Eurowizyjna machina ruszyła na dobre. To jest ten tydzień, kiedy fani tego konkursu nie myślą o niczym innym. Jutro w Wiedniu pierwszy półfinał Eurowizji, ten, w którym o awans do finału powalczy Polska. W tym roku reprezentuje nas Alicja Szemplińska, która zaśpiewa piosenkę pod tytułem Pray.
9: Myślę, że jeżeli ja miałabym być jakąkolwiek piosenką, to byłabym właśnie utworem Pray, bo jest to połączenie wszystkich gatunków muzycznych, które kocham.
8: Tak, Alicja mówiła w naszym studiu, piosenka łączy w sobie m.in. gospel i rap. No, Alicja wystąpi jutro jako 14 z 15 półfinałowych prezentacji. Do sobotniego finału przejdzie dziesiątka. Jutro na Ale głosować będą mogli widzowie m.in. z Niemiec, Portugalii czy Włoch. Ale kciuki trzymajmy już dzisiaj, bo już dzisiaj tak zwana próba jurorska. To jest właśnie ten występ, który będzie oceniony przez komisje jurorskie z poszczególnych krajów. O Eurowizji na bieżąco piszemy na SK.pl, a na naszym YouTubie znajdziecie odcinek programu SK Reakcje z Alicją w roli głównej.
10: Imprezka.
11: Imprezka.
10: Imprezka.
11: Imprezka.
8: Minęła już 20, Michał Hanczak z tej strony. Witam was bardzo serdecznie, fajnie, że jesteście. No to ja wam zagram. Dua Lipa, Be The One, za chwilę PZ, ma taka z bałaganej, Plan B też będzie, ale obiecywałem New Religion, Bibi Rexha, Faithless. No to od tego zacznijmy.

0: Bad Dreams, czyli złe sny. No ja mam nadzieję, że nic złego wam się nie przyśni. Na wszelki wypadek jeszcze się nie kładźcie. Zwłaszcza, że po pierwsze przed nami jeszcze rap 20 o 23, a po drugie już teraz zagram pewną nowość.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Zara Larsson postanowiła zabrać nas na taką dziewczęcą wycieczkę, można powiedzieć, dlatego że wydała nową wersję swojego albumu Midnight Sun i na tej płycie znalazły się znane już wcześniej piosenki z oryginalnego krążka w nowych remiksach, często też wykonane w duetach z innymi artystkami. Tam między innymi znalazła się Shakira. No i dziewczyny razem zagrały i zaśpiewały kawałek Eurosummer. No i teraz właśnie ten kawałek wam zagram, czyli Zara Larsson w duecie z Shakirą. Czy mieliście to w bingo na ten rok? Bo ja niekoniecznie i w sumie to jestem całkiem zaskoczony.

0: Marian, nasz słuchacz, napisał, że jest stewardem i ten tydzień zaczął od tego, że zaspał do pracy na lot, no i poleciała pewnie jakaś tam premia z tego powodu. Ale mam nadzieję, że nadrobisz to wszystko. No trzeba sobie po prostu jako budzik ustawić eskę i wtedy się budzicie z najlepszymi hitami na czasie, takimi jak Magnetic od Bausy na przykład. Ten hit za nami. A na pobudzenie takie imprezowe, nie wiem czy słyszeliście, mamy program Eska Live Remix. Powrócił po niemal dekadzie przerwy. Mocno imprezowe granie zawsze w piątki od 20. Im później, tym mocniej grają m.in. Armin van Buuren, ale też inni bardzo znani producenci. To w piątek oczywiście, ale jeżeli ktoś chciałby się tak pobudzić imprezowo w inny dzień tygodnia, bo go na przykład czeka impreza w inny dzień tygodnia, albo po prostu chce posłuchać sobie mocnego klubowego grania, to Eska Live Remix przez całą dobę mamy dla Was w naszej apce na smartfony. Także ściągajcie apkę Radia Eska i słuchajcie kiedy chcecie. A za chwilę Shawn Mendes, będą też potrzebne smartfony, ale żeby do mnie zadzwonić, także bądźcie czujni. Radio
1: Eska. Reklama. Tako Hemingway 2026 Tour. Premierowy koncert albumu Latarnie wszędzie dawno zgasły. Piątek 22 maja, PGE Narodowy Warszawa. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Nie zwlekaj i kup już teraz. Poleca Radio SK.
2: Keno kręci nas już 18 lat.
3: A my się rozkręcamy.
2: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
4: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
5: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
4: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
3: Ale to kręci.
2: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
12: I po reklamie.

0: Tak, właśnie gramy w Radiu SK. Hity zawsze na czasie. Give me more Britney Spears. 15 minut nam zostało do 21. Ja się potknąłem, ale to tam nie szkodzi. Program na żywo, więc nic nie wycinamy. No i teraz też na żywo można do mnie zadzwonić pod 664-402-302. Zabawa polega na tym, że ja zadaję pytania, a wy odpowiadacie słowami, które zaczynają się na pierwszą literę waszego imienia. Pytanka gotowe. Zobaczymy, kto się dodzwoni. Halo, witam serdecznie.
1: A witam,
0: a jak masz na imię?
1: A Paweł?
0: Paweł, dobra, odpowiadasz Paweł. Na literkę P oczywiście na moje pytania. Co można zjeść na kolację na pierwszą literę twojego imienia?
1: No, twoją ulubioną pizzę.
0: Ach, a ty nie lubisz? Przecież chyba prawie każdy lubi pizzę. No właśnie. No to lecimy dalej w takim razie. Co ładnie pachnie na pierwszą literę twojego imienia?
1: Pieniążki. Pieniążki nie śmierdzą.
0: No to wiadomo. A myślałem, że powiesz perfumy, ale widać, że po prostu trafiłem na faceta, który myśli głównie o portfelu.

Nam nie jest wszystko jedno. Nam zależy, żeby wam było dobrze, żeby wszystko u was było dobrze i staramy się wam poprawiać w Radiu SK humor. Lor, wszystko jedno, wszystko źle, tuż przed godziną 21 na antenie Radia SK, a za kilka chwil oczywiście będziemy dalej ten humor poprawiać hitami na czasie i rap 20, która startuje punktualnie o 23. Mati Fuczyło już się kręci po radiu, także dzisiaj zagra wam 20 waszych ulubionych rapowych kawałków.

0: Reklama.
1: Taco Hemingway 2026 Tour. Premierowy koncert albumu Latarnie wszędzie dawno zgasły. Piątek 22 maja PGE Narodowy Warszawa. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Nie zwlekaj i kup już teraz. Poleca Radio SK.

0: 4749. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5399.
1: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
2: Play. 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
8: I po reklamie.
9: Kraśnik na czasie.
10: I Piotr Staszczuk, miłośnicy zespołu Queen z całego powiatu kraśnickiego mogą zacierać ręce. W październiku będzie okazja, by usłyszeć ich nieśmiertelne hity na żywo. To za sprawą koncertu w wykonaniu zespołu Quintet. To pięcioosobowa grupa, która składa się z muzyków od 15 lat wykonujących piosenki brytyjskiego zespołu przy akompaniamencie orkiestry symfonicznej. Koncert ma być gwarancją rozrywki na najwyższym poziomie za sprawą kompozycji, które na stałe weszły już w kanon rocka. Występ odbędzie się 16 października w Centrum Kultury i Promocji o 18. Szczegóły znajdziecie, odwiedzając facebookowy profil Miejskiej Instytucji.

0: Krašník. SK Krašník News.
1: I Piotr Staszczuk. Swoje egzaminy zaczęli pisać ósmoklasiści. Dziś był język polski. Dla wielu uczniów to mały wstęp do matury, stąd stres jest porównywalny. Jak przygotować się na najbliższe dwa dni, radzi psycholog dr Paweł Kot z Katedry Psychologii, Emocji i Motywacji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
2: Egzamin ósmoklasisty jest takim dosyć doniosłym wydarzeniem w życiu młodego człowieka, bo jest to jego tak naprawdę pierwszy egzamin. Oczywiście najlepszą drogą byłoby sukcesywnie się przygotować przez te 8 lat, więc na chwilę przed egzaminem bardziej skupmy się może na tym, jak przetrwać samą sytuację egzaminu i to wszystko, co się wokół niej dzieje. Na takie gorączkowe powtarzanie materiału, uczenie się, nadrabianie jakichś zaległości raczej nie jest zbyt dobrą strategią. Lepiej ten czas bezpośrednio przed egzaminem poświęcić na trochę odreagowanie, uspokojenie swoich emocji, spacer, spotkanie z przyjaciółmi, może jakieś kino. Też należałoby przystopować z telefonami, z grami, bo to też jednak obciąża naszą koncentrację. Możemy być zdekoncentrowani w momencie egzaminu, może też chwilowo pogarszać naszą pamięć. Jeżeli chodzi o sam stres, który może się pojawiać, warto przećwiczyć jakieś takie doraźne metody obniżania tego stresu. Techniki oddechowe, kilka głębszych wdechów, gdzieś zamknięcie oczu przed samym egzaminem, wrócenie do jakichś fajnych wspomnień. Też ważne jest nastawienie do samego egzaminu. Z punktu widzenia młodego człowieka może się to wydawać wydarzenie o bardzo doniosłym znaczeniu dla dalszej przyszłości. Lepiej spojrzeć na to wydarzenie jako pewien etap, który jest tylko przejściowy w moim życiu, który jest co prawda istotny, ale nie determinuje w pełni mojej przyszłości, nie decyduje o tym, jakim jestem człowiekiem. Po prostu jest to określenie mojego aktualnego poziomu wiedzy, umiejętności z danego przedmiotu i współczesny rynek pracy czy system edukacji daje nam wiele możliwości kształcenia niezależnie od wyniku, jaki finalnie osiągniemy. Niestety sporo rodziców traktuje ten egzamin jako takie rozwiązanie mocno zero-jedynkowe. Albo osiągnie sukces i dużo punktów, więc jest bardzo dobrze, albo ten wynik nie będzie aż tak dobry. No i tutaj rozpatrujemy to w kategorii jakiejś porażki osobistej, porażki swojego dziecka. Więc to na pewno nie jest dobra strategia. Dzieci potrzebują na pewno naszego wsparcia, zapewnienia o tym, że jesteśmy, że może na nas liczyć, że doceniamy jego wysiłek związany z tym, ile tego wysiłku włożył w samo przygotowanie, że akceptujemy wyniki, które tutaj uzyskuje. No i że jest dla nas i zawsze będzie dla nas źródłem dumy. Żyjemy w takich czasach, gdzie dosyć często mamy do czynienia z tym tak zwanym wyścigiem szczurów. Kto będzie lepszy? Kto będzie miał lepsze wyniki? Często jest to przenoszone przez rodziców na swoje dzieci i są bardzo wysokie oczekiwania. To wytwarza właśnie tą niepotrzebną presję. Każdy będzie otrzymał taką cenę, na jaką w danej sytuacji pozwalają mu jego możliwości. I dopiero dopasowanie tych wyników, możliwości, które posiada do odpowiedniego poziomu szkoły średniej, zapewni mu dalszy rozwój. Pamiętajmy, że często w tych szkołach najbardziej renomowanych, o których wielu rodziców tak najbardziej zabiega, to wcale nie kończy sam proces napisania egzaminu tego stresu, który może się pojawiać. Tam dopiero bardzo często pojawia się stres, presja wyniku. Tam każde kolokwium, każdy sprawdzian czy każdy test znów jest takim wyścigiem szczurów, więc czasem może lepiej postawmy na spokój, na atmosferę, na to, co dziecko faktycznie chce robić, jakie ma pasje, a niekoniecznie ten wynik punktowy czy procentowy, jaki tutaj dostaniemy na świadectwie ukończenia szkoły i zdania tego egzaminu. No i tak jak mówi to przysłowie, że wybierz sobie taki zawód, czy to, w czym jesteś dobry, co ci sprawia radość, no i wtedy w całym swoim życiu nie przepracujesz ani jednego dnia, więc no tego uczymy naszych dzieci, żeby odkrywały te swoje talenty, żeby odkrywały te swoje mocne strony i bardziej szły w tą stronę, bo dzięki temu no, będą miały szansę być po prostu szczęśliwe, a w przyszłości dzięki temu no, będą mogły prowadzić działalność tutaj sobie zawodową. Jeżeli będzie to jak najbardziej zbliżone do ich tych zainteresowań, pasji, to mają dużą szansę na to, żeby być szczęśliwymi ludźmi. Warto wspomnieć o tym, żeby sobie przygotować taką checklistę związaną z samym dniem egzaminu, ale i z samym przebiegiem egzaminu. Czyli zaplanować sobie to, w jaki sposób dotrzemy na ten egzamin. Czy nas rodzice odwożą, czy jedziemy jakąś komunikacją miejską. Zaplanować sobie ten czas z wyprzedzeniem. Lepiej chwilkę zaczekać pod salą niż się spóźnić, bo potem może być problem, że nas po prostu komisja nie będzie chciała wpuścić na ten egzamin. Dobrze jest się wcześniej, dzień wcześniej spakować, czyli zabrać te rzeczy, które są niezbędne. Jakiś czarny długopis, sekierki, kątomierze, kalkulator, to wszystko, co jest potrzebne. Też warto tutaj sobie przećwiczyć taką sytuację, co krok po kroku mam robić. Czyli najpierw pamiętać o tym, żeby się zakodować, podpisać się, bo w chwili stresu nawet takie drobne rzeczy mogą nam gdzieś umknąć. Warto sprawdzić, czy nasz arkusz jest kompletny, czy są wszystkie strony. Pamiętajmy, żeby przyjąć sobie strategię pracy. Mamy określony limit czasu, więc najpierw zaczynamy od tych zadań najprostszych, których wykonanie nie zajmie nam zbyt dużo czasu. Wykonanie kolejnych zadań będzie nas umacniać, będzie nam dawało takie poczucie sprawstwa. O, już mam jedno, dwa, trzy zadania, nawet proste, ale będzie nam wtedy trochę przyjemniej podchodzić do tych zadań trudniejszych. I te trudniejsze raczej zostawmy sobie na drugą część czasu. Warto upewnić się, że rozwiązaliśmy wszystkie zadania, bo czasem te arkusze bywają troszeczkę podstępne i na przykład jeszcze na ostatniej stronie gdzieś jest zadanie albo z jakimś brudnopisem jest ukryte jakieś jedno czy dwa zadania. Też nie ma co oglądać się na naszych kolegów, bo czasem młodzież traktuje trochę ten egzamin jako wyścig. Kto pierwszy skończy i odda, no to tutaj zyskuje jakiś poklask i uznanie wśród kolegów, być może też wśród nauczycieli. Lepiej ten czas wykorzystać w pełni, sprawdzić sobie wszystko raz, drugi raz, niż oddać tak szybko, bo może okazać się, że pracowaliśmy zbyt szybko, zbyt pochopnie i coś nam umknęło, czegoś nie dopatrzyliśmy i to będzie działało ze szkodą dla nas.
1: Jutro ósmoklasiści pisać będą test z matematyki, a w środę z języka obcego.
0: SK Kraśnik.
1: Kraśniccy strażacy apelują o rozsądek w trakcie występowania gwałtownych burz. Przebywając w pomieszczeniu, pamiętajmy, żeby zamknąć okna z parapetów, zabrać wszystkie rzeczy i odłączyć od zasilania urządzenia elektryczne. Jak jednak zachować się w trakcie burzy w innych sytuacjach? O tym mówi zastępca komendanta powiatowego PSP w Kraśniku, brygadier Piotr Michałek.
3: Ten okres niesie ze sobą wiele niebezpieczeństw. Najgorszymi z nimi są ofiary śmiertelne, które często wywołują burze bądź skutki burz. Ważne jest, aby znać kilka generalnych zasad, które powinny obowiązywać nas podczas burzy, i może tutaj skupiłbym się na podzieleniu jak gdyby na takie różne kategorie w zależności od tego, w jakich okolicznościach zastanie nas burza. Jeżeli znajdujemy się w domu, a nadchodzi burza, pamiętajmy, aby mieć dostęp do mediów, aby mieć naładowane telefony, naładowaną latarkę, zapas żywności, podstawowe lekarstwa, które są zażywane regularnie, tak aby w momencie, kiedy będą potrzebne, były one dostępne. W przypadku silnej nawałnicy, której towarzyszą bardzo silne porywy wiatru, one często umożliwiają uszkodzenie budynku, należałoby wówczas znaleźć bezpieczne pomieszczenie. Bezpieczne pomieszczenie w naszych domach mieszkalnych to takie, które znajduje się na niskiej kondygnacji budynku, na parterze, a w skrajnych sytuacjach ekstremalnych nawet piwnicy. Ważne jest to, że aby podczas burzy znajdować się daleko od okien, gdyż różnego rodzaju przedmioty niesione przez silny wiatr mogą bez problemu przebić okno, znaleźć się wewnątrz i zrobić krzywdę. z balkonów, parapetów należy usunąć wszelkie rzeczy, które wiatr mógłby porwać, zwłaszcza w ośrodkach miejskich, tam gdzie pod balkonami znajdują się często ciągi piesze, tam przechodzą przechodnie, może to powodować dodatkowe zagrożenie. Podczas burzy pamiętajmy o tym, aby unikać przeciągów, które tworzą się w naszych domach. Należy zamknąć wszystkie okna w pomieszczeniu i upewnić się, że one są dobrze, w sposób dobry, dokładny zamknięte. Silny wiatr ich nie otworzy. Nie wychodźmy podczas burz na zewnątrz. Wyłączmy wszelkie urządzenia elektryczne, powyciągajmy kontakty. Unieruchommy czy wyłączmy też również, powstrzymajmy się od korzystania z urządzeń gazowych. Co robić, kiedy znajdujemy się w terenie otwartym? Oczywiście pierwsze i najważniejsze to, żeby jak najszybciej znaleźć schronienie w budynku, pomieszczeniu, które jesteśmy w stanie ocenić, że zapewnia nam minimum bezpieczeństwa. Unikajmy wiatr jakichś takich konstrukcji słabych, które no, na pierwszy rzut oka nie gwarantują nam dostatecznej ochrony, a w ekstremalnej sytuacji mogą nawet stwarzać dodatkowe zagrożenie. Nigdy nie szukajmy schronienia pod drzewami, słupami wysokiego napięcia, różnego rodzaju wysokimi masztami. Musimy wiedzieć o tym, że wyładowania atmosferyczne, a więc pioruny, najczęściej uderzają w najwyższe punkty okolicy. Właśnie są to najczęściej drzewa, słupy energetyczne, budynki. Unikajmy również otwartych przestrzeni, gdyż wówczas na otwartej przestrzeni to właśnie my jesteśmy najwyższym punktem. Najlepiej w takich sytuacjach postarać się wykorzystać budowle techniczne, takie jak mosty, wiadukty. Jeżeli takich nie ma, poszukajmy zagłębień w otwartym terenie, obniżeń terenu. Tam jesteśmy bardziej bezpieczni niż na płaskiej, otwartej przestrzeni. Jeżeli nie ma w okolicy żadnych budynków, obniżej terenu, a czy tych takich, o których wspomniałem wcześniej, wiaduktów, mostów, wówczas należy kucnąć, trzymając stopy blisko siebie. Jeżeli jesteśmy w grupie, należy zachować odpowiedni dystans od poszczególnych osób, gdyż wtedy pozwoli to nam na uniknięcie porażeń. Będąc, grupując się, wówczas narażamy wszystkich na niebezpieczeństwo związane ze skutkami wyładowania atmosferycznych. Nigdy również nie podczas burzy nie poruszajmy się biegiem, gdyż gdy burza jest blisko nas bądź też dzieje się nad nami, robiąc duże kroki, my wówczas narażamy się na takie zjawisko, które jest zwane napięciem krokowym. Napięcie krokowe to tak aby wytłumaczyć radiosłuchaczom, wykonując duży krok jedną bądź drugą nogą, możemy spowodować, że ładunki nagromadzone w gruncie, następuje różnica potencjałów między miejscem, którego dotyka lewa stopa, a prawa stopa. Wówczas przy różnicy potencjałów następuje przepływ tego prądu. Często napięcie krokowe jest o tak dużych amplitudach napięć w woltażu, że to prowadzi do dość dużych uszczerbków na zdrowiu, a często też do zgonu. W związku z tym stawiajmy kroki bardzo małe. Wówczas ta różnica potencjałów jest niższa. Pamiętajmy, że podczas burzy teren otrzymuje bardzo dużo energii. W pewnych sytuacjach możemy zostać porażeni tym ładunkiem zgromadzonym w gruncie i wtedy, kiedy kucamy czy stawiamy nogi blisko siebie, nie wywołujemy dużej różnicy potencjału. Nie dotykajmy również metalowych przedmiotów, odsuńmy się od nich. To również dotyczy okoliczności, w których znajdujemy się na przykład w górach. No to dotyczy chociażby drabinek, łańcuchów, jak również samych skał. U nas w górach, Tatrach akurat skład mineralny skał często zawiera pierwiastki metaliczne, co również może powodować, czy też sprzyjać przewodzeniu prądu. Tutaj należałoby też odszukać w pamięci zdarzenie z 23 sierpnia 2019 roku, gdzie zginęło 5 osób rażonych piorunem na Giewoncie. W związku z tym to zagrożenie jest jak najbardziej realne i zdarza się. Jeśli burzy będzie towarzyszyć opad w postaci gradu, należy skulić się i zasłonić głowę dłońmi. inaczej sprawa przedstawia się, kiedy jesteśmy w samochodzie. W samochodzie samochód podczas burzy jest bezpiecznym miejscem, gdyż z fizycznego punktu widzenia tworzy on takie urządzenie, które możemy nazwać klatką Faradaya, a więc wszelkie ładunki, które zostaną, spłyną na samochód, one opłyną po karoserii, zostaną odprowadzone do gruntu. Nie ma możliwości przeniknięcia tego ładunku do wnętrza pojazdu, więc znajdując się wewnątrz pojazdu, jesteśmy całkowicie bezpieczni. Ale pamiętajmy, że prowadząc pojazd, nie powinniśmy zatrzymywać się pod drzewami, słupami energetycznymi czy też wiatrami. Silny wiatr towarzyszący burzom może właśnie te konstrukcje połamać, a co za tym idzie, one mogą uszkodzić samochód czy też spowodować zagrożenie dla nas samych.
1: W trakcie gwałtownej burzy lepiej unikajmy spacerów, jeżeli możemy, zostańmy w domu. Przed mikrofonem był Piotr Staszczuk.
0: SK Kraśnik News.
1: Piotr Staszczuk, czas na magazyn reporterów Radia SK Kraśnik. Na początek powiemy o literackim spacerze śladami hrabiego w Gościeradowie. Będzie też o twórczości poety z naszego regionu, który zmarł w bardzo młodym wieku. Zostańcie z nami.
0: SK Kraśnik.
1: Tajemnice Gościeradowa i Pałacu Suchodolskich. Poznajcie historię tego miejsca poprzez literacki spacer. Ewelina Maria Mantycka, pisarka z Gościeradowa, organizuje literackie spacery po swojej miejscowości. Z czasem stało się to cykliczną formą turystyczną w Gościeradowie. Każdy, kto chce poznać historię rodu Suchodolskich i nie tylko, powinien wybrać się na ten spacer.
4: Gościeradów, nasza nazwa wzięła się od prawdopodobnie od pierwszego rodu gościeradowskich, którzy tu mieszkali. Mówi się też, że może od pierwszego od rycerza, który się nazywał Gościrad, chociaż badacze wychodzą z założenia, że po prostu leciał tutaj gościniec i goście płacili chętnie, czyli z radością opłatę za ten przejazd. U nas oczywiście pan wójt mówi, że my jesteśmy po prostu gościnni dla wszystkich i stąd ta nazwa się wzięła. Możemy powiedzieć, że u nas była osada okresu przeworskiego, ponieważ znaleziono kilka popielnic, takich grobów, gdzie właśnie znajdowały się różne paciorki i nawet płód był dziecka, kości mężczyzn i kobiet i to było w Gościeradowie, ale jeszcze do okresu panowania hrabiego Suchodolskiego to w Borowinie również znaleziono takie kości. Dlatego już możemy powiedzieć, że przy rzece mógł iść szlak po prostu ten bursztynowy i gdzieś były te osady. Dla nas to jest o tyle ważne, że już wiemy, że dawno temu było tutaj jakieś życie. Pierwsze zapisy to jest dekret Monachusa z 1198 roku, gdzie jest zapisane, że Jan zamienił się na osadę Gościrad z bratem Mateuszem. Jest to dekret Monachusa z XI wieku, wydany przez patriarchę Kościoła Zmartwychwstania w Jerozolimie i są to klasztor z Miechowa. I to jest zapisane, że właśnie ten Gościrad, tylko że założono, że ten Gościrad znajdował się koło Krakowa, bo to był ten dekret tam z ziemi krakowskiej. Oczywiście w tym dekrecie znajdują się ziemie z Janowa, więc możemy zakładać, że te ziemie to był ten Gościrad, ten właśnie nasz Gościrad. Jest to pierwszy taki zapis piśmienniczy. Później w XII wieku spalono nasz kościół przez Tatarów, co też zostało właśnie udokumentowane. I pierwszym właścicielem takim, który się dla nas nie za bardzo zasłynął, bo zabił księdza Piotra Czarnego i on się zapisał, to jest Trojan Gościeradowski, herbu Bogoria. I do tej pory została taka nazwa Trojanówka. I ludzie mówią na takie pola Trojanówka, a te pola to są właśnie, ten Trojan musiał parafii oddać tym księdzom tak jakby za karę te pola. I stąd się wzięła ta nazwa Trojanówka. Później mamy wiek XIV-XVI, to już Gościeradów jest podzielony na wiele części i ci gościeradowcy również mają swoje części. Mówimy tutaj o takich właścicielach jak Leszczyńscy, Andrzej Teńczyński, Żurawscy, Ostrowscy. Ja myślę, że ten Gościeradów był podzielony na 6 części, ale tak samo Liśnik był podzielony na 6 części i tam bardziej zasłynęli Wybranowscy, a Wybranowscy to byli zacni rycerze, gdzie Mikołaj Wybranowski, jego portret znajduje się w Muzeum Czartoryskich i tam można go właśnie zobaczyć. Jest to legat Suchodolskiego, który przekazał właśnie do tego muzeum. I ten Mikołaj był ożeniony z Zofią Radecką. A Zofia Radecka słynęła z tego, że przebierała się w zbroję męża i atakowała naszą wieś sąsiednią Księżomierz. bo to była wieś książęca, więc oni się tutaj nie za bardzo lubili i ona z tego zasłynęła, że właśnie się przebierała w tę zbroję. Mieli 8 dzieci, 4 mężczyzn i 4 dziewczyn i jej właśnie tym najstarszym synem był Romuald Wybranowski, który tutaj się urodził i miał 3 żony. To też z tego jest słynne, że miał 3 żony, bo jedną to nawet z kuzynką się ożenił, bo pierwszą, a druga to była Salmonea Szampkowa. I to właśnie przez ten ślub z Romualdem oni wykupili Szczecyn, Węglin i połączyli ten Liśnik z Kościeradowem. I dlatego to jest takie duże właśnie dzięki temu. Też mówi się, że Salomea ufundowała, który zachował się jedyna tutaj taki figura Jana Nepomucena koło kościoła. To będzie u nas jeden z najstarszych właśnie zabytków ufundowany przez kuzyna tej Salomei, biskupa krakowskiego Stanisława Szempka. Znajdujemy się na terenie Parku Pałacowego, należących do ostatnich hrabiów suchodolskich, ale tu jest bardzo ciekawa historia, więc jak już mówiłam o Wybranowskich, Wybranowski Romuald z Salomeą mieli syna Stanisława, on się ożenił z Marianną Dunin-Krawicką i również mieli córkę Salomeę. Zostało to przekazane. Ta Salomea, no z czego była słynna? Ona znalazła sobie takiego męża, raczej znaleziono jej takiego męża, który nazywał się Eligiusz Prażmowski. I to jest nasz pierwszy ekscentryk w Kościeradowie, który słynął już we Francji z tego, że ubierał się po francusku w różne atłasy, nie atłasy, tiule, miał tą swoją perukę, a w guzikach miał różne nieżywe robaki. I on tutaj został wygnany tak jakby troszeczkę z Francji, ponieważ założył taki interes na Penseta, taki szlachcic z Francji, namówił go do tego, żeby założyli firmę, gdzie będą sprzedawać jaja, ale te jaja nie będą je kury po prostu nagrzewać, tylko bo oni będą sztucznym światłem nagrzewali te jaja i wszystko zatęchło. I ludzie go po prostu stamtąd wygnali. Miał też długi tam porobione, więc uciekł tutaj i ożenił się właśnie w Gościeradowie z Salomeą. A że był to Francuz, no to żonę ubierał w te wszystkie gorsety, pompadour, bielił jej te lico, nie pozwolił jej po prostu wychodzić inaczej z domu. Nawet Koźmian go opisał i Raymond. W pamiętnikach Koźmiana właśnie o nim czytamy, że to był taki ekscentryk, że wszędzie jak się gdzieś wybierali, to wszyscy ich znali z tego, że oni tak śmiesznie wyglądali. Ale Prażmowski też słynął z tego, że był bardzo dobrym muzykiem. I tutaj w Gościeradowie rozgrywały zawsze koncerty. Były na tym w pałacu koncerty. Jeżeli nie miał gości, to nawet z żoną codziennie oni tutaj koncert prowadzili. Jeszcze z takich śmiesznych rzeczy o Prażmowskim można powiedzieć, to pałac, do którego przejdziemy, jest zbudowany tak nietuzinkowo, że zamiast 4 kolumn, to Prażmowski kazał wybudować 3, żeby jego goście w tą kolumnę na środku wchodzili i sobie głowę tłukli. To z tego też właśnie słyniemy, że ten pałac jest taki nietuzinkowy. Prażmowski miał 2 córki, Melanię i Mariannę. Oczywiście one były skarane na tego ojca, który ich też tak stroił w modę francuską i musiały wyjść za muzyków, raczej musiały. No, znalazł im po prostu muzyków, którzy tu koncertowali, przyjeżdżali, bo tu bardzo zacni przyjeżdżali muzycy. I jeden Melanię wydał za Franciszka Sołtyka, ale ich historia nie jest za szczęśliwa, ponieważ Melania zaraz po urodzeniu córka umiera 15 dni tylko. Żyła i Melania umiera. Nie możemy jej znaleźć ani żadnych akt, gdzie jest pochowana. Nic nie ma takiego, żeby odkryć, co się dalej może działo, albo gdzie jest jej grób, bo to szukałam. Więc drugą córką jest Marianna i też za Franciszka wychodzi. I ona ma 2 dzieci z Franciszkiem Sołtykiem, hrabią suchodolskim. Ma Eligiusza starszego, który urodził się 18 maja 1918 roku i młodszego Edmunda 1922 roku. I wtedy właśnie Melania umiera, więc tak zakładamy, że po prostu po śmierci, po urodzeniu dziecka gdzieś musiała zachorować i umrzeć. Mówi się, że ten łuk triumfalny został zbudowany w 1820. No i podaje się, że to Eligiusz Suchodolski zbudował ten łuk, ale to raczej niemożliwe, żeby mając 2 latka zbudował, więc zakładamy, możemy przypuszczać, że to Franciszek dla tej żony zbudował dla właśnie Marianny ten łuk triumfalny, jak jego żona umarła. i mamy Eligiusza Suchodolskiego, który już mając 8 lat został po prostu właścicielem Gościeradowa. Nie osiadł, ponieważ był niepełnoletni, to jego ojciec się zajmował tym Gościeradowem i pod władzą Franciszka tutaj wszystko prosperowało, zatrudnił znacznych ekonomów, znał się troszeczkę na tym i ten Gościeradów tutaj pięknie rozkwitał. A to nasza pani dyrektor DPS-u, pani Elżbieta Spera.
5: Na łożu śmierci Eligiusz Suchodolski, hrabia, napisał testament. W tym testamencie zaznaczył, że przekazuje całe dobra gościradowskie na rzecz Towarzystwa Dobroczynności. Z zapiskiem, że ma być to przeznaczone dla osób ubogich i chorych, w ramach pomocy dla nich, prawda? Także tutaj był w okresie międzywojennym i po wojnie, i w czasie wojny szpital dla ubogich. Potem było prewentorium przeciwkuźlicze dla dzieci z rodzin ubogich, a 45 lat temu powstał dom opieki wtedy dla osób z upośledzeniem umysłowym, a w późniejszym czasie przekształcony w dom pomocy społecznej dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną. Także dzięki hrabiemu Eligiuszowi mamy tutaj dom dla 65 osób z niepełnosprawnością intelektualną. Dom piękny, zabytkowy, ale piękny i piękny ogród, którym jak widać dzieci skorzystają całkowicie.
4: Eligiusz, on tutaj nie przebywał, najpierw się uczył bardzo dużo w Warszawie, brał nauki również u nauczyciela Fryderyka Chopina, również był muzykiem jak jego ojciec i to uwielbiał. On dopiero przeprowadził się to będąc już starszą osobą, ale z listów do ojca możemy wyczytać, że nie podobało mu się w Gościeradowie. On nie lubiał. Uważał, że to jest dla niego więzienie, siedzieć tu samotnie. Służba, że go nie lubiała i oczywiście takie skargi pisał, więc dużo podróżował. Podróżował do Włoch, do Paryża. No i właśnie podobno w Paryżu złamała mu serce jakaś paryżanka. Ale pierwszym takim zawodem księżniczka sapieżanka odrzuciła jego zaloty i przywrócił tutaj do Gościeradowa i wygonił z pałacu służbę kobiecą. Wszystkie kobiety, nie chciał żadnej kobiety w pałacu, więc otoczył się podobno młodymi służącymi. Miał swojego ulubionego też kamerdynera Gnata Gnatowskiego, który dużo mu podpowiedział. Podobno bez Gnatowskiego Suchodolski nic tutaj nie zrobił. Wszystko to Gnatowski robił i on tutaj zatrudniał służbę. Czy jakiś tam, jak były, ktoś przyjeżdżał, to wszystko musiało się odbyć przez Gnatowskiego, dopiero do Suchodolskiego to dochodziło. I mamy już Suchodolskiego, który jest starszy. Ojciec właśnie przyjeżdża często tutaj rozstrzygać z nim różne spory, bo Suchodolski prowadził spory ze swoimi chłopami, wprowadzał różne dziwne rzeczy, które mieli chłopi tutaj robić na polach, a on się nie za bardzo znał na tym. Zatrudniał też ekonomów, ale często się też z tymi ekonomami gdzieś tam nie dogadywał. W końcu, już tak przy końcu jego życia, gdy już wszystkie kobiety zostały stąd wygnane, przyjechała do niego hrabianka Grabowska, Aniela, która kazała sobie mówić Angelika. Przyjechała do niego, bo jej taki podpowiedział Żyd Boruc, żeby majętnie wyszła za mąż, to żeby tutaj tego hrabiego. Nasz hrabiar już starszy przyjął ją, kazał nawet pięknie park tutaj przystroić, pooprowadzał i powiedział, że przyjedzie do Rachowa i zobaczy tam u niej na włościach, co się dzieje. Oczywiście nasz hrabia przyjechał z kamerdynerem, rybę kazał złowić w stawie, owinął ją w gazetę i tylko tyle. Wysłał kamerdynera do tej hrabianki, rybę przekazał i to była jego odmowa wszystkiego. Oczywiście historia Anieli Grabowa jest bardzo śmieszna i ciekawa, ale to już musi każdy sobie sam doczytać, a tam może kiedyś to jeszcze opowiem o tej hrabiance. Suchodolski mówi się u nas tak troszeczkę niepochlebnie, że lubił młodych chłopców i to jest taka ciekawostka, że sam po śmierci zaległ w kaplicy swojego służącego, 20 lat młodszego, którego podobno bardzo lubiał. No oczywiście z tyłu znajduje się na tej kaplicy poświęcona tablica dla tego służącego. Ile ciał tam leży, nie wiemy, no ale to jest taka po prostu historyczna ciekawostka, że wszystko mogło się zdarzyć. Przed śmiercią zapisał cały ten pałac właśnie Warszawskiemu Towarzystwu Dobroczynności. Teraz zastanawiają się ludzie, dlaczego to zrobił, jeżeli miał jeszcze brata Edmunda, który musiał uciec z Polski i mieszkał w Wiedniu. I dlaczego nie zapisał tego na brata? Podobno chciał zmazać z siebie winy za swojego dziada Wojciecha, który tam politycznie był troszeczkę taki zasunięty tutaj w Polsce i postanowił zrobić coś dobrego, czyli zapisać wszystko na Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności, na Szpital dla Dzieci Chorych Wyznania Katolickiego. I tutaj Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności, nawet poświęcony jest napis, tylko z przodu to będzie widać, Res Sacra Miser. Jest to Seneki, sentencja, nieszczęśliwym rzecz święta. Jest to właśnie dla niego poświęcony napis. Po śmierci Eligiusza testament znaleziono oczywiście w stole w jadalni. I sam Edmund, brat Eligiusza, nie przyjechał po śmierci, tylko najpierw przyjechała jego żona, Karolina Jarecka, która po prostu zgrabiła pieniądze z sejfu i wyjechała do Szwajcarii. Edmund przyjechał później i zaczął już, ponieważ w testamencie było zapisane, że on może mieszkać tu dożywotnie, ale później i tak ten pałac przechodzi na Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności. I przez ten okres od śmierci swojego brata Edmund się sądował właśnie z Warszawskim Towarzystwem bardzo długo. Próbował zmienić zapis w testamencie, że nie jest to przekazane na Warszawskie Towarzystwo, tylko to słowo jedno próbował zamienić, że to dla niego jest, że to on będzie tym właścicielem. Nie udało mu się. Umarł w 1904 roku, no i jest pochowany obok kaplicy swojego brata i nawet Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności wystawiło mu wielki pomnik marmurowy, więc nie mieli mu tego za złe, że się tak sądował. Jak widać, to była bardzo dobra decyzja Eligiusza, że przepisał to na Warszawskie Towarzystwo, ponieważ pałac nadal funkcjonuje i
6: takim pozytywnym słowem.
4: I chyba tak, prawda? Jak Eligiusz chciał, żeby pomagał. Tak, on sam był właśnie osobą taką, no, nieszczęśliwą, bo nie miał żony, umarł samotnie, otoczony tylko służbą i zostawił coś po sobie. Wielkie dziedzictwo właśnie to jest nasze Gościelotowskie. To jest ten pałac. Robi wrażenie. Jest to zabytek klasy pierwszej. I jak mówiłam, 3 kolumny, tak? Powinno być 4, ale jego dziadek Przemowski stwierdził, że będzie 3, ponieważ goście będą uderzali głową w tą kolumnę środkową. I tak się zachowało, tak opowiadamy po dzień dzisiejszy. Oczywiście jeszcze mi się marzy tak, żeby kiedyś odbyły się te koncerty na tarasie, tak jak właśnie Prażmowski i Suchodolski urządzali tu wielkie koncerty. No właśnie, mi się marzy ten koncert taki na tym tarasie.
6: Robimy,
4: tak. Myślę, że zrobimy, wykorzystamy to, żeby zrobić.
6: Byłoby to piękne,
4: tak, i muzyka taka kameralna, żeby było, żeby jakiś zaprosić tu muzyków na ten pałac.
6: I to
4: było. Tak, będziemy działać, żeby to zrobić, żeby ta muzyka wróciła do tego pałacu.
6: Nawet cyklicznie,
4: tak, zrobić to, żeby było od czasu do czasu. Zimą trudniej to by musiało być w środku, ale o tak jak jest teraz, to wieczorkiem zrobić to pięknie. I ludzie z Gościerodowa mogliby tu posłuchać tego. Oczywiście dużo rzeczy po śmierci Eligiusza zostało zapisane do Muzeum Czartoryskich w Krakowie. Jest tam portret właśnie Mikołaja Wybranowskiego. Reszty portretów nie wiem, czy są. Wiem, że legat jakiś zbroi po Mikołaju Wybranowskim się tam znajduje. Muzykalia poszły też do Krakowa, do muzeum. Szukaliśmy też karety z Gościeradowa, ale nie wiadomo, gdzie została podana, może dalej gdzieś wydana. Wiemy, że Edmund dużo sprzedał stąd, mebli, które były, lasy posprzedawał, więc tutaj już została taka garstka tylko tych rzeczy. No ale budynek stoi. Tą bramę wybudował też Eligiusz Suchodolski. Myślę, że chciał troszeczkę zrobić podobną bramę, tak jak jest łyk triumfalny, to tutaj też jest łyk triumfalny, ale już taki typowy, podobny, jak patrzymy na tą budowę, to jest podobna do kościoła. Kościół został wybudowany po śmierci Eligiusza i on zostawił w testamencie, w legacie, pieniądze przeznaczone na budowę kościoła. Oczywiście jego brat trochę ukradł z tych pieniędzy, które zostały tam przekazane, ale ludzie z Gościerodowa się zebrali i dołożyli do tego budowy kościoła. Kościół jest budowany w 1908 do 1920 roku i co znaleźliśmy na listach Suchodolskiego, które znajdują się w Bibliotece Łopacińskiego w Lublinie, na listach do ojca Eligiusz Suchodolski rysował ołówkiem ten kościół. Miał być on o wiele większy, ale tylko pieniędzy wystarczyło na taki budowlę, która jest teraz wystawiona. Jest to jeden z piękniejszych tutaj kościołów. I Dziegoński, który budował ten kościół, sugerował się tymi rysunkami Suchodolskiego. I drugi taki kościół jest w Bobach. Trochę mniejszy od naszego, ale jest właśnie podobny. Tylko, że musimy wspominać i mówić o tym, że to jednak Eligiusz Suchodolski sobie wymarzył taki kościół, narysował go na tych listach i on został w takim kształcie właśnie zbudowany. Na razie robimy spacery literackie po Gościeradowie z historią Gościeradowa, żeby każdy zapamiętał. A saga gościeradowska, w której też można znaleźć właśnie tą historię, to jest śmiesznie napisana, to jest komedia, ale gdzieś tam w tej komedii jest opisana właśnie ta historia Gościeradowa, żeby ludzie z takim wesołym podejściem do tego podeszli. Więcej się wtedy zapamiętuje z tej historii. Zaczynamy takie zawsze od budynku GOK-u i biblioteki, ponieważ znajdują się w jednym budynku i tam pani dyrektor i pan dyrektor oprowadzają, mówią o tej budowli i o swojej działalności i później ja zaczynam oprowadzać po Gościeradowie z tą historią. Przechodzimy na pałac, parkiem, opowiadam tutaj do tej bramy i jak są dłuższe spacery, bo niektórzy po prostu chcą tylko przez pałac, to idziemy, przechodzimy do Bajki, restauracji Bajka, która jest w książce jako oficerówka, bo kiedyś to był dom oficera niemieckiego tam zbudowany i wtedy tam przechodzimy do tego domu oficera na krótką przerwę, a później idziemy na kościół, do kościoła i na cmentarz i do kaplicy Suchodolskiego, a jeszcze za cmentarzem mamy bunkier, więc wszyscy chcą jeszcze zobaczyć ten bunkier, przechodzimy na bunkier, więc jest to praktycznie cały dzień zwiedzania Gościeradowa, bo to jest bardzo wielki obszar, żeby wszystko zwiedzić. Tutaj jeszcze mamy zabytkowy spichlerz.
5: Nasi mieszkańcy chodzą razem właśnie z osobami, które
2: dołączają się.
5: Nieraz bywa tak, że ta grupa chce zobaczyć, usłyszeć coś, co się dzieje w domu pomocy, jakie są prowadzone terapie, prawda? Jakie zooterapia. Pokazujemy zwierzęta, które mamy do prowadzenia zooterapii dla mieszkańców. Także chętnie to słuchają o domu pomocy, co się tutaj dzieje. To też jest takie coś fajnego, bo ludzie poznają naszych mieszkańców, poznają, co się tu robi dla nich, prawda, jak wygląda prawdziwy dom pomocy społecznej dla dzieci niepełnosprawnych z intelektualnością niepełnosprawną.
4: Które mieszkają w pięknym pałacu z bogatą historią.
5: Tak, dokładnie.
1: Spacery literackie po Gościeradowie organizowane są dla większych grup osób bezpłatnie. Jeżeli chcielibyście wziąć w nich udział, wystarczy skontaktować się z Eweliną Marią Mantycką, Urzędem Gminy lub też z ośrodkami kultury z Gościeradowa.
0: Eszka Kraśnik.
1: Taniec ostatniego czasu to tytuł jednego z wierszy napisanych przez tragicznie zmarłego Jana Bożka. Taki sam tytuł nosi książka, która powstała po jego śmierci. W środku znajdziemy całą twórczość młodego artysty, czyli kilkadziesiąt wierszy i obrazów. O książce i nie tylko opowiedziała nam Renata Bożek, pisarka i ciocia Jasia Bożka.
7: Dzień dobry wszystkim, nazywam się Renata Bożek i jestem pisarką i ciocią Jasia Bożka, o którego książce chcę opowiedzieć. To jest takie trochę nieuniknione. Powiem, że zginął zabity przez pijanego kierowcę 200 metrów od własnego domu dzień przed tym, jak miał wyjechać na studia do Lublina na mechatronikę. I miał 19 lat. I w ogóle Jasiek był utalentowanym bardzo młodym człowiekiem, bo pisał wiersze, pisał powieść, dużo malował, a jednocześnie był bardzo zainteresowany fizyką i matematyką. No i stąd ta mechatronika, tak, że chciał no jak to młody człowiek, tak, no, budować statki kosmiczne, budować rakiety, oczywiście podróżować na Marsa razem z Elonem Muskiem. No, zobaczylibyśmy, co by z tego wyszło już po studiach. No, był bardzo taką chyba ciekawą osobą. To znaczy, ja nie chcę tutaj robić jakiejś takiej, ubóstwiać go, czy prezentować jako świętego młodego człowieka, bo święty nie był. Lubił imprezować, miał kolegów. Czasami był arogancki. No, taki młody nastolatek, tak? Młody człowiek, to mam, ale też był bardzo wrażliwy. To też widać w jego tych pracach artystycznych, w jego wierszach. Miał też ogromnie dużą wyobraźnię. co tak nawet się zastanawiałam ostatnio, już jak zobaczyłam tą książkę, że to mogłoby być bardzo ciekawe połączenie, prawda? Fizyka, matematyka, inżynieria, mechatronika i przy tym jeszcze taka artystyczna wyobraźnia. No, co by z tego wyszło, nie sprawdzimy. Myślę, że też napisałam jakby wstęp do książki, troszkę więcej o Jasiu, to jeżeli ktoś zajrzy do tej książki, to może bardziej go poznać. Ale myślę, że najbardziej, tak mnie się wydaje, tak jest z punktu widzenia pisarki, tak, że najbardziej można poznać człowieka, czytając jego wiersze, oglądając obrazy. To jest taka książka, można powiedzieć, artystyczna. Ona jest złożona jakby z jego wierszy. Pisał je, jak miał 16 lat. Tak 16-17. I druga część to są reprodukcje niektórych jego prac, wybrane tutaj przez Monikę Hanulak z ASP w Warszawie, czyli z Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Ona jest ilustratorką, graficzką, tam profesorką. Więc tak jakby tu pokazuje ten, jakby ta książka pokazuje też ten pewien talent. I zdecydowaliśmy się, że wydrukujemy wszystkie wiersze. I mam tutaj na myśli Adama Wiedemana, takiego poetę i tłumacza, pisarza i siebie, że wydamy je wszystkie, bo nie ma tam wierszy kompromitujących. Są bardzo dobre, są takie, które mogłyby być lepsze, które być może po tym, jakby Jasiek po kilku latach, teraz, gdyby żył, gdyby siadł do nich, je przeredagował, to byłyby świetne, tego nie wiemy. Ale chcemy też jakby, chcieliśmy pokazać taką też całość jego wyobraźnię i wrażliwość. Te wiersze są bardzo rembaudowskie. To widać, że są pisane pod wpływem tego francuskiego poety Rimbaud. I to też jest typowe dla młodych ludzi, tak, że oni się wzorują na kimś. To samo widać też w jego obrazach, czy szkicach, czy rysunkach. Ale jednocześnie widać w nich taką bardzo, jak bym powiedziała, idiosynkratyczną, specyficzną wyobraźnię. Kolor jest bardzo ciekawy, też jakby to ujęcie tematu. To bardzo, bardzo jest takie, powiedziałabym, oryginalne. Więc wydaliśmy tą książkę w Lampie Iskrze Bożej u Dunina Wąsowicza. On jest producentem wykonawczym, to on się tym zajmował składem. Redakcją wierszy, jak już wspominałam, zajął się Adam Wiedemann. A stroną wizualną i wyborem prac Monika Hanulak. To myślę też, że dla młodego artysty, poety, malarza, tak, który zginął tragicznie, to jest też rodzaj pomnika, tego coś, co zostanie. Być może przejdzie to do polskiej literatury, być może to przejdzie tylko do takich rodzinnych bibliotek. Może ktoś się zainspiruje, tego nie wiemy, ale może jeszcze przeczytam opinię Adama Wiedemanna, tak, który jest uznanym poetą i literatem. Onegdaj prorokowałem nadejście nowego pretensjonalizmu w poezji polskiej. Nadszedł on jednak tylko w Słowenii, gdzie jego głównymi reprezentantami są Lucia Stupica i Tibor Hrs Pandur. My zaś borykamy się raczej z nowym pozytywizmem i w sumie nie wiadomo, co lepsze. Tak czy owak, niniejszy tom dowodzi, że nowych pretensjonalistów jednak jakiś mamy. A Jan Bożek, jako poeta młodo zmarły, może stać się ich wzorem, patronem i przewodnikiem. Czyli to też jest taka książka dla młodych artystów, też taka inspirująca, tak, że warto robić. No, nie warto umierać, ale warto próbować pisać, malować, jakoś rozwijać swoje talenty. Chcemy dochód ze sprzedaży książki przeznaczyć na, ja to tak nazywam może w cudzysłowie, stypendium dla czy młodych poetów, młodych malarzy, takich raczej nastoletnich albo dwudziestoparoletnich, którzy będą mogli dostać taki support finansowy. na malowanie czegoś, napisanie, więc myślę, że to będziemy jakby robić ten fundusz, czy to wsparcie razem z Centrum Kultury i Promocji w Kraśniku. Ja się zajmowałam książką, to było moje główne zajęcie, żeby to po prostu wydać i żeby ona powstała, bo też uważam, to jest rodzaj takiego, tak jak mówiłam, że to po prostu jest coś, co po człowieku zostaje, bo być może za 50, za 100 lat my już nie wiadomo, co będzie z pomnikami, co będzie z pamięcią, a taka książka, która gdzieś tam będzie krążyć w kulturze, zawsze jest. Myślę, że to jest coś, co młody człowiek, który tak jak ja się malował, czy też pisał, że on by chciał, że to jest coś, co jest dla takiego młodego artysty jest ważniejsze niż nawet najwspanialszy, największy pomnik na cmentarzu. I to jest coś, co też myślę, że zostanie dla jego przyjaciół, znajomych, i oby dla innych młodych ludzi, którzy będą się mogli też zainspirować, może też powzorować na tych wierszach, kto wie. To wszystko jest na razie otwarte. I książka jest zatytułowana Taniec ostatniego czasu, tak jak jego pierwszy wiersz. I też tak zatytułował powieść, którą pisał, i jakby nie skończył. Myślę, że ten taniec ostatniego czasu to jest pasuje do życia każdego z nas.
1: W przyszłości prace młodego artysty będą prezentowane również w szkołach czy w galeriach. Przed mikrofonem był Piotr Staszczuk.
0: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy, narkotyki. Rap 20. Odliczamy 20 najważniejszych polskich hip-hopowych kawałków.
8: Poniedziałek, minęła 23, a to może oznaczać tylko jedno, jak zawsze. O tej porze odliczymy 20 najlepszych rapowych numerów, a ja, jeżeli pozwolicie, zrobię to razem z wami. Mati Fuczyło, siemanko. Dziś mam sporo nowości, sporo zmian, sporo spadków, ale też sporo skoków w górę, można powiedzieć. Chociaż nie wiem, czy da się skoczyć w dół. Natomiast będzie naprawdę dużo dobrego rapu. Jeżeli go lubicie, to zostańcie z nami. Na początek będą panie, ale nie tylko. Zaczynamy jednak od nich właśnie, Young Leosia i Zuziula. Chcę tak, to miejsce 20. Ale zaraz będzie się działa.
0: Rap 20 w Radiu SK. Głosuj na sk.pl. 20.

0: ciebie dla mnie świat był zawsze ciemny, czarny.
1: Rap, rap, 20 w Radiu SK 18.
2: That might be toxic, don't touch it.
3: Chciałem powiedzieć,

0: pani.
1: Każdy pyta się, Michał, dokąd tak pędzisz? Będzie co będzie, mała, nie będę lepszy dla niej.
0: Gia, Mata i Polo G w Radiu SK na miejscu 18. Tydzień temu byli już bardzo bliscy tego, aby wypaść z rap 20. Mam tu na myśli to, że byli na miejscu 20. Przed Matą też PZ, Faustyna Maciejczuk i Wendy Darling, ale w temacie Maty to, jeżeli macie ochotę wpaść na jego koncert 15 maja na Stadionie Narodowym, to słuchajcie koniecznie Eski. My codziennie rozdajemy bilety na to wydarzenie, więc zgłaszajcie się na sk.pl, a teraz już gramy miejsce 17, to Nobody Loves You, a więc oki.
2: Rap. 20. Głosuj na sk.pl 17.

0: Nie ucieknę i bardzo dobrze. Quebo na Fide, Zalia i Faust na miejscu 16. Tym razem to skok z 19, choć w pewnym sensie Quebo na Fide jednak uciekł. Szkoda, że to zrobił. Mam jednak jakąś taką cichą nadzieję, że może kiedyś jeszcze postanowi pod jakąś inną ksywą zarapować coś, albo zaśpiewać, albo zrobić cokolwiek innego, byle artystycznego. Czekam na to bardzo. Natomiast poza tym czekaniem możemy też zagrać dobry rap. Jonathan, Białas, Solar i Nikoś to tym razem duży spadek z miejsca 2 na 15, a mam na myśli kawałek Nie da się zasnąć.
1: Rap. 20. Głosuj na sk.pl 15.

0: Guardian Angel Ultra Max, a więc Żabson, PZ, God Wifi i Aster na miejscu 13. To spadek z miejsca 10. Sporo do tej pory spadków, bo od miejsca 20 do 13 tylko dwa kawałki zaliczyły skoki. No ale właśnie, było Guardian Angel, wcześniej Nie Mogę Spać, a jeszcze wcześniej Nie Mogę Zasnąć. Jakoś te kawałki bardzo lubią trzymać się razem. My za to trzymamy się dobrze z Gipsem, bo właśnie Gips i jego strach to tym razem miejsce 12. Rap 20.
1: Rap 20. Głosuj na sk.pl 12.

0: Troska o dobro słuchaczy. Informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy, narkotyki.
1: Rap 20. Odliczamy 20 najważniejszych polskich hip-hopowych kawałków.
2: Wracamy do najlepszego polskiego rapu, a to wy układacie nam playlistę SK.pl, tam głosujecie w Rap 20. Przed nami 10 najlepszych rapowych numerów, a to dlatego, że 10 wcześniejszych już zagraliśmy. Mati Fuczyło to ja, odliczamy razem, a więc jedziemy dalej. Przed chwilą miałem okazję zapowiedzieć Gipsa i jego Strach, potem była też nowość, zupełna nowość od Chivasa, to Nieodpowiedzialne, tak nazywa się ten kawałek, a teraz czas na kolejny kawałek od Gipsa. On był tydzień temu na miejscu trzecim, teraz to już tylko 10. Pamiętajcie, aby głosować, aby nie wypadł ten numer w przyszłym notowaniu, bo byłoby szkoda. W końcu to mega dobry numer. Sami zresztą sprawdźcie. Win.
1: Rap 20. Głosuj na SK.pl 10.

patrzy, ja na nią patrzę. Łamie mi się głos, a to środek show. Myślimy, że to może na zawsze, może na jedną noc. Lochy, chyba cię sprawdzę, trzymałaś planszę, że chcesz iść na after i żebym cię wziął. Dobrze wiesz, że będę dziś ślub, większe masz szanse. Jestem na nie, co tak, so. Ale też wiem, że wypiję ze dwie, co najmniej dzisiaj. Jestem Michał Mała. Dobrze wiem, że się zakochałaś.

0: Mata i jego echo to miejsce 8 rap 20 i to jest zupełna nowość w tym notowaniu, a więc bardzo wysoko cenicie tego pana i wcale mnie to nie dziwi. Tym bardziej nie dziwi mnie wybór tego utworu, bo w końcu to nowość, która moim zdaniem jest mega dobra i to miejsce o tym dokładnie świadczy. SK.pl, tam głosujecie, a SK.pl, tam też możecie zgłaszać się do konkursu, w którym możecie zgarnąć bilety na wydarzenie, na którym Mata na PGE Narodowym 15 maja zagra kawałki swoje najlepsze, te najbardziej popularne, tak zwane The Best Of. Jedziemy dalej, teraz czas na miejsce siódme, Taco Hemingway, Liwka i Zepi Zep, Frascati. Taco ostatnio zagrał już jeden ze swoich koncertów, Liwka była razem z nim na scenie i wyglądało i brzmiało to bardzo dobrze, ale dobrze brzmi też singiel.
1: Rap 20 w Radiu SK 7.
2: Krople deszczu na mym karku, w płaszczu mam schowane.

chodzi z rudą, sięgam dłonią do kieszeni. Piotrek, o co chodzi z bluzą? Pytasz mnie już po raz setny. Taki jeden dobry kumpel dał mi radę wieki temu. W sumie mogłem go posłuchać, jeśli piłeś, nie diemuj. Jakaś para jest na skarpie, zanurzona w pocałunku. Chcę typowi wytłumaczyć, że nie znajdzie w niej ratunku, gdy go rzuci jak zły na

0: Rio na żywo to Whitechor 2115, Kizo i Palar na miejscu 6, rap 20, skok z miejsca 12. To jest numer, na który trzeba było czekać latami, ale kiedy już się pojawił, to pojawił się w słusznej sprawie. Pytaliście o niego wiele, wiele, wiele lat, zresztą mówił mi o tym sam Whitechor, ale teraz pojawił się ten kawałek z myślą o innych, to znaczy to kawałek, który bardzo pomaga charytatywnie, bo cały dochód z niego idzie na fundację Cancer Fighters. Podobnie zresztą jak Biz na raka i ciągle tutaj jestem od BDS-a. Mogę wam zdradzić, że ten kawałek z Mają Mecan jeszcze dzisiaj się tutaj pojawi, ale o tym nie teraz. Czas na miejsce piąte to Gips i Kukon. Ty masz. Swoją drogą uważam, że Gips naprawdę mocno wchodzi w rap 20, bo to chyba, jeżeli dobrze liczę, trzeci kawałek Gipsa dzisiaj, a ten skoczył z miejsca 18 na 5.
1: Rap 20 w Radiu SK. Głosuj na sk.pl.

Samsona i jego znana to miejsce czwarte rap dwudziestki. Mijają już kolejne tygodnie od premiery tego numeru, a on trzyma się bardzo dobrze. Tak dobrze, że tydzień do tygodnia nie zmienił zupełnie miejsca. Z czwartego na czwarte. No i trzeba powiedzieć, że jednak ten kawałek naprawdę wysokie lokaty okupuje już od wielu tygodni. Brawo, Samsone, czekamy na kolejne rzeczy i mam nadzieję, że czekamy też na zajrzenie Samsone tutaj do studia Rap 20. Ale zanim Samsone w studiu, to jeszcze California. California Love i White 2115.

0: Walter 2115 i jego California Love to miejsce trzecie rap 20 tym razem. Już teraz mogę wam zdradzić, że całe podium rap 20 w pewnym sensie będzie poświęcone 2115, bo przechodzimy do miejsca drugiego, a to spadek z miejsca pierwszego. Dwa tygodnie z rzędu to była jedynka, teraz jednak dwójka, ale cały czas mega wysoko i to cały czas kawałek, który zrobił niesamowite rzeczy, który w pewnym sensie zarobił na fundację Cancer Fighters kilkaset milionów złotych. BDOS, Maja, Mecan i ciągle tutaj jestem. Dis na raka.
1: Rap 20 w Radiu SK 2.
2: Jeśli tak samo chorujesz na raka jak ja, ten utwór jest dla ciebie. Jestem Maja i to jest moja trzecia wznowa i mam powody, żeby ciebie disować.
3: No co, Maja, jedziemy z nim?
2: Jedziemy.
3: To jedziemy.

0: To jest Rap 20. Zbliżyliśmy się bardzo niebezpiecznie do pierwszego miejsca Rap 20. Zbliżyliśmy się do najlepszego kawałka w tym tygodniu. Waszym zdaniem SKPL, tam głosujecie, tam kładacie playlistę i jak zawsze robicie to bardzo, bardzo dobrze. A ten kawałek już bywał na najwyższym miejscu podium i teraz jest nie inaczej. Miu, PZ i BDOS 2115. Fantazje to jedynka i wspomniałem o tym, że cała trójka naszego podium to tym razem kawałki z udziałem 2115. Na trzecim Whitechor, na drugim BDOS i na pierwszym BDOS z Miu i PZ-em. A ja to Mati Fuczyło. Dzięki za dziś. Słyszymy się dokładnie za tydzień o 23. Siemanko i pamiętajcie, aby głosować.
1: Rap, rap, rap. 20. Głosuj na SKPL numer 1.

seksualne, mam fantazję around the clock. Chcesz from the back, czy from the front? Bo wyglądasz zajebiście z obu stron. Cały dzień, całą noc. Seksualne, mam fantazję around the clock. Chcesz from the back, czy from the front? Bo wyglądasz zajebiście z obu stron.

seksualne, mam fantazję round the clock. Chcesz from the back, czy from the front? Bo wyglądasz zajebiście z obu stron. Cały dzień, całą noc. Seksualne, mam fantazję round the clock. Chcesz from the back, czy from the front? Bo wyglądasz

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce.

0: Thank you, DJ.
1: Hity na czasie. Numer 1 w Kraśniku.

psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda dzisiaj zajmę się tym.

zna czarną magię, bo patrzy w obiektyw. 7-3-4 kolektyw, nie pomyl sektą, chociaż jest trochę selekcji. A ona jest sexy, spojrzała, wyciągnąłem parę lekcji. Chociaż nie byłem z nią w szkole wcale, ale mogę ściągać od niej w sensie spodnie.